0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: poniedziałek, mamy w kalendarzu 25 dzień maja, jest 6 w Radiu Gra, czas na pierwsze dziś wiadomości.
1: Witam, Katarzyna Gruchowalska-Brzoskowska, zapraszam na magazyn reporterów. Sprawdźmy, czym w ostatnich dniach zajmowali się dziennikarze Radia Gra. Poruszymy kilka wątków, powiemy o programie Zanocuj w lesie, zasadach bezpieczeństwa nad wodą i Międzynarodowym Kongresie Azjatyckim. Zajrzymy też na ulicę Olsztyńską w Toruniu, zostańcie z nami.
2: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
1: Zaczynamy od inicjatywy skierowanej do miłośników natury. Jedną z ciekawych opcji na spędzenie wolnego czasu na łonie natury w Toruniu i okolicach jest nocowanie w lesie. W ramach ogólnopolskiego programu Zanocuj w lesie możemy legalnie biwakować na dziko na wyznaczonych obszarach.
3: Leśnicy wychodzą naprzeciw oczekiwaniom nie tylko środowisk bushcraftowych, ale myślę, że też wielu z Państwa teraz słuchających nas, którzy na co dzień gdzieś pracujecie, zajmujecie się swoimi obowiązkami, rodziną, myślicie sobie, jak by to było przenocować w lesie. Czy byłoby strasznie, czy byłoby zimno, co by mi przeszkadzało. Zachęcamy Państwa. W każdym nadleśnictwie naszego regionu jest wyznaczona taka strefa, obszar. Ma on około powierzchnię 1500 hektarów, czyli raczej nikt nikomu nie będzie przeszkadzał, nikt nikomu nie będzie hałasował wieczorem. Proszę pamiętać, żeby zanim Państwo się wybierzecie, przeczytać regulamin, który jest dostępny na stronie internetowej każdego nadleśnictwa. A tam między innymi na pewno, w ciemno mogę powiedzieć, że jest napisane, że jeżeli Państwo się wybieracie na więcej niż jedną noc, czyli co najmniej dwie i więcej, w którą spędzicie w jednym miejscu, to proszę zgłosić nadleśnictwu ten fakt, podając lokalizację i namiary do siebie. Ta sama zasada obowiązuje Państwa, jeżeli wybieracie się grupą ponad 9-osobową, czyli 10 więcej.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
3: W przypadku zerwania się jakiejś części łachy, ta osoba nie dość, że jest zasypana piaskiem, to jeszcze zalana wodą. Oglądajmy Wisłę, ale nie kąpiemy się, nie wchodzimy na łachy. Tak będzie bezpieczniej dla was, a dla nas znacznie mniej roboty, bo może być sytuacja, że płyniemy na osoby na łachach, a gdzie za parę minut będzie zgłoszenie, że ktoś tonie. Często ludzie mówią, że oni nie słyszeli, żeby nikt utonął. Nieprawda, były utonięcia i to co prawda lat temu naście, gdzie grupa dzieci pod opieką nauczyciela weszła i część łachy się zapadła i 3 osoby niestety zginęły. Także to się może zdarzyć, bo jest to, że tak powiem, niedoceniane. Często ludzie nasze nawet prośby czy polecenia, żeby zeszli z łachy, czasami ignorują to. Ale jeżeli są dzieci przy tych osobach, to my zawsze wtedy wzywamy policję, bo jednak to jest narzędzie życia i zdrowia osoby nieletniej. Jak idziemy się kąpać, to najlepiej na kąpieliskach strzeżonych. Ale do końca czerwca kąpieliska strzeżone jeszcze nie funkcjonują. Czyli każde pójście nad wodę, to każdy musi zwrócić uwagę i brać pod uwagę bezpieczeństwo swoje, szczególnie, że często jeździmy z dziećmi i tak dalej. Także my jesteśmy cały czas pod dyżurem. Jeżeli by coś się stało, to przyjedziemy tam, ale to jest czas. Także naprawdę wybierać miejsca, a najlepiej jechać w te miejsca, gdzie funkcjonują kąpieliska strzeżone. Teraz jeszcze nie funkcjonują, ale tam wiadomo, są pomosty i jest infrastruktura. Co roku jest badanie dno i tam jest zawsze najbezpieczniej, pomimo tego, że jeszcze nie ma tam ratowników.
4: To był Wojciech Lewko, prezes WOPR w Toruniu.
5: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
4: Za nami Międzynarodowy Kongres Azjatycki, czyli coroczne wydarzenie w Toruniu skupiające się na polityce, gospodarce, kulturze oraz relacjach Europy z Azją. Wśród uczestników znaleźli się naukowcy, dyplomaci, politycy, przedsiębiorcy i eksperci do spraw Azji.
6: Well, actually, two of the largest Philippine investments in Europe are located.
4: Dwie z największych filipińskich inwestycji w Europie znajdują się tutaj w Polsce. Jedna dotyczy nieruchomości, a druga logistyki. Nasza firma była w stanie odnowić swoją umowę koncesyjną, swój kontrakt na kolejne 30 lat. Tak więc, jeśli chodzi o relacje handlowe, nasze stosunki są naprawdę bardzo silne. Jedne z najsilniejszych tutaj w Europie.
6: Commercial relations, our relations are actually very, very strong. One of the strongest here in Europe.
4: Mówił Alan Deniega, ambasador Filipin w Polsce.
7: Rozmawiałem przed chwilą z nowym ambasadorem Chin i faktycznie są bardzo zainteresowani naszą produkcją żywnościową. Prawda jest taka, że województwo kujawsko-pomorskie jest drugim, jeżeli chodzi o potencjał rolniczy, regionem w kraju. Mamy wiele do zaoferowania, ale też myślę, że jako gospodarka, która szuka swojego pomysłu na innowacyjność, możemy także czerpać z doświadczeń chińskich wiele bardzo korzystnych, powiedziałbym, rozwiązań i to się dzieje.
4: To był Zbigniew Ostrowski, wicemarszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
8: W tym roku patronem kongresu jest Uzbekistan. To jest jeden z ciekawszych partnerów w tej chwili w Azji Centralnej dla uczelni. Raptem miesiąc temu odbył się kongres łączący uczelnie polskie i uzbeckie. To był trzeci taki kongres, więc wydaje się, że to jest dla nas trochę biznesowo bardzo wschodzący rynek i rzeczywiście ta wymiana jest możliwa. A w przypadku niektórych kierunków my już współpracujemy z krajami Azji Środkowej, więc jak najbardziej. Przede wszystkim w tej chwili to jest wymiana naukowców. Oczywiście łatwiejsza jest współpraca w ramach Unii Europejskiej. To, co poza, jest znacznie utrudnione, ale to, na czym nam zależy, to żeby przyciągnąć studentów stamtąd do nas.
4: Mówił Adam Kola, profesor UMK.
9: Wspomniał pan o przedsiębiorcach. Wymierna korzyść dla nich uczestnictwo w takim kongresie.
10: To przede wszystkim to, że poznają mechanizmy. Uczestniczący w spotkaniach tego typu przedstawiciele ambasad mówią, jakie możliwości są, jakie procedury są. Po trzecie, jakie jest zapotrzebowanie na danym rynku. Po czwarte, możliwość organizacji, co się nazywa misji gospodarczych. One są z naszego województwa, ale także z innych. Właśnie wyszedłem od marszałka województwa, bo tam sprowadziłem ambasadora Chin. I się poznają, bo to jest nowy ambasador.

0: ambasador. Jeszcze jak byłem, to już zaproponował ambasador, żeby tutaj duża misja przyjedzie z dużym udziałem biznesu, a nasza w rewanżu. No to są te rzeczy, gdzie my pomagamy.
1: To był Adam Marszałek, prezes Towarzystwa Azji i Pacyfiku.
2: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
1: Teraz czas na informacje z dróg. Trwa usuwanie podziemnych kolizji gazowych na ulicy Olsztyńskiej w Toruniu. To kolejny etap pracy po wcześniejszym oczyszczeniu i przygotowaniu terenu. Roboty są prowadzone poza jezdnią, co oznacza minimalne utrudnienia w ruchu drogowym. Co się dokładnie dzieje na ulicy Olsztyńskiej?
3: Aktualnie przebudowujemy kolizje gazowe, budujemy nowe gazociągi. Tak jak zapowiadaliśmy, zaczęliśmy początkiem maja. Te prace będą kontynuowane przez najbliższe pewnie 3 miesiące. Za około 3-4 tygodnie będziemy wchodzić z kolejnymi branżami, z branżą sanitarną. Będziemy budować wodociągi oraz kanalizacje sanitarne.
4: Teraz można Was spotkać głównie poza jezdnią, ale czy te prace, o których Pan wspomina, też będą dotyczyć jezdni?
3: Na chwilę obecną będziemy pracować tylko i wyłącznie poza jezdnią. Możliwe, że za 2-3 tygodnie będziemy przechodzić poprzecznie przez ulicę Olsztyńską przed przejazdem kolejowym, aczkolwiek nie będzie się to wiązało z większym utrudnieniem.
4: Miasto wprowadziło już zmiany na ulicy Płockiej i też niedługo zmiany pojawią się na skrzyżowaniu ulicy Chrzanowskiego i Skłodowskiej Kiri, ale co też interesowało mieszkańców, o co też prosili na spotkaniu konsultacyjnym, pojawi się rondo na skrzyżowaniu z ulicą Ceramiczną.
3: Tak, dokładnie, zgodnie z aktualnie zatwierdzoną tymczasową organizacją ruchu. Mamy też w planach wykonanie owego ronda. Planowany termin wprowadzenia tej zmiany to jest 30 maja.
4: Na razie to rondo tymczasowe, ale docelowo tam też ma się pojawić rondo, prawda?
3: Tak, zgodnie z założeniem projektu w tym miejscu będzie docelowo też rondo.
4: Na razie kierowcy są zadowoleni, bo ulicą Olsztyńską jeździ się tak jak dotychczas, no a te pierwsze takie duże zmiany, kiedy możemy się ich spodziewać?
3: Jeżeli chodzi o większe utrudnienia, na chwilę obecną nie planujemy tego. Oczywiście mogą się takie zdarzyć, będą to chwilowe zawężenia, ewentualnie drobne wahadła na pół dnia. Pierwsze takie prace najprawdopodobniej mogą nas czekać w czerwcu, jeżeli nie, to następnie wakacje. Jeżeli chodzi o całą inwestycję, to do wybudowania mamy od granic administracyjnych Torunia do istniejącego odcinka. Mamy dwie jezdnie po dwa pasy ruchu, mamy wiadukt nad torami kolejowymi, mamy wiadukt na wysokości aktualnie firmy Cektor. Jest do wybudowania również rondo na ulicy Ceramicznej.
1: Mówił dla Radia Gra Łukasz Dap, kierownik robót. Sprawdzamy, jaka pogoda nas czeka w poniedziałek w Toruniu. Dzisiaj nawet do 25 stopni na termometrach. Będzie ciepło i słonecznie. Już od samego rana temperatura sięga 12, 13, 14 stopni Celsjusza. Bardzo szybko będzie rosnąć. W kolejnych dniach nie przewidujemy opadów deszczu. Nie mogę do końca w to uwierzyć, ale już szósta, poniedziałek rano. No
5: w końcu.
1: I jakimś cudem jesteśmy tutaj we dwójkę.
5: W końcu poniedziałek, no ile można było czekać, naprawdę.
1: Piękny był to weekend, nie zapomnę go nigdy. Oliwia Ciszewska.
5: Piotr Kolszowski, dzień dobry, cześć, gramy.

0: Rano i dobrze, na naszej playliście w radiu gra o poranku takie właśnie numery. Inne też mamy i za chwilę się nimi pochwalimy, podzielimy, ale wcześniej rzut oka do naszego radiowego kalendarza.
1: Imieniny dzisiaj, 25 maja, obchodzą Magda, Grzegorz, Leon, Mariusz. Pozdrawiamy naszych Mariuszków, Marcjanna, Dionizy i Zenobiusz. Proszę bardzo, najlepszego jeszcze raz.
0: Pozdrawiamy. Jest też kilka świąt nietypowych, nad którymi warto się na chwilę zatrzymać, pochylić. Światowy Dzień Piłki Nożnej, co na przykład jest dobrą opcją i zwiastunem na przykład na nadchodzący mundial. Bo to będzie święto. Nawet jeśli nie gramy, przynajmniej takich nerwów nie będzie.
1: Mamy też dzisiaj Dzień Królewny, także każda królewna, jeżeli się tylko czujecie taką, dzisiaj ma swój dzień.
0: A jeśli królewna jest pod prysznicem, podajcie jej ręcznik, bo dziś też Dzień Ręcznika.
1: Faktycznie.
2: Reklama. Grupa TRB, Transbruk Barczyńscy, producent kostki brukowej oraz dystrybutor marki Bebek, zaprasza do największego w regionie ogrodu wystawowego kostki brukowej i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie bloki betonowe typu Lego, suche betony oraz stabilizacje. Zapraszamy do naszego ogrodu wystawowego w Toruniu przy Poznańskiej 294 oraz do Centrum Brukarskiego Pigrza przy Wojewódzkiej 3A. Więcej pod numerem 606 404 370 i na transbruk.pl.
3: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
4: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Milwaukee Tour ponownie w Toruniu. Przyjdź, przetestuj, zobacz nowości. Sklep Metalowiec, oficjalny dystrybutor Milwaukee w Toruniu, zaprasza na profesjonalne prezentacje elektronarzędzi, akcesoriów i narzędzi ręcznych oraz porady najlepszych specjalistów Milwaukee. Konkursy, upominki i limitowane oferty dostępne tylko podczas Milwaukee Tour. 27 maja od 10 do 15 przed sklepem Metalowiec przy Mazowieckiej 5268 naprzeciwko Urzędu Skarbowego. www.metalowiectoruń.pl.
7: Zawsze wiedziałam, że chcę pracować z ludźmi, pomagać im czuć się lepiej, ale też robić to profesjonalnie. Dlatego wybrałam kosmetologię na Uniwersytecie WSB Merito. Tu uczę się diagnozy skóry przy użyciu nowoczesnych technologii, pracy z klientem i prowadzenia swojego biznesu. Dzięki ciekawym case studies i warsztatom klinicznym poznaję tę branżę od praktycznej strony.
8: Studiuj kosmetologię. Zapisz się do 26 maja i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
9: Kraftowy kebab, Adana Kebab. Wyjątkowo smaczne dania w nowej restauracji w Toruniu. Z pieca

0: oraz inne specjały, których grzech nie spróbować. Wszystko pyszne, a na deser dla dzieci zabawa w bawialni. Kraftowy kebab z pieca i z patelni. Toruń, Suleckiego 2.
1: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
2: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
1: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
2: Litorsal Senior?
1: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
0: Zdrowit.
3: Castorama.
4: Teoria
0: i praktyka.
4: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
0: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
6: Po reklamie.
7: To jest

0: dobre granie o poranku w Radiu Gra na 88 i 8 FM. Dużo będzie opcji i pomysłów na to, żeby wspominać ten weekend, który już za nami, ale chcieliśmy zacząć od czegoś innego, od wiosennych porządków z MPO.
1: Tak trochę podsumowujemy sobie, bo okazuje się, że w tym roku nieco mniej odpadów oddaliśmy do PSZOK-u, ale uwaga, nadal jest to niecała tona. W poprzednich latach nawet 4,5 tony. Dlaczego tak mało? Ponieważ uruchomiony został mobilny PSZOK, M-PSZOK, nasz ulubiony samochód, który jeździł i zbierał nasze niepotrzebne ubrania, buty, leki
0: i inne tego typu rzeczy i odpady. Czyli to jest jeden z tych przykładów, tych przypadków, kiedy mniej znaczy więcej. To znaczy zebraliśmy mniej, ale to większy sukces dla nas wszystkich i możemy się z tego tylko cieszyć.

0: Radio Gra. Hity pełne energii.
1: Escucha el ritmo.

0: Milki, Just the Way You Are. Lubimy ten numer, lubimy do niego wracać.
1: Lubimy także numery, do których wracamy z gatunku tych polskich numerów. Malciki, to jeszcze przed godziną siódmą.
2: Reklama.
3: Och, kochanie, tak gorąco i te nieznośne komary. Kupmy Markizę i Moskitierę.
4: Mrok! I wszystko jasne. Zamówimy Markizę i Moskitier. Firma Mrok to 40 lat doświadczenia w montażu markiz, żaluzji drewnianych, rolet i moskitier. Mrok, Toruń, szosa Chełmińska 92. Mrok, znajdź swój cień w słoneczny dzień.
5: Tak się robi dzień mamy. To jej należy się korona.
6: A już od poniedziałku w Kauflandzie bukiet 13 pięknych róż, różne kolory, tylko 5,99. A pyszne praliny Lindt. Kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Eleganckie albo codzienne, kolorowe lub jednolite, ostatni krzyk mody lub ponadczasowe. Największy wybór tkanin odzieżowych i do domu znajdziesz w Werze. Oferujemy duży wybór gatunków i kolorów. Vera. Tkaniny, firany, szycie. Toruń, Sobieskiego 22 przy Garbatym Mostku. Zapraszamy.
8: Wiosna, nareszcie. Już czuję przypływ motywacji do działania.
9: To działamy. Remont, ogród i zapas opału.
8: Plan ambitny, ale to będzie dużo jeżdżenia.
9: No co ty, wystarczy jedno miejsce. Młyniec Skład Budowlany.
8: I mają to wszystko?
9: Tak jest, do tego w super cenach.
8: To na co czekamy?
9: Młyniec Skład Budowlany.
8: Młyniec pierwszy, Polna 4.
10: A cappuccino też za siódemkę?
8: Też.
10: A flat white?
8: Też.
10: A
8: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
11: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa megapaka. Tylko 15,99 za 1 kg. Aż 38% taniej. A kawa Dallmayr Classic ziarnista i mielona. Jedynie 29,99 za 500 gramów. Netto. Patent na tanie zakupy.
12: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
13: Bo w Media Expert taniej masz.
14: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
15: Widaron.
14: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
15: Widaron.
14: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
15: Widaron.
14: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
15: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
16: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
17: Wszystko brzmi lepiej
18: w harmonii.
17: Dwa głosy współgrają
18: ze sobą.
17: Przekazują z lekkością
18: trudne wiadomości,
17: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
18: betonowy mur.
17: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
18: zostać influencerką.
17: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix.
18: Harmonizer.
19: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
20: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
21: Mama była smutna i zmęczona.

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowit. Castorama!
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
1: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy. Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Po reklamie. Sponsorem prognozy pogody jest firma Airmasters, oferująca montaż, serwis klimatyzacji i rekuperacji. Airmasters.pl.
4: Sprawdzamy, jaka pogoda nas czeka w poniedziałek w Toruniu. Dzisiaj nawet do 25 stopni na termometrach. Będzie ciepło i słonecznie. Już od samego rana temperatura sięga 12, 13, 14 stopni Celsjusza. Bardzo szybko będzie rosnąć. W kolejnych dniach nie przewidujemy opadów deszczu.
3: Sponsorem prognozy pogody jest firma Airmasters, oferująca montaż, serwis klimatyzacji i rekuperacji. Airmasters.pl.
5: To jest Radio Gra.

0: Taka to dobra poniedziałkowa pobudka na 88,8 FM w Radiu Gra. Dzień dobry raz jeszcze. Kłaniamy się wszystkim, którzy odsypiają.
1: No ja nie odsypiam, chociaż był to weekend bardzo intensywny.
0: Jak ty to robisz w ogóle?
1: Piernikalia za nami, moi drodzy. Piątek, sobota, wspaniały dzień koncertów. No i muszę przyznać, wybawiłam się, bo byłam tam razem z wami. No a przed nami, no cóż, no tylko kolejny tydzień. Mam nadzieję, że studenci również jakimś cudem wstali.
0: Tak, czy mamy nadzieję, że wstali, że oddali klucze do bram miasta, jak to zwykle tradycja nakazuje, no bo, i że nie dorobili sobie pasówki. To może zwiastować później różne dziwne sytuacje na przestrzeni kolejnych miesięcy.
1: No najwyżej tam oddają po wakacjach.

0: nie wiem, jak u nas już czajnik gwizdał przed chwilą na kawę.
1: To był czajnik, matko, ja taka zaspana, że nawet nie wiedziałam, że to on. Także zbliżamy się również do kolejnego raportu na naszej antenie. Będzie też prognoza pogody.
0: Żartuję, to nie był czajnik, powtórki meczów oglądałem, sędzia gwizdał na koniec.
1: Co tu się dzieje?
2: Radio Gra. Hity pełne energii.
3: Reklama.
4: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
1: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
5: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
6: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Jeśli posiadasz orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego dla Twojego dziecka, zapisz je do bezpłatnego przedszkola terapeutycznego Alfa. To tutaj, w przyjaznej i bezpiecznej atmosferze, pod opieką wykwalifikowanej kadry, Twoje dziecko rozwinie skrzydła. Małe grupy, różnorodność zajęć i dużo uśmiechu. Przedszkole terapeutyczne Alfa. Toruń Kociewska 22.
9: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki, tańsze koszyki.
10: Teraz w koszykach Auchan polskie truskawki 500 gramów w supercenie, tylko 8,99 za opakowanie.
9: Sprawdź to sam, czy dał.
10: A na dzień mamy bukiet tulipanów 7 sztuk, drugi 50% taniej, tylko 11,24 za bukiet przy zakupie dwóch. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 14,99. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
11: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty. Za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
12: Odkryj motoryzacyjne miejsce na mapie Torunia. W salonie Cupra i Seat czas na zmianę. Poznaj nowego Seata Arona, miejskiego SUV-a, który narzuca tempo. Nowoczesne technologie masz teraz w zasięgu ręki. Już od 85 300 zł lub 346 zł netto miesięcznie w leasingu jak abonament. Szukasz emocji? Wybierz Cupra Formentor już od 510 zł netto miesięcznie. Odbierz swoje auto dostępne od ręki. Skocz za kierownicę podczas jazdy testowej w salonie przy szosie Lubickiej 17.
13: Kup spokojnie i jedź dalej. Polskie rowery elektryczne EcoBike. Już od 3,5 tysiąca złotych z dwuletnią gwarancją i serwisem na miejscu. Toruń, ulica Żwirowa 8.
14: Odśwież ogród fantastycznymi ofertami z Jysk. Już teraz rabat do 50% na wybrane artykuły ogrodowe. Oferta ważna od 20 maja do 7 czerwca. Jysk.
15: Scandinavian Sleeping and Living.

0: najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: Męski styl w najlepszej wersji? Tylko w salonie e-Garnitur Toruń. Oferujemy największy wybór garniturów, marynarek, spodni, koszul, obuwia na każdą okazję, we wszystkich rozmiarach i bogatej kolorystyce. Perfekcyjne kroje, starannie wyselekcjonowaną modę wizytową i casualową. U nas ubierzemy Cię kompleksowo i w atrakcyjnej cenie. Nasza profesjonalna obsługa chętnie doradzi i pomoże wybrać najlepszą stylizację dla Ciebie. Zapraszamy salon e-Garnitur Toruń. Ulica Polna 148.
2: Teraz w Play telewizor Samsung QLED Q7F2 55 cali aż 50% taniej w pakiecie światłowodu i telewizji z 11 Sports na rok w prezencie. Najniższa cena z 30 dni to 2199 zł, teraz 1099, bo w Play płacisz mniej.
3: Play.
4: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
5: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
4: Latium?
5: Tak. Bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psilimaryna chroni wątrobę.
4: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
5: Latium 50+, dla wsparcia mikroflory i wątroby.
6: Zdrowid.
7: Po reklamie.
8: Jest poniedziałek, 25 dzień maja w kalendarzu i godzina 7 na zegarach, czas na raport Radia Gra.
9: Marta Manerowska, dzień dobry. Zaczynamy lokalny raport. Zapraszam. Na początek tragiczne informacje z Krajowej Dziesiątki. W Głogowie, niedaleko Torunia, wczoraj przed godziną 15 doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych. Jedna osoba zginęła, 6 zostało rannych. Więcej informacji przekażemy za godzinę. Zmieniamy temat. Kolejne zmiany w ruchu i komunikacji miejskiej w rejonie ronda honorowych dawców krwi przy Szpitalu Dziecięcym w Toruniu. Ma to związek z remontem torowiska tramwajowego w ciągu Konstytucji 3 maja. W weekend przywrócono przejazd wschodnią stroną ronda, a już dzisiaj wprowadzane będą kolejne korekty, o których powie nasza reporterka Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska.
10: Zamykana jest zachodnia strona ronda. Przejazd przez rondo od Ligi Polskiej w kierunku Kaszczorka oraz Konstytucji 3 maja jest niedostępny. Dla kierowców jadących Konstytucji 3 maja od strony olimpijskiej obowiązuje zakaz skrętu w lewo w kierunku Kaszczorka. Objazd poprowadzono Konstytucji 3 maja z zawracaniem na wysokości krzyżówki z Wyszyńskiego.
9: Zmiany dotyczą też nocnych kursów komunikacji miejskiej.
10: Tak, autobus N91 wyłącznie w kursie wykonywanym przez Kaszczorek pojedzie objazdem przez Wyszyńskiego i Konstytucji 3 maja do Ligi Polskiej, zatrzymując się na przystanku Wyszyńskiego. Przystanek Witosa dla tej linii zostaje zawieszony.
9: Więcej informacji na Gra FM. Piernikalia 2026 przeszły do historii. Studenci bawili się pod sceną, brali udział w innych licznych atrakcjach, a jedną z nich był tradycyjny pochód, czyli przemarsz ulicami Torunia w strojach nawiązujących do tegorocznego motywu, czyli mitologii starożytnej Grecji. Tuż przed pochodem wyłoniono króla i królową piernikaliów, czyli najlepiej przebraną parę.
11: Ja nazywam się Ola.
12: Jestem Hubert.
10: Opowiedzcie o swoich strojach.
11: Ja jestem grecką boginią łowów i ten strój trochę był zainspirowany z gry Hades 2.
12: Ja jestem panem, tak? Greckim bogiem od natury. Lubię robić rzeczy, tworzyć takie jakieś te, a to jest właśnie dobre pole do zrobienia czegoś właśnie widowiskowego, powiedzmy.
11: No tutaj dużo mi kolega pomagał w robieniu stroju, ale właśnie myślę, że to pomysł i trochę czasu trzeba po prostu poświęcić na szukanie stroju i robienie dodatków.
10: Jak się czujecie z tytułem królowej i króla piernikaliów?
11: Fajnie.
12: No bardzo dobrze. No.
9: Ze studentami rozmawiała nasza reporterka Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska.
13: Wiadomości ogólnopolskie.
9: Łatwogang dotarł do Gdańska. Influencer w weekend przejechał na rowerze blisko 700 km.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą. Optycznego Antczak. Królowej Jadwigi 20.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai Tucson.
4: Sponsorem prognozy pogody jest firma Fart Produkt, producent bram garażowych i rolet. Fartprodukt.pl.
5: Przed nami kolejny słoneczny i bardzo ciepły dzień w naszym mieście, a w najcieplejszym momencie dnia może być nawet do 25 albo 26 stopni. Poniedziałek w Toruniu upłynie nam bez opadów.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai Tucson.
4: Sponsorem prognozy pogody jest firma Fart Produkt, producent bram garażowych i rolet. Fartprodukt.pl.
6: Gdybyście się nad tym zastanawiali, to te szampańskie poniedziałkowe humory nadal nam dopisują.
7: Oczywiście, tak, tak. I tak będzie przez cały tydzień. Manifestujemy. Oliwia Ciszewska.
6: Piotrek Olszowski. Gramy.

0: Dobre granie o poranku, również w poniedziałek, a dlaczego nie? Może wręcz właśnie przeciwnie, w poniedziałek tym bardziej musimy wam i sobie dobrze grać o poranku, żeby jakoś przetrwać ten nie najłatwiejszy dzień tygodnia, a no w tym pomoże nam też trochę horoskop.
1: No bo ten poniedziałek nie musi być wcale taki ciężki.
0: Odczaruj go proszę, wróżko.
1: Będziemy czarować, dzisiaj gwiazdy nam naprawdę sprzyjają. Co więcej, możemy dzisiaj mieć więcej wizji na przyszłość. No i warto tych wizji słuchać, patrzeć w nie. Zodiakalne baranki z kolei postawią na swoje dobre samopoczucie i tutaj nic nie będzie im stało na przeszkodzie. Po prostu dzięki temu wszystko będzie przychodzić im jakoś łatwiej. Ale żeby nie było nudy, to dodam, że w głowie zodiakalnego byka będzie dzisiaj się mielił tylko jeden temat. Pieniądze. W poniedziałek trochę ciężko prosić szefa o podwyżkę, ale warto zrobić sobie taką dobrą podkładkę pod ten temat. No, może w tygodniu się uda.

0: Rano i dobrze, czyli poniedziałkowa pobudka na tej fali w Radiu Gra. Teraz taki cytat jednego z ekspertów podatkowych. Uwaga, posłuchajcie. Jeśli ktoś robi to systematycznie, w sposób zorganizowany, to mamy do czynienia z działalnością gospodarczą ze wszystkimi tego konsekwencjami, w tym obowiązkiem podatkowym. Koniec cytatu. No i tutaj quizu robić nie będziemy, od razu mówimy o co kaman. Uwaga, chodzi o ludzi, którzy regularnie oddają większe ilości plastikowych butelek do butelkomatów.
1: Słowem, jak oddajesz butelki i dostajesz za to kasę, to może zachodzić prawdopodobieństwo, że powinieneś za to wszystko podatek fiskusowi zapłacić.
0: Może nawet firmę założyć, nie wiem, pieczątkę wyrobić.
1: No, wszystko zależy od tego, czy oddajesz tylko swoje butelki, czy może też rozejrzałeś się wokół i pozbierałeś plastiki leżące na trawniku, albo popytałeś rodzinę, czy aby nie mają tam zbędnych opakowań. Tu już mamy do czynienia z biznesem.
0: Prawda, a ty w ten sposób zostajesz biznesmenem i wiedz, że Urząd Skarbowy zaczyna cię mieć na oku.
1: A mówili, że pierwszy milion trzeba ukraść.
2: Reklama.
3: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
4: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
5: Wiosna, nareszcie. Już czuję przypływ motywacji do działania.
6: To działamy. Remont, ogród i zapas opału.
5: Plan ambitny, ale to będzie dużo jeżdżenia.
6: No co ty, wystarczy jedno miejsce. Młyniec Skład Budowlany.
5: I mają to wszystko?
6: Tak jest. Do tego w super cenach.
5: To na co czekamy?
6: Młyniec Skład Budowlany.
5: Młyniec pierwszy, Polna 4.
7: Kochana, ale masz wypieki.
8: Przed tobą nic się nie ukryje. Właśnie wracam z randki.
7: Chodziło mi o te wypieki.
8: To z Piekusia. Znowu mają super promocje. Takie promocje, że dostaniesz wypieków. Teraz dwa rolsy cynamonowe za 9 zł i tort truskawkowy 700 gramów za 39 zł. Zapraszamy.
9: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
10: ZUS, podatki, czynsz, konto.
11: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
10: Ty nie?
11: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
10: Płacą ci? Dużo?
11: 4000 się uzbierało.
10: No żartujesz.
12: Nie żartujemy. Z ikontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł, w tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy ikonta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
13: Stresujesz się decyzją o studiach?
14: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
13: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
14: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
15: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 26 maja i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
16: Uwaga, w Pepco z okazji Dnia Dziecka super promocja, 2 plus 1 gratis na zabawki. Już teraz kupując 3 zabawki zapłacisz tylko za 2. Skorzystaj jeszcze dziś. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
17: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
18: Po reklamie.
2: Słuchasz Radia Gra.

0: Poranek w Rytmie Radia Gra. Wiemy, jak dobrze obudzić się po weekendzie. Choć najlepiej, tak myślę, to cały Toruń obudził się wczoraj, kiedy nagle całe miasto obiegła informacja, że Łatwogęk zawitał do Grodu Kopernika.
1: I to właśnie podczas wczorajszej krótkiej wizyty w Toruniu licznik wpłat przekroczył ile? 12 milionów złotych.
0: Oj, tak było. Łatwogęk do Rogatek Gdańska, tak już później, jak wyjechał z Torunia, dojechał w końcu po 21. Podróż w sumie zabrała mu ponad 52 godziny. No, pokonał też w sumie ponad 600 kilometrów, 662 dokładnie. No i w tym czasie zebrał ponad 20 milionów złotych.
1: I on może jeszcze tego nie wie, ale my tak czujemy, że to właśnie przejazd przez Gród Kopernika dorzucił mu tutaj dużego farta i pozwolił tak szybko zamknąć tę zbiórkę. Podejrzewam, że przy każdej kolejnej akcji cały czas będzie przejeżdżał przez Toruń właśnie. Pozdrawiamy.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Justin Bieber i Nicki Minaj, Beauty and the Beat, takie hity na antenie Radia Gra.
1: Oni Beauty są tylko w poniedziałek rano, a my zawsze tacy sami. Lady Punk też u nas będzie jeszcze do 8:00. Pogramy wam trochę, zostańcie blisko radia.
2: Reklama. Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z 2-letnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
3: Jeśli lubisz przedmioty ścisłe, interesujesz się wojskiem i obronnością kraju, a zdobytą wiedzę chcesz przekuć w innowacyjne rozwiązania, aplikuj do Wojskowej Akademii Technicznej. Nowoczesna baza naukowa, liczne koła i organizacje studenckie, otwarte obiekty sportowe na terenie kampusu. Dla studentów wojskowych uposażenie 6,5 tysiąca złotych miesięcznie, bezpłatne zakwaterowanie i wyżywienie. Aplikuj teraz na studia wojskowe lub cywilne www.wat.edu.pl.
4: Już jest nowa gazetka Torimpex. Teraz tort Dakłas Mikro 200 gramów cukiernia FF 11,99 sztuka. Kawa rozpuszczalna 175 gramów MK Cafe 22,99 opakowanie. Lody rurka 2 rodzaje 100 ml Nordis 2,99 sztuka. Szczegóły w sklepach i na torimpex.pl.
5: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
6: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda JQ. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź szczegóły na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną. Zapraszamy do salonu Omoda JQ Autostyl w Toruniu, ulica Gdańska 4 i na stronę www.autostylomodajq.pl.
7: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
8: W sobotę 30 maja Muzeum Etnograficzne w Toruniu opanują przedszkolaki. 42. Dziecięcy Przegląd Folkloru Wiejskiego na Wysokiej Górze to pełne radości, kolorów i muzyki doroczne święto najmłodszych. Zapraszamy całymi rodzinami od 10 do 14, a o 18 wpadnijcie do Muzeum Etnograficznego na koncert interaktywny Sen, Jawa, Zabawa. Magiczną podróż przez muzykę, wspomnienia i dziecięcą wyobraźnię. Bilety na koncert dostępne w kasie i online. Szczegóły na etnomuzeum.pl. Dofinansowano ze środków gminy miasta Toruń.
9: Kain. Centrum tonerów i atramentów. Postaw na jakość, wydajność i doświadczenie. Kain. Polna 115A. Kontakt 502-493-772. Tonery, na które cię stać.
10: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
11: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
12: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Dynamic Motors. Lubicz Dolny, ulica Toruńska 64.

0: Na przykład lodówka Bosch 186 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499 zł. Teraz za 2099. Promocja tylko do jutra. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Optometria Karczewski, salonu przy Andersa 72. optometriakarczewski.pl.
1: Sponsorem prognozy pogody jest firma Airmasters, oferująca montaż, serwis klimatyzacji i rekuperacji. Airmasters.pl.
3: Przed nami kolejny słoneczny i bardzo ciepły dzień w naszym mieście, a w najcieplejszym momencie dnia może być nawet do 25 albo 26 stopni. Poniedziałek w Toruniu upłynie nam bez opadów.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Optometria Karczewski, salonu przy Andersa 72. optometriakarczewski.pl.
1: Sponsorem prognozy pogody jest firma Airmasters, oferująca montaż, serwis klimatyzacji i rekuperacji. Airmasters.pl.
4: To jest Radio Gra.

0: Piękny słoneczny poranek w całym Toruniu, a my budzimy was dalej i mamy naprawdę zielone wieści dla wszystkich, którzy kochają nieco tej roślinności na mieście. Kolejnych 10 zielonych przystanków pojawi się wzdłuż toruńskich torowisk tramwajowych. Takie informacje przesyła MZK. No i mamy już podpisane umowy, więc będzie to pewne.
1: Pewne jest to również, gdzie te przystanki powstaną. Wiele z nich w okolicach toruńskiego Rubinkowa, w rejonie Ślaskiego, przy Skarpie, Rydygier, ale też przy Kaszowniku i przy Kraszewskiego. Kolejne takie zielone zakątki tramwajowe.
0: Co mnie bardzo intryguje też, bo w informacji od MZK dostaliśmy takie wieści, że będą tam antybryzgowe wygrodzenia. Ja już się zaczęłam zastanawiać, o co tutaj chodzi dokładnie, ale no, myślę, że będzie to potrzebne dla tych zielonych torowisk, także życzymy powodzenia i oby więcej zieleni w naszym mieście.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: To już bardzo blisko 8 na zegarze. Zbliżamy się do kolejnych informacji w raporcie. Ale jeszcze taką piękną piłkarską kartkę z kalendarza mamy, bo to właśnie tego dnia, 25 maja w 2005 roku, podczas finału Ligi Mistrzów, w bramce stojący Liverpoolu Jerzy Dudek zatańczył swoje Dudek Dance.
1: I wyobrażam sobie, że w tym momencie też wielu z was może uprawiać sobie taki Dudek Dance przed drzwiami toalety, w oczekiwaniu oczywiście na zwolnienie.
0: Tak, jak jesteście przed toaletą, to można. Jak już jesteście w środku, to nie uprawiajcie Dudek Dance.
1: A za chwilę kolejny raport.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.
3: Reklama.
4: Wiem, Barbara, smartfon z dużym ekranem.
3: Albo taki telewizor, co Netflix odbiera, dla seriali.
4: A może ekspres do kawy, automatyczny taki.
3: O, tak, i patrz, wszystko to w Media Expert teraz taniej, na dzień mamy mają.
4: O, i właśnie sobie przypomniałem, że mama to lubi kawkę do serialu wypić.
3: No.
5: Dzień mamy w Media Expert.

0: Milwaukee Tour ponownie w Toruniu. Przyjdź, przetestuj, zobacz nowości. Sklep Metalowiec, oficjalny dystrybutor Milwaukee w Toruniu, zaprasza na profesjonalne prezentacje elektronarzędzi, akcesoriów i narzędzi ręcznych oraz porady najlepszych specjalistów Milwaukee. Konkursy, upominki i limitowane oferty dostępne tylko podczas Milwaukee Tour. 27 maja od 10 do 15 przed sklepem Metalowiec przy Mazowieckiej 5268 naprzeciwko Urzędu Skarbowego. www.metalowiectoruń.pl.
1: Zadbaj o swoją przyszłość. Postaw na zawód z misją. TEB Edukacja w Toruniu przy ulicy Lelewela 33 zaprasza na kierunki medyczne. Technik elektroradiolog. Nowoczesna diagnostyka. Technik farmaceutyczny. Wiedza, która ratuje zdrowie. Opiekun medyczny. Realna pomoc drugiemu człowiekowi. Praktyczna nauka, doświadczeni wykładowcy, nowoczesne pracownie. TEB Edukacja, Toruń, Lelewela 33. TEB Edukacja. Szkoła, która daje pewny zawód.
2: Teatr imienia Wila Machorzycy zaprasza na 30. Międzynarodowy Festiwal Teatralny Kontakt od 29 maja do 5 czerwca. Kontakt to przegląd najciekawszych wydarzeń teatralnych, spotkania z twórcami oraz imprezy towarzyszące. Więcej informacji teatr.torun.pl. Partnerzy festiwalu: Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Gmina Miasta Toruń oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wydarzenie objęte honorowym patronatem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotra Całbeckiego. Bądźmy w kontakcie.
3: Kraftowy kebab, Adana Kebab. Wyjątkowo smaczne dania w nowej restauracji w Toruniu. Z pieca i z patelni. Oryginalny kraftowy turecki kebab i Adana Kebab, przygotowywany przez rodowitych Turków. Dodatkowo dania kuchni polskiej, w tym kultowe smaki PRL-u oraz inne specjały, których grzech nie spróbować. Wszystko pyszne, a na deser dla dzieci zabawa w bawialni. Kraftowy kebab z pieca i z patelni. Toruń, Suleckiego 2.
4: Art Medica od 10 lat troszczy się o Wasze uśmiechy i o najbardziej potrzebujących. Podczas gali charytatywnej z okazji dziesięciolecia Art Medica powstał obraz stworzony przez toruńskiego artystę Edgara Jerzego Pila. Wspólnie z Fundacją Promocji Zdrowia i Sztuki Skrzydła zostanie on przekazany na licytację wspierającą dzieci z niepełnosprawnościami oraz ich rodziny. Dziękujemy wszystkim, którzy byli częścią tego wyjątkowego wydarzenia. Więcej informacji o jubileuszu i licytacji na artmedica-torun.pl.
5: Wow! Oni będą na Tik Show! Sebastian Kowalczyk, Ula Smarkula, Ciapur, Blecki i Eni.
6: A ty, gdzie będziesz w sobotę 30 maja? Też w Galerii Kopernikus? No to przygotuj się na najlepszą imprezę w mieście. Śpiewaj i tańcz ze znanymi TikTokerami.
5: Nagrywaj rolki i rób selfiaczki z gwiazdami sieci.
6: Bierz udział w odjechanych konkursach i wygrywaj nagrody. Pamiętaj, 30 maja to twój Tik Show taki, że wow! Galeria Kopernikus, to o nas!
7: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
8: Po reklamie.
9: W kalendarzu poniedziałek, 25 dzień maja, jest 8 w Radiu Gra. Czas na kolejny raport.
10: Zaczynam lokalny raport o poranku. Marta Manerowska, zapraszam. Na początek wracamy do tragicznych informacji z Głogowa, gdzie wczoraj na Krajowej Dziesiątce po godzinie 14.30 doszło do śmiertelnego wypadku. Ze wstępnych ustaleń toruńskich policjantów pracujących pod nadzorem prokuratury wynika, że 39-letni kierujący Peugeotem z nieustalonej przyczyny zderzył się z jadącym z naprzeciwka pojazdem marki Skoda, kierowanym przez 42-latka. W Peugeocie jechało 4 pasażerów. W wyniku zdarzenia 40-letnia pasażerka Peugeota poniosła śmierć. Pozostali pasażerowie tego samochodu w wieku 3, 5 i 16 lat wraz z kierowcą trafili do szpitala. Skodą podróżowało 2 pasażerów w wieku 10 i 13 lat. Oni również trafili do szpitala. Przyczyny i okoliczności tego tragicznego w skutkach zdarzenia będą teraz przedmiotem prokuratorskiego śledztwa. Kierowcy byli trzeźwi. Na miejscu lądował śmigłowiec LPR. Zmieniamy temat. Ruszyły prace gazowe na ulicy Halera na toruńskim Lewobrzeżu. Roboty są prowadzone głównie w rejonie skrzyżowań z ulicami Błękitną, Zieloną, Złotą, Białą i Idzikowskiego. Jak informuje miejski zarząd dróg, w trakcie prowadzonych robót możliwe są utrudnienia w ruchu polegające na czasowym zwężeniu jezdni oraz połówkowym zamykaniu pasa. Ruch jest jednak utrzymywany w obu kierunkach. Zakończenie robót planowane jest w lipcu tego roku. A teraz wracamy na prawy brzeg miasta, bo w ciągu ulicy Kościuszki trwa remont torowiska. Jak aktualnie przebiegają prace?
8: W tej chwili najpilniejszą robotą to jest wykonanie peronów tramwajowych, żeby do końca miesiąca tramwaj, który będzie szedł na po drugim torowisku, znaczy po tym nowym torowisku wykonanym w tej chwili, bym miał tą infrastrukturę przystankową, umożliwiającą wygodne i bezpieczne korzystanie z tegoż transportu. No i drugie torowisko, drugi tor. Z uwagi na zimę mamy opóźnienie na Kościuszki, około tam 50 kilku dni i staramy się, że tak powiem, zrobić wszystko, żeby to opóźnienie w jakiś sposób ograniczyć, aczkolwiek będzie inwestycja na Kościuszki oddana w terminie późniejszym niż pierwotny termin umowny.
10: Mówił Paweł Gosz, kierownik budowy.
0: Wiadomości ogólnopolskie.
10: Teraz pilna wiadomość ze stolicy Małopolski. Aleksander Miszalski żegna się z fotelem prezydenta miasta Krakowa. Miejska Komisja do Spraw Referendum opublikowała informacje dotyczące wyników wczorajszego głosowania. To jest ważne i rozstrzygające.
11: Gdyż wzięło w nim udział nie mniej niż 3/5 liczby biorących udział w wyborze odwoływanego organu, zatem prezydent miasta Krakowa został odwołany. Liczba głosów pozytywnych, czyli tak, 171 581, liczba głosów negatywnych, czyli nie, 3631.
10: W przypadku Rady Miasta frekwencja wyniosła 29,97%, uprawnionych, co oznacza, że referendum w tej sprawie jest nieważne. Zgodnie z przepisami przedterminowe wybory prezydenta muszą odbyć się w ciągu 90 dni od dnia referendum.
12: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak, Królowej Jadwigi 20.
10: Zaczynamy raport sportowy. Zapraszam. Na początek wielkoszlemowy French Open. Dwie Polki z

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
3: 26 stopni Celsjusza mogą dzisiaj w najcieplejszym momencie dnia wskazać toruńskie termometry. Do tego przeważnie słonecznie, niewielka ilość chmur i brak opadów. Tak zapowiada nam się poniedziałek i początek nowego tygodnia w naszym mieście, jeżeli chodzi o ciśnienie atmosferyczne, utrzymuje się na podwyższonym poziomie.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoryzowanego salonu i serwisu KGM by Sang-Yong w Toruniu przy szosie bydgoskiej 52.
5: Do kolejnej kawki i herbatki kolejna porcja muzyki już za chwilę od nas dla was na śniadanie.
6: Wszystko się zgadza. Piotr Kolczowski
5: i Oliwia Ciszewska. Gramy dalej.

0: No i dobrze, bo tylko takie humory trzymają się nas od 6 rano. No i skoro lecimy dalej, to mam teraz taką małą ciekawostkę dla wszystkich psich tatusiów i psich mam, bo przeglądając sobie sieć o poranku, wpadłam na takie oto stwierdzenie eksperta. Obecność psa w łóżku obniża poziom lęku i pomaga stworzyć uspokajającą rutynę przed snem.
1: Piękne.
0: A takie wspólne zasypianie z pupilem daje też poczucie bliskości, redukuje samotność, przynosi ulgę po trudnym dniu.
1: To prawda, po trudnym poranku też przynosi ulgę. Sprawdzone. Z kotem też działa. Radio Gra.

0: Dobrze wam gramy o poranku na tej fali w Radiu Gra. Tymczasem tuż przed weekendem, moi drodzy, do Polski dotarły pierwsze polskie F-35. Myśliwce, albo jak kto woli, bo inaczej się to nazywa, samoloty wielozadaniowe, wylądowały w piątek w 32. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Łasku.
1: No i w tej symbolicznej chwili asystowały im dwa niezawodne F-16, zaś minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz wrzucił z tej okazji na swojego TikToka filmik. Właśnie z taką muzyką w tle.
0: Pięknie. No i powiało Top Gunem. Kto wie, może nawet jakąś rolą w hollywoodzkiej superprodukcji. Top Gun 3 i Władysław Kosiniak-Kamysz jako Pete Maverick Mitchell.
1: O, no tak, tak. Nawet trochę podobny.
0: Ale kto?
1: No Kosiniak-Kamysz, no. Do Toma Cruise'a.
0: A, do Toma Cruise'a. No, podobny. Podobny. Tylko ścigacze musiałby się nauczyć jeździć.
1: Albo chociaż hulajnogą. Elektryczną taką.

0: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
1: Barbara, kupiłem taniej!
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
3: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
4: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
3: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Dynamic Motors. Lubicz Dolny, ulica Toruńska 64.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu mięsne specjały. Polędwiczka z piersi polskiego kurczaka. 400 gramów. Tylko 7,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Alitos. Grecka oliwa z oliwek extra virgin. 500 ml. Teraz tylko 2,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni. 29,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
7: Widaron.
6: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
7: Widaron.
6: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
7: Widaron.
6: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
7: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
8: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
9: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
10: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
9: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
10: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
9: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
11: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
12: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
13: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
14: Jest 7 miejsc.
13: I rower, i mój kocyk. No i buba.
15: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
16: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie.

0: a wszystkie ręczniki kuchenne Queen, drugi tańszy produkt 50% taniej. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: Codziennie niskie ceny.
2: Po reklamie.
3: To jest

0: Dobrze wam gramy w Radiu Gra w Toruniu na 88 i 8 FM. A teraz uwaga, kto ma miękkie serce, niech chwyci chusteczkę, bo będzie wzruszająco. W ten weekend strażnicy miejscy z Ekopatrolu wrzucili taki post na swojego Facebooka. Tajemnica znikających kaczuszek została rozwiązana. I dalej napisali: parę minut po 10, a to rzecz działa się w sobotę, osoby zgłosiły kaczą mamę z maluchami, która przebywa na parkingu i wygląda na zaniepokojoną. Gdy dotarliśmy na miejsce, zabezpieczyliśmy kaczkę i jedno kaczątko. A gdzie podziały się pozostałe? Sytuacja się wyjaśniła, gdy spojrzeliśmy pod zaparkowany pojazd i zobaczyliśmy kratkę studzienki, z której dochodziło kacze nawoływanie.
1: I uwaga, co się teraz dzieje. Dalej w poście czytamy: z uwagi na brak właściciela samochodu na miejsce został wezwany holownik, dzięki któremu mogli dostać się do włazu studzienki. Po chwili maluchy trafiły pod opiekę swojej mamy i razem popłynęły w siną dal.
0: Matko z córką, ja naprawdę prawie płaczę. Jesteśmy pełni podziwu, szczerze, zaangażowania strażników miejskich.
1: To prawda. Ja jak na zdjęciu wrzuconym przez Straż Miejską zobaczyłam zbliżenie koła samochodowego, to przyznaję, myślałam, że to będzie zupełnie inna historia. A to taka niespodzianka.
0: Pozdrawiamy strażników z Ekopatrolu. Zrobiliście dzień nie tylko kaczej rodzinie, ale wszystkim tym, którzy tę historię usłyszeli. Brawo!

0: Wiktor Waligura, cztery pory roku to już za nami w Radiu Gra.
1: A przed nami coś szalonego, loco loco. No taki pozytywnie szalony poniedziałek.
2: Reklama.
3: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
2: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
3: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Dynamic Motors. Lubicz Dolny, ulica Toruńska 64.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa megapaka. Tylko 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. A kawa Dallmayr Classic ziarnista i mielona jedynie 29,99 za 500 gramów. Netto. Patent na tanie zakupy.
5: W sobotę 30 maja Muzeum Etnograficzne w Toruniu opanują przedszkolaki. 42. Dziecięcy Przegląd Folkloru Wiejskiego na Wysokiej Górze to pełne radości, kolorów i muzyki doroczne święto najmłodszych. Zapraszamy całymi rodzinami od 10 do 14, a o 18 wpadnijcie do Muzeum Etnograficznego na koncert interaktywny Sen, Jawa, Zabawa. Magiczną podróż przez muzykę, wspomnienia i dziecięcą wyobraźnię. Bilety na koncert dostępne w kasie i online. Szczegóły na etnomuzeum.pl. Dofinansowano ze środków gminy miasta Toruń.
6: Ale petarda! Już 30 maja parking przed Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy zamieni się w tętniącą energią przestrzeń eksperymentów. Od 11 czeka na Was jubileuszowa 10. edycja naukowej petardy. Rodzinnego pikniku pełnego niezwykłych atrakcji dla małych i dużych odkrywców. Wśród nich strefy nauki, zdrowia, bezpieczeństwa i zabawy. Wstęp wolny! Projekty dofinansowane ze środków budżetu państwa przyznanych przez ministra nauki w ramach programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki 2.
7: Uwaga! W Pepco z okazji Dnia Dziecka super promocja 2 plus 1 gratis na zabawki. Już teraz kupując 3 zabawki zapłacisz tylko za 2. Skorzystaj jeszcze dziś. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
8: Wow! Oni będą na Tik Show! Sebastian Kowalczyk, Ula Smarkula, Ciapur, Blecki i Eni.
9: A ty, gdzie będziesz w sobotę 30 maja? Też w Galerii Kopernikus? No to przygotuj się na najlepszą imprezę w mieście. Śpiewaj i tańcz ze znanymi TikTokerami.
8: Nagrywaj rolki i rób selfiaczki z gwiazdami sieci.
9: Bierz udział w odjechanych konkursach i wygrywaj nagrody. Pamiętaj, 30 maja to twój Tik Show taki, że wow! Galeria Kopernikus, to o nas!
10: Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Kain. Centrum Tonerów i Atramentów. Kain. Polna 115A. 502-493-772. Kain.pl. My jakości nie obiecujemy. My ją mamy. Kontakt. 502-493-772.
12: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
13: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
12: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
13: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
12: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
14: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
15: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda JQ. Teraz możesz zyskać ponad 16 000 zł z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem.

0: o Moda Jayco Autostyl w Toruniu, ulica Gdańska 4 i na stronę www.autostylomodajayco.pl. Po reklamie.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Optometria Karczewski, salonu przy Andersa 72. Optometriakarczewski.pl.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu samochodów używanych Bednarscy w Łysomicach koło Torunia.
3: Nawet 26 stopni Celsjusza mogą dzisiaj w najcieplejszym momencie dnia wskazać toruńskie termometry. Do tego przeważnie słonecznie, niewielka ilość chmur i brak opadów. Tak zapowiada nam się poniedziałek i początek nowego tygodnia. W naszym mieście, jeżeli chodzi o ciśnienie atmosferyczne, utrzymuje się na podwyższonym poziomie.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Optometria Karczewski, salonu przy Andersa 72. Optometriakarczewski.pl.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu samochodów używanych Bednarscy w Łysomicach koło Torunia.
4: Słuchasz Radia Gra.

0: Ranno i dobrze w radiu gra. Zbliżamy się do 9:00 i o pełnej oczywiście kolejnej informacji w raporcie, ale ta informacja też już jest potwierdzona. Aleksander Miszalski nie jest już prezydentem Krakowa. Tak zdecydowali mieszkańcy Krakowa, którzy wzięli wczoraj udział w referendum.
1: No i co warto wspomnieć, aby takie referendum było ważne, musiało zagłosować niecałe 27 wszystkich uprawnionych. Tymczasem oficjalnie frekwencja wyniosła blisko 30%.
0: Jednocześnie uspokajamy turystów. Smog wawelski zostaje na swoim miejscu. Jeśli chodzi o odwołanie smoka, to próg frekwencyjny nie został przekroczony.
1: Przekroczony to nie został chyba próg jego smoczej jamy. No, słowem, przed rozgniewanym tłumem mieszkańców można się obronić.
0: Pewnie. Wystarczy zionąć ogniem.

0: To już bardzo blisko 9:00 na zegarze. Za chwilę u nas informacje w raporcie. Zakończył się tymczasem sezon hiszpańskiej La Ligi. Lewy zagrał ostatni mecz w barwach Barcelony, a Wojtek Szczęsny w krótkich słowach potwierdził, że w Barcelonie zostaje na kolejny rok.
1: Ale ty się dziwisz, no skoro w bramce stanąć musiał dopiero w samej końcówce sezonu. Jak już mistrzostwo było pewne, no to któż nie chciałby przychodzić do pracy, wiedząc, że wszystko, co miał zrobić, już zostało zrobione.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.
3: Reklama.
4: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition. Dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
5: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
6: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź rowery na Dzień Dziecka w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
7: Gdy jest za gorąco lub za zimno, wybierz iSwims. Jesteś

0: przy ulicy Świdnickiej 11. Nie kupuj klimatyzacji w ciemno. Przetestuj modele i wybierz najlepszy dla siebie. Zaufaj specjalistom. Zaufaj iSuite. Zadzwoń 570 035 770.
1: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velo. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
2: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2+1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
3: Kto zwalcza ból?
4: Voltaren!
3: Kto?
4: Voltaren! Voltaren! Ból!
5: Ból szyi po pracy? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka ZOO.

korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj. Sprawdź szczegóły na omoda.jq.pl i umów się na jazdę próbną. Zapraszamy do salonu Omoda JQ Autostyl w Toruniu, ulica Gdańska 4 i na stronę www.autostylomodajq.pl.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie.
2: Już 9:00, pora na kolejne wiadomości. Raport Radia Gra przed nami.
3: Marta Manerowska, dzień dobry ponownie, zapraszam. Zaczynam od informacji o wypadku, do którego doszło na Krajowej 15 na odcinku Kowalewo-Pomorskie-Brodnica w miejscowości Kiełpiny. Zderzyły się dwie osobówki, jak poinformowała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Nie ma osób rannych, w tym miejscu wprowadzono ruch wahadłowy. Utrudnienia mogą potrwać do około godziny 10. Uważajcie, kierowcy, noga z gazu. Zmieniamy temat. Wczoraj zakończyły się zdjęcia do nowego filmu Krzysztofa Zanussiego. Film Całopalenie powstawał w Toruniu, ale także pod Toruniem. Nasze miasto było nie tylko tłem, ale również miejscem akcji.
4: Nie mogę dzisiaj na 3 dni przed końcem zdjęć orzec, o czym to naprawdę będzie. To zależy od tego, jak się ułożą proporcje między postaciami. Na pewno to jest film o tym, że jest w nas, ludziach, taka powszechna tęsknota do jakiegoś lepszego świata, do jakiegoś ideału. I że my marnujemy te uczucie, rozpraszając się na rzeczy przyziemne, rzeczy materialne, które są bardzo ważne, ale nie wyczerpują całej rzeczywistości. Czyli to coś powinno dotykać metafizyki, ale czy to się sprawdzi, to ja mogę powiedzieć, że się staram, ale nie mogę obiecać.
3: Mówił w Toruniu Krzysztof Zanussi, a do tych wypowiedzi wrócimy jeszcze w naszych dzisiejszych raportach. Za nami także Piernikalia 2026, czyli wielkie święto studentów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Radio Gra jak zawsze było w centrum wydarzeń. A więc jak się bawiliście?
5: Cześć, dzień dobry, witam serdecznie. Jak wam się podoba line-up juwenaliów tegoroczne?
6: Całkiem fajny.
7: Bardzo fajnie, super. Jesteśmy pierwszy raz, mi się bardzo podoba.
5: Na kogo najbardziej czekasz?
7: Na Zalię. A jutro może na Margaret?
6: Na Brodkę.
5: Okej, a wam jak się podoba?
8: Moim zdaniem fajny line-up, jest ciekawy, różnorodnie. Jeżeli chodzi o tego, kogo czekamy, to kolega czeka na Dariusza. Ja bym powiedział, kogo czekam, ale nie wiem, jak się nazywa, Andrzej.
5: Okej.
8: Czyli na nocnego kochanka.
5: Okej, a ty na kogo czekasz?
6: No ja to głównie właśnie dla mojego chłopaka, też nocny kochanek i tak dalej, ale też Brodka, no parę piosenek znam od każdego w sumie.
9: Line-up juwenaliowy w tym roku w Toruniu jest niesamowity moim zdaniem.
5: Na kogo najbardziej czekasz?
6: Na Jakiego?
10: Na Żabsona jutro.
6: Na Żabsona i Jakiego?
3: Ze studentami rozmawiał Patryk Stec, a fotorelacje z tegorocznych piernikaliów znajdziecie na Gra FM. Słuchacie raportu, nadal nie ma porozumienia między Stanami Zjednoczonymi a Iranem w sprawie otwarcia cieśniny Ormus. Mimo to kierowcy mogą niebawem zobaczyć obniżki na stacjach paliw. Dziś obowiązują jeszcze ceny weekendowe.
11: Od wtorku spodziewajmy się obniżek o kilkanaście groszy za litr. Zarówno w przypadku benzyny 95, jak i oleju napędowego, bo rafinerie ogłosiły przeceny. Ceny w kolejnych dniach będą uzależnione od rozwoju negocjacji między Waszyngtonem a Teheranem,
3: o czym informował Igor Skrzypek.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai Tucson. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy Mrok, oferujący markizy, rolety i moskitiery przy szosie Chełmińskiej 92.
3: Przed nami kolejny, bardzo słoneczny i ciepły dzień w naszym mieście z przewidywaną maksymalną temperaturą do 26 stopni. Nie ma padać, utrzyma się umiarkowany wiatr i podwyższone ciśnienie atmosferyczne.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai Tucson. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy Mrok, oferujący markizy, rolety i moskitiery przy szosie Chełmińskiej 92.
13: Pięknie dziękujemy.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: Energii temu nigdy nie brakowało. Rod Stewart i Young Turks w Radiu Gra. Hity pełne energii te znajdziecie w Radiu Gra 24/7. Dzień dobry w poniedziałek. Dobre wiadomości. Na początku tygodnia GUS wyliczył średnią pensję. Jesteśmy coraz bliżsi 10 tysięcy. W kwietniu 2026 roku średnie wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 9530 zł i 74 grosze. No, zbliża się koniec miesiąca, będą wypłaty, to sprawdzimy, czy to się zgadza. A za chwilę gramy dalej, za chwilę Billy Joel i Uptown Girl.
1: Reklama.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka. Tylko 15,99 za 1 kg. Aż 38% taniej. A kawa Dallmayr Classic ziarnista i mielona. Jedynie 29,99 za 500 gramów. Netto. Patent na tanie zakupy.
3: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
4: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia. Jest 7 miejsc. I rower, i mój kocyk. No i buba.
5: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
6: Eleganckie albo codzienne, kolorowe lub jednolite, ostatni krzyk mody lub ponadczasowe. Największy wybór tkanin odzieżowych i do domu znajdziesz w Werze. Oferujemy duży wybór gatunków i kolorów. Wera. Tkaniny, firany, szycie. Toruń, Sobieskiego 22 przy Garbatym Mostku. Zapraszamy.
7: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
8: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
7: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
9: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu arbuz teraz aż 44% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 8,99. A Jakobs kawa ziarnista, różne rodzaje, kilogram. Teraz tylko 54,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena sprzed obniżki 89,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Odkryj motoryzacyjne miejsce na mapie Torunia. W salonie Cupra i Seat czas na zmianę. Poznaj nowego Seata Arona, miejskiego SUV-a, który narzuca tempo. Nowoczesne technologie masz teraz w zasięgu ręki. Już od 85 300 zł lub 346 zł netto miesięcznie w leasingu jak abonament. Szukasz emocji? Wybierz Cupra Formentor już od 510 zł netto miesięcznie. Odbierz swoje auto dostępne od ręki. Skocz za kierownicę podczas jazdy testowej w salonie przy szosie Lubickiej 17.
11: Uwaga! W Pepco z okazji Dnia Dziecka super promocja 2 plus 1 gratis na zabawki. Już teraz kupując 3 zabawki zapłacisz tylko za 2. Skorzystaj jeszcze dziś. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
12: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Pomidory kiściowe Luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz tylko 4,99 za kilogram. Brzoskwinie Luzem. Cena przed obniżką 19,99. Teraz 11,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl. To się opłaca.

0: przykład lodówka Bosch 186 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499 zł. Teraz za 2099. Promocja tylko do jutra. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie.
2: Słuchasz Radia Gra.

0: Pogodne piosenki w Radiu Gra, to Ace of Base i Design. Weekend też mieliśmy całkiem pogodny, a jak się przedstawia ten nowy tydzień? Rzut oka na długoterminową prognozę pogody. W Toruniu dzisiaj, 26 stopni, ale sporo chmur. Jutro już tylko słonko i 27 stopni. W środę ochłodzenie do 21, czwartek 22, a potem przyjdzie weekend, taki troszeczkę w kratkę. Piątek 26 stopni, sobota deszczowa, burzowa 21 stopni. Niedziela też deszczowa 22 stopnie, a potem nowy tydzień rozpocznie się znowu od upałów. Także wygląda to całkiem nieźle w perspektywie, a jak dzisiaj? Szczegóły toruńskiej pogody na poniedziałek już za chwilę, a potem Ed Sheeran.
1: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
4: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
5: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
4: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Dynamic Motors. Lubicz Dolny, ulica Toruńska 64.
6: Jeśli posiadasz orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego dla Twojego dziecka, zapisz je do bezpłatnego przedszkola terapeutycznego Alfa. To tutaj, w przyjaznej i bezpiecznej atmosferze, pod opieką wykwalifikowanej kadry, Twoje dziecko rozwinie skrzydła. Małe grupy, różnorodność zajęć i dużo uśmiechu. Przedszkole terapeutyczne Alfa. Toruń Kociewska 22.
7: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że Twoje ciało nadal nie nadąża za Tobą? Nadchodzi moment, w którym Twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
8: Jeśli lubisz przedmioty ścisłe, interesujesz się wojskiem i obronnością kraju, a zdobytą wiedzę chcesz przekuć w innowacyjne rozwiązania, aplikuj do Wojskowej Akademii Technicznej. Nowoczesna baza naukowa, liczne koła i organizacje studenckie, otwarte obiekty sportowe na terenie kampusu. Dla studentów wojskowych uposażenie 6,5 tysiąca złotych miesięcznie, bezpłatne zakwaterowanie i wyżywienie. Aplikuj teraz na studia wojskowe lub cywilne. www.wat.edu.pl.
9: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli Twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
10: Ośrodek Chopinowski w Szafarni zaprasza na 33. Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny imienia Fryderyka Chopina dla dzieci i młodzieży w dniach 27-31 maja. Konkurs otworzy recitale Leonardo Colafelice w Golubiu Dobrzyniu. Przesłuchania od czwartku do soboty. Koncert plenerowy laureatów 31 maja o 12. Szczegóły www.szafarnia.art.pl. Wydarzenie dofinansowano z budżetu samorządu województwa kujawsko-pomorskiego. Dofinansowano ze środków ministra kultury i dziedzictwa narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.
11: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
12: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
11: Latium?
12: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psilimaryna chroni wątrobę.
11: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
12: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
13: Zdrowid.
14: Po reklamie. Przed nami kolejny, bardzo słoneczny i ciepły dzień w naszym mieście z przewidywaną maksymalną temperaturą do 26 stopni. Nie ma padać, utrzyma się umiarkowany wiatr i podwyższone ciśnienie atmosferyczne.
9: jest Radio Gra.

hity pełne energii ulepszają ten poniedziałek. To Damiano Dawid. Hity ulepszają dzień w pracy. Niektórzy go sobie mogą ulepszyć, rzucając okiem na transmisję z Roland Garros. Dzisiaj pierwszy mecz Igi Świątek. Kiedy? Punktualnie w samo południe o 12, a jej przeciwniczką będzie Emerson Jones. To dopiero za 2 godziny z hakiem, bo my idziemy w stronę 10. Najbliższe minuty to m.in. Peter Andre i zespół Kombi.

0: Modzi O'Lady, hity pełne energii na poniedziałek, dziś 25 maja. Dzisiaj mamy Światowy Dzień Piłki Nożnej, Dzień Stemplarza, Dzień Piwowara, Dzień Ręcznika, Dzień Weterana, a także Dzień Królewny. To co wybieracie do świętowania?
1: Radio Gra, hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
4: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Jeśli lubisz przedmioty ścisłe, interesujesz się wojskiem i obronnością kraju, a zdobytą wiedzę chcesz przekuć w innowacyjne rozwiązania, aplikuj do Wojskowej Akademii Technicznej. Nowoczesna baza naukowa, liczne koła i organizacje studenckie, otwarte obiekty sportowe na terenie kampusu. Dla studentów wojskowych uposażenie 6,5 tysiąca złotych miesięcznie, bezpłatne zakwaterowanie i wyżywienie. Aplikuj teraz na studia wojskowe lub cywilne. www.wat.edu.pl.
6: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
7: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
8: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Dynamic Motors. Lubicz Dolny, ulica Toruńska 64.
9: Grupa TRB, Transbruk Barczyńscy, producent kostki brukowej oraz dystrybutor marki Bebek zaprasza do największego w regionie ogrodu wystawowego kostki brukowej i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie bloki betonowe typu Lego, suche betony oraz stabilizacje. Zapraszamy do naszego ogrodu wystawowego w Toruniu przy Poznańskiej 294 oraz do Centrum Brukarskiego Pigrza przy Wojewódzkiej 3A. Więcej pod numerem 606 404 370 i na transbruk.pl.
10: Kraftowy kebab, Adana Kebab. Wyjątkowo smaczne dania w nowej restauracji w Toruniu. Z pieca i z patelni.

0: oraz inne specjały, których grzech nie spróbować. Wszystko pyszne, a na deser dla dzieci zabawa w bawialni. Kraftowy kebab z pieca i z patelni. Toruń, Suleckiego 2.
1: Szukasz nowego mieszkania w zielonej okolicy? Ruszamy z czwartym etapem sprzedaży osiedla parkowego. Nowoczesne mieszkania z możliwością zakupu bez wkładu własnego już od 7000 zł za metr kwadratowy. Ogrzewanie podłogowe, fotowoltaika dla części wspólnych, winda, miejsca postojowe w hali i na zewnątrz. I cisza, tuż przy lesie i parku, z wygodnym dojazdem do miasta. Sprawdź szczegóły na osiedleparkowe.net. Osiedle Parkowe poleca Biuro Nieruchomości Proactum.
2: Art Medica od 10 lat troszczy się o Wasze uśmiechy i o najbardziej potrzebujących. Podczas gali charytatywnej z okazji dziesięciolecia Art Medica powstał obraz stworzony przez toruńskiego artystę Edgara Jerzego Pila. Wspólnie z Fundacją Promocji Zdrowia i Sztuki Skrzydła zostanie on przekazany na licytację wspierającą dzieci z niepełnosprawnościami oraz ich rodziny. Dziękujemy wszystkim, którzy byli częścią tego wyjątkowego wydarzenia. Więcej informacji o jubileuszu i licytacji na artmedica@torun.pl.
3: Tato, a jeśli wybiorę zły kierunek?
4: Nie musisz mieć dzisiaj wszystkich odpowiedzi. Najważniejsze, żebyś szedł swoją drogą. Ja zawsze będę obok i pomogę Ci rozwiać te wątpliwości.
5: Uniwersytet WSB Merito wspiera rodziców maturzystów. Wejdź na merito.pl, posłuchaj podcastów i dowiedz się, jak mądrze pomagać swojemu dziecku, wspierać decyzje o studiach i zadbać o Waszą relację. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
6: O reklamie.
7: Mamy poniedziałek, 25 dzień maja, mamy 10 i mamy najnowsze wiadomości. Zapraszam na raport.
8: Marta Manerowska, dzień dobry ponownie. Zapraszam na kolejny lokalny raport. Ruszyły prace gazowe na ulicy Hallera w Toruniu. Roboty są prowadzone głównie w rejonie skrzyżowań z Błękitną, Zieloną, Złotą, Białą i Dzikowskiego. Jak informuje Miejski Zarząd Dróg, w trakcie prowadzonych robót możliwe są utrudnienia w ruchu polegające na czasowym zwężeniu jezdni oraz połówkowym zamykaniu pasa. Ruch jest jednak utrzymany w obu kierunkach. Zakończenie robót planowane jest w lipcu tego roku. Zmieniamy temat. W Toruniu trwa kilka konsultacji społecznych. Dzisiaj w naszych raportach będziemy śledzić poszczególne z nich.
9: O Iskrze. Iskrze jako takiej dzielnicy kreatywnej, która ma się pojawić na bydgoskim przedmieściu. Przede wszystkim sercem tego miejsca ma być zajezdnia tramwajowa, zabytkowa. I koncepcja wygląda w ten sposób, żeby po pierwsze zrealizować w niej takie miejsce otwarte dla rzemieślników, dla młodzieży, żeby to było miejsce, gdzie można realizować koncerty, zjeść coś, pójść na kawę, spędzić miło czas i trzeba omówić z mieszkańcami różnego rodzaju tematy dotyczące tego, w jaki sposób to ma powstać.
8: Mówił Łukasz Broniszewski z Fundacji Stabilo. Za nami piernikalia. Studenci bawili się pod sceną przy ulubionych hitach, brali udział w różnych atrakcjach, a jedną z nich był oczywiście tradycyjny pochód, czyli przemarsz przez miasto w strojach nawiązujących do tegorocznego motywu, czyli mitologii starożytnej Grecji.
10: Jestem ubrany na biało, w taką ala suknię, taką można powiedzieć rzymsko-grecką, z przewiniętym takim czerwonym pasem z klamrą ze słońcem oraz mam wianek z bluszczu oraz z kiści winogron.
11: Jestem po prostu klasycznym greckim człowiekiem z starożytnej Grecji. Do mojego stroju w zasadzie użyłem prześcieradła, jakiegoś starego paska znalezionego w szafie. To w sumie tyle. To wystarczyło, żeby wyszedł jakiś dobry strój z tego.
12: Ja mam sukienkę z lumpa, pasek od mojej młodszej siostry, bransoletki od mojej młodszej siostry i wieniec laurowy. Jak Wam się podoba motyw przewodni?
13: O, bardzo się podoba. Jest taki uniwersalny, bo można faktycznie założyć prześcieradło.
14: Jestem, tak się śmieję, taką nowoczesną boginią trochę, ze smartwatchem, więc łączę, jak widać, starożytność z nowoczesnością, także tak.
8: Ze studentami rozmawiała nasza reporterka Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska. A w kolejnym lokalnym raporcie, czyli o 11, zajrzymy na remontowane torowisko w ciągu ulicy Kościuszki. Sprawdzimy, jak idą prace.
15: Wiadomości ogólnopolskie.
8: Trwają poszukiwania sprawców fałszywego zgłoszenia, po którym ratownicy siłowo weszli do mieszkania, w którym mieszka matka prezydenta Karola Nawrockiego. Ratownicy podjęli decyzję o wejściu po tym, jak do Centrum Powiadamiania Ratunkowego przyszedł SMS mówiący o zatrzymaniu krążenia u dzieci znajdujących się w środku.
16: Tam jednak nikogo nie było.
17: Sprawcy nie pozostaną bezkarni, co oznacza, że praca policyjna jest zaawansowana.
6: Usłyszałem od wiceszefa MSWiA Czesława Mroczka. Doradca prezydenta Błażej Poboży oczekuje decyzji personalnych na poziomie szefów służb.
17: Sytuacja nie do obrony.
6: Mieszkanie, które nie znajdowało się pod ochroną Służby Ochrony Państwa, Karol Nawrocki wpisał do swojego oświadczenia majątkowego.
8: To był Kacper Wróblewski. Sprawdzamy sytuację pogodową w Toruniu. Dzisiaj ma być naprawdę bardzo ciepło, nawet do 26 stopni Celsjusza. Będzie przeważnie słonecznie i bez opadów. Jutro natomiast już może pojawić się przelotny deszcz.
7: Poniedziałek poniedziałkiem, ale powiem wam, że takie przedpołudnia to ja mogę mieć codziennie. Ciepło, przyjemnie, ludzie uśmiechnięci. Chyba jeszcze ciągle czujemy weekendowy luz. No i dobrze, niech to zostanie z nami jak najdłużej. Mariusz Pucyło, Radio Gra, witajcie po 10:00. A to już Bibi Rexa i Faithless, numer zatytułowany New Religion. Deep in-

0: Luna i Bailando w Radiu Gra. Dzisiaj o 12:00 Iga zagra pierwszy mecz na Roland Garros. Przypomnę, że to Iga wypromowała na świecie truskawki z makaronem, czy też makaron z truskawkami. Teraz okazuje się, że inna smakowitość z naszego kraju podbija świat, konkretnie internet. Okazuje się, że kompot, nasz kompocik zaczyna trendować na amerykańskim TikToku, ale inaczej niż byśmy się spodziewali. Okazuje się, że kompocik może służyć jako kosmetyk, który oczyszcza cerę. Chodzi o wywar z gotowanych owoców, najczęściej truskawek, ale nie do picia, tylko do okładów, do oczyszczenia i upiększenia skóry. No, wygląda na to, że polskie stołówki mają szansę na glow up.
1: Reklama.
2: Ola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo i wyraziście. Spróbuj placków, przekąsek i wielu, wielu innych, bo to tydzień w stylu latino. Już dziś wszystkie placki tortilla El Tequito, drugi tańszy produkt, 50% taniej. I wszystkie sosy marki El Tequito i Latin American Style, drugi tańszy produkt, 50% taniej.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
5: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
4: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
5: Litorsal Senior?
4: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
6: Zdrowit.
7: Ale petarda! Już 30 maja parking przed Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy zamieni się w tętniącą energią przestrzeń eksperymentów. Od 11 czeka na Was jubileuszowa 10. edycja naukowej petardy. Rodzinnego pikniku pełnego niezwykłych atrakcji dla małych i dużych odkrywców. Wśród nich strefy nauki, zdrowia, bezpieczeństwa i zabawy. Wstęp wolny! Projekty dofinansowane ze środków budżetu państwa przyznanych przez ministra nauki w ramach programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki 2.
8: Co ty taki zakręcony?
9: Ech, ten świat jest jak labirynt. Serio, łatwo się zgubić.
8: Szukasz właściwego kierunku? Sprawdź szkołę policjalną TB Edukacja. Praktyczny zawód możesz tam zdobyć nawet w ciągu roku.
9: Co? Tak szybko?
8: Pewnie! Ja już się zapisałam. To jak? Idziesz?
9: Czekaj!
8: Nie ma na co czekać. Sprawdź ofertę na tep.pl.
9: Toruń, Lelewela 33.
8: TB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
10: Gdy jest za gorąco lub za zimno, wybierz Icewind. Jesteśmy największym w regionie dostawcą instalacji klimatyzacyjnych, wentylacyjnych i pomp ciepła. Gwarantujemy krótkie terminy montażu i szeroki wybór markowych urządzeń. Odwiedź największy showroom urządzeń klimatyzacyjnych w Toruniu przy ulicy Świdnickiej 11. Nie kupuj klimatyzacji w ciemno. Przetestuj modele i wybierz najlepszy dla siebie. Zaufaj specjalistom. Zaufaj Icewind. Zadzwoń 570 035 770.
11: Męski styl w najlepszej wersji? Tylko w salonie e-Garnitur Toruń. Oferujemy największy wybór garniturów, marynarek, spodni, koszul, obuwia na każdą okazję, we wszystkich rozmiarach i bogatej kolorystyce. Perfekcyjne kroje, starannie wyselekcjonowaną modę wizytową i casualową. U nas ubierzemy Cię kompleksowo i w atrakcyjnej cenie. Nasza profesjonalna obsługa chętnie doradzi i pomoże wybrać najlepszą stylizację dla Ciebie. Zapraszamy salon e-Garnitur Toruń. Ulica Polna 148.
12: Gdzie pan tak pędzi, panie Maćku?
13: Do Żabki. Prawie zapomniałem o Dniu Matki.
12: No, ładne kwiatki.
13: Właśnie, kwiatki. I dwa bilety do kina. Takie do kwiatków dodatki.
14: Pamiętaj o Dniu Matki i o tym, że w Żabce przy zakupie bukietu kwiatów za 27,99 z aplikacją możesz odebrać dwa bilety do multikina za 12 zł każdy. Szczegóły w regulaminie. Żabka. Uwolnij swój czas.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie.
2: To jest Radio Gra.

El Perdón to Nicky Jam i Enrique Iglesias. Nowy tydzień to i nowe utrudnienia, te, o których teraz rozpoczęły się w ostatni weekend. Chodzi o start remontu na skrzyżowaniu wschodniej i skłodowskiej Curie w Toruniu. Co to oznacza? Zamknięcie wylotu ulicy Wschodniej do ulicy Skłodowskiej Curie dla ruchu kołowego i tramwajowego. I tak już mamy od ostatniej soboty. Do tego dzisiaj rozpoczynają się prace podziemne przy ulicy Halera i tutaj kierowców też czekają niewielkie utrudnienia w ruchu. Gazowników możemy spotkać przede wszystkim w okolicy skrzyżowań z ulicami Błękitną, Zieloną, Złotą, Białą i Dzikowskiego, a w trakcie robót utrudnienia polegać będą na czasowym zwężeniu jezdni oraz połówkowym zamykaniu pasa ruchu. Z pozdrowieniami dla tych, co za kółkiem. Teraz Another i Talk to You.

0: a my się do życzeń dołączamy. To męskie granie orkiestra w Radiu Gra. Za chwilę pogoda dla Torunia, chwilę później Queen, I Want to Break Free.
1: Reklama.
2: Takich ofert w Kia Autopol w tym roku jeszcze nie było. Nowe, niższe ceny katalogowe na modele Sportage i X-Seat. Dodatkowo kredyt 0% w opcji 50 na 50, albo leasing już od 100%. Mało? Specjalne rabaty dla firm, wybranych grup zawodowych oraz wyjątkowa oferta lojalnościowa dla właścicieli Kia. Wciąż mało? Pakiet ubezpieczeń w cenie samochodu dla modeli X-Seat i Stonic. Wszystko dostępne od ręki. Kia Autopol Toruń, ulica Żółkiewskiego 32.
3: Kochana, ale masz wypieki.
4: Przed tobą nic się nie ukryje. Właśnie wracam z randki.
3: Chodziło mi o te wypieki.
4: A, to z Piekusia. Znowu mają super promocje. Takie promocje, że dostaniesz wypieków. Teraz dwa rolsy cynamonowe za 9 zł i tort truskawkowy 700 gramów za 39 zł. Zapraszamy.
5: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
6: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
7: Mama była smutna i zmęczona.

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowit.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
3: Media Expert, dalej masz!
4: Wow! Oni będą na Tik Show! Sebastian Kowalczyk, Ula Smarkula, Ciapur, Blecki i Eni.
5: A ty, gdzie będziesz w sobotę 30 maja? Też w Galerii Kopernikus? No to przygotuj się na najlepszą imprezę w mieście. Śpiewaj i tańcz ze znanymi TikTokerami.
4: Nagrywaj rolki i rób selfiaczki z gwiazdami sieci.
5: Bierz udział w odjechanych konkursach i wygrywaj nagrody. Pamiętaj, 30 maja to twój Tik Show taki, że wow! Galeria Kopernikus, to o nas!
6: Kochana mamo, dziękuję, że zawsze mogłam na ciebie liczyć.
7: Mamo, co ja bym bez ciebie zrobił?
6: Jesteś najlepszą mamą na świecie.
8: A wy? Prosto z serca. Co chcielibyście powiedzieć swojej mamie na antenie Radia Gra? Wejdźcie na stronę Gra FM, podzielcie się swoimi uczuciami i wygrajcie atrakcyjne upominki na Dzień Mamy.
9: Sponsorem konkursu Kochana Mamo jest właściciel kwiaciarni Monflora w Centrum Handlowo-Rozrywkowym Toruń Plaza i Centrum Handlowym Nowe Bielawy.
10: Kraftowy kebab, Adana Kebab. Wyjątkowo smaczne dania w nowej restauracji w Toruniu. Z pieca i z patelni. Oryginalny kraftowy turecki kebab i Adana Kebab, przygotowywany przez rodowitych Turków. Dodatkowo dania kuchni polskiej, w tym kultowe smaki PRL-u oraz inne specjały, których grzech nie spróbować. Wszystko pyszne, a na deser dla dzieci zabawa w bawiajni. Kraftowy kebab z pieca i z patelni. Toruń, Suleckiego 2.
11: Och, kochanie, tak gorąco i te nieznośne komary. Kupmy markizę i moskitierę,
12: Mrok i wszystko jasne. Zamówimy markizę i moskitier. Firma Mrok to 40 lat doświadczenia w montażu markiz, żaluzji drewnianych, rolet i moskitier. Mrok, Toruń, Szosa Chełmińska 92.
13: Mrok, znajdź swój cień w słoneczny dzień.
14: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5, rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bike. Wybór staje się prosty.
15: Już jest nowa gazetka Torimpex. Teraz tort Dakłas Mikro 200 gramów cukiernia FF 11,99 sztuka. Kawa rozpuszczalna 175 gramów MK Cafe 22,99 opakowanie. Lody rurka 2 rodzaje 100 ml Nordis 2,99 sztuka. Szczegóły w sklepach i na torimpex.pl.
16: Po reklamie.
17: Sprawdzamy sytuację pogodową w Toruniu. Dzisiaj ma być naprawdę bardzo ciepło, nawet do 26 stopni Celsjusza. Będzie przeważnie słonecznie i bez opadów. Jutro natomiast już może pojawić się przelotny deszcz.
18: Słuchasz Radia Gra.

Poniedziałek nie jest taki zły. Wystarczy włączyć hity pełne energii w Radiu Gra. Poniedziałek 25, jutro 26. Jutro dzień mamy. Mamy. A ja przypomnę, że mamy konkurs, w którym można zdobyć prezent dla mamy, no, albo dla siebie. Wystarczy, żebyście troszeczkę otworzyli swoje serduszka. Trzeba dokończyć zdanie. Kochana mamo, chciałabym ci powiedzieć. No i tutaj trzeba dokończyć zdanie, podzielić się swoimi uczuciami. Konkurs, wszystkie szczegóły, a także informacje o nagrodach znajdziecie na naszej stronie Gra FM, a do zdobycia są vouchery do wykorzystania w jednej z toruńskich kwiaciarni. Zachęcam, wbijajcie na gra.fm.

0: Radio Gra. Hity pełne energii.
1: Reklama.
2: Kaufland jest fresh, fresh. Kauflandzie.
3: Od poniedziałku truskawki opakowanie 500 gramów tylko 5,99 z Kaufland Card Extra. 4 opakowania na osobę. A soczyste nektarynki koszyk 500 gramów 7,99. Tak, soczyste nektarynki koszyk 500 gramów 7,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół, przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
8: Skoczysz do Carrefoura?
9: Pewnie, mają świeżą promkę. Szynka wieprzowa bez kości 50% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 27 maja. Cena przed obniżką 17,99.
10: My, pracownicy Agaty, gościmy dziś znanego psychologa mebli.
11: Meble kuchenne Kubik, z uwagi na to, że wpasowują się nawet w najtrudniejsze wnętrza, są uważane za układne, bezkonfliktowe i spolegliwe.
10: To dobre cechy charakteru.
11: Raczej konstrukcji wewnętrznej.
12: A teraz, kupując w Agacie meble kuchenne Kubik pod wymiar, otrzymasz wow! Zwrot VAT! Tak! Zwrot VAT na kartę podarunkową. Zyskaj aż do 2000 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
13: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
14: Wiosna, nareszcie. Już czuję przypływ motywacji do działania.
15: To działamy. Remont, ogród i zapas opału.
14: Plan ambitny, ale to będzie dużo jeżdżenia.
15: No co ty, wystarczy jedno miejsce. Młyniec Skład Budowlany.
14: I mają to wszystko?
15: Tak jest. Do tego w super cenach.
14: To na co czekamy?
15: Młyniec Skład Budowlany.
14: Młyniec pierwszy, Polna 4.
16: Ośrodek Chopinowski w Szaferni zaprasza na 33. Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny imienia Fryderyka Chopina dla dzieci i młodzieży w dniach 27-31 maja. Konkurs otworzy recitale Leonardo Colafelice w Golubiu Dobrzyniu. Przesłuchania od czwartku do soboty. Koncert plenerowy laureatów 31 maja o 12. Szczegóły www.szafernia.art.pl. Wydarzenie dofinansowano z budżetu samorządu województwa kujawsko-pomorskiego. Dofinansowano ze środków ministra kultury i dziedzictwa narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.
17: Wiadomo, że mamy są najlepsze, a upominki na Dzień Mamy w niskich cenach są w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do wtorku. Wszystkie bukiety tulipanów. 2+1 gratis. A z kartą Moja Biedronka czekoladki Merci 250 gramów 12 zł za każde opakowanie przy zakupie 2 opakowań. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. Do tego praliny Toffifee 200 gramów 9,99 za każde opakowanie przy zakupie 2 opakowań. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. Biedronka.
1: Po reklamie.
18: A to już 11. W poniedziałek 25 maja zapraszam na najnowszy raport i prognozę pogody.
10: Marta Manerowska, witam ponownie. Rozpoczynamy lokalny raport. Zapraszam. Na początek, zgodnie z zapowiedzią, zaglądamy na remontowane torowisko w ciągu ulicy Kościuszki. Teraz wykonawca skupia się na tym, aby wybudować perony tramwajowe. Wkrótce ma zająć się także drugim z torowisk. Jak przyznaje wykonawca, na tej inwestycji wystąpiło około 50-dniowe opóźnienie. To ze względu na pogodę. Firma będzie starała się je nadrobić, a inwestycja ma zakończyć się w wakacje.
19: Czy jakieś przeszkody po drodze były napotkane i też co może być taką przeszkodą?
20: Przeszkody zawsze jakieś są, jakieś niezinwentaryzowana infrastruktura, o której nie wiemy, o której w sumie nikt nie wie, no bo nie ma tego na mapach. Pamiętajmy, że jesteśmy w Toruniu. Dodatkowo na samej Kościuszki były jakieś tam fundamenty stare, pozostałe, bo gdzieś tam historycznie też interesowaliśmy się tym tematem, nie ukrywam, z podwykonawcami, jak wyglądała zabudowa starożytna w tamtym miejscu i właśnie tamte budynki, że było też niżej w tamtym miejscu, ten cały teren się tam podniósł. Dodatkowo moi współpracownicy, którzy tutaj są z Torunia, mówili, że to osiedle nazywa nazywa się mokre i ja doskonale się zorientuję dlaczego.
10: Mówił Paweł Gosz, kierownik budowy. Zmieniamy temat. Dzisiaj ostatnie z cyklu spotkań prezydenta Torunia z mieszkańcami. I to spotkanie odbędzie się w Centrum Kształcenia Ustawicznego przy Placu Świętej Katarzyny o godzinie 17.30. Będzie to spotkanie z radami okręgów Bydgoskie i Staromiejskie. Piernikalia 2026 przeszły do historii. My dzisiaj na naszej antenie przedstawiamy Wam szeroką relację z tych wydarzeń, a w piątek na toruńskiej scenie wystąpiła m.in. Zalia.
0: Jezu, ja uwielbiam rynek toruński. Jestem w Toruniu już chyba 6 raz i to jest pierwszy raz, kiedy nie byłam na rynku i pierwszy raz, kiedy nie kupiłam swoich ulubionych pierników na rynku i jest mi autentycznie przykro i zastanawiałam się, czy nie napisać do tej pani, bo mam takie swoje ulubione jedne, czy nie można odebrać jakoś o 6 pierników, ale stwierdziłam, że to będzie trochę fopa napisać, żeby ktoś o 6, znaczy ja liczyłam, że może jakoś to się otwiera, jakaś tam fabryka pierników o tej 6, ale raczej wątpię. Ale my rzeczywiście szybko wyjeżdżamy, więc kojarzymy się z przepięknym rynkiem, z piękną pogodą. Zawsze mnie Toruń wita piękną pogodą, z bardzo dobrym jedzeniem, z bardzo dobrymi piernikami, które uwielbiam, i z piernikowym latem.
10: Mówiła w Toruniu Zalia, z którą rozmawiał Patryk Stec. A teraz jeszcze relacja z finału 10. Międzynarodowego Konkursu Plastycznego z moich stron Fantazje, organizowanego przez Dom Harcerza.
21: Temat, myślę, chodliwy, bardzo szeroki, bardzo można ekspresyjnie tutaj się wypowiedzieć. W tym roku otrzymaliśmy bardzo dużą ilość prac, bo 1045 prac ze 100 ośrodków, w tym z województwa kujawsko-pomorskiego. Morskiego 870 prac, 78 ośrodków.
10: Mówiła Renata Puzdrowska, dyrektor Domu Harcerza.
22: Wiadomości ogólnopolskie.
10: Ponad 3,5 miliona osób w Polsce zgłosiło się do programu badań profilaktycznych Moje Zdrowie. To program, który rok temu zastąpił profilaktykę 40+. Kto najczęściej zgłasza się na badania?
23: Najczęściej, jak dotąd, kobiety między 20 a 40 rokiem życia. Prawo do skorzystania z pakietu bezpłatnych badań w ramach programu Moje Zdrowie mają wszyscy, którzy skończyli 20 lat do 50 urodzin. Takie badania można wykonywać raz na 5 lat, a potem raz na 3 lata. Pierwszy krok to wypełnienie ankiety na temat stylu życia na internetowym koncie pacjenta albo na miejscu, osobiście w poradni podstawowej opieki zdrowotnej.
10: To był Michał Dobrowowicz. To naprawdę bardzo pozytywne informacje pogodowe, jeżeli chodzi o początek nowego tygodnia w Toruniu, bo dzisiaj może być nawet do 26 stopni. Na niebie przewaga słońca, niewielka ilość chmur i brak opadów. Jutro już może przelotnie popadać, ale nadal będzie bardzo ciepło pogodowo, podobnie jak dzisiaj.
18: Dzień dobry po 10:00, Dawid Podsiadło i jego ostatnia piosenka. Będzie też Shakira, będzie Cher kończąca niedawno 80, a to Joan Jett. Tak będziemy grać w tej godzinie. Mariusz Pucyło, Radio Gra. Witajcie ponownie.

0: troska na poniedziałek. Olivia Adams, Never Say Never. Dziewczyna z Rumunii, a jej sąsiad z Mołdawii odstawił taki numer. 45-letni obywatel Mołdawii został zatrzymany przez policjantów z Dolnośląskiej Góry po tym, jak miał bezprawnie wejść na teren prywatnej posesji i zamieszkać w domu jednorodzinnym podczas nieobecności właścicieli. No w sumie faceta można zrozumieć. Dom fajny, ale pusty, marnował się bez mieszkańców.
1: Reklama.
2: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
3: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
2: Latium?
3: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
2: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
3: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
4: Zdrowid. Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Wybierz uniwersalne rolki Oxelo Fit 3 Junior z regulacją aż o 4 rozmiary. Teraz w promocji za jedyne 169,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 199,99.
5: Uwaga! Skupujemy złoto i

0: srebro. Płacimy najwyższe ceny. U nas również bardzo korzystnie wymienisz starą biżuterię na nowe wyroby. Jubiler Karkosik. Ulica Chełmińska 2 na Starówce i Centrum Handlowe Galeria Kopernikus.
1: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa mega paka. Tylko 15,99 za 1 kg. Aż 38% taniej. A kawa Dallmayr Classic ziarnista i mielona. Jedynie 29,99 za 500 gramów. Netto. Patent na tanie zakupy.
4: Dziękuję Basiu za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
5: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
4: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
5: Litorsal Senior?
4: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
6: Zdrowit.
7: W sobotę 30 maja Muzeum Etnograficzne w Toruniu opanują przedszkolaki. 42. Dziecięcy Przegląd Folkloru Wiejskiego na Wysokiej Górze to pełne radości, kolorów i muzyki doroczne święto najmłodszych. Zapraszamy całymi rodzinami od 10 do 14, a o 18 wpadnijcie do Muzeum Etnograficznego na koncert interaktywny Sen, Jawa, Zabawa. Magiczną podróż przez muzykę, wspomnienia i dziecięcą wyobraźnię. Bilety na koncert dostępne w kasie i online. Szczegóły na etnomuzeum.pl. Dofinansowano ze środków gminy miasta Toruń.
8: Kup spokojnie i jedź dalej. Polskie rowery elektryczne EcoBike już od 3,5 tysiąca złotych z dwuletnią gwarancją i serwisem na miejscu. Toruń, ulica Żwirowa 8.
9: Gdzie pan tak pędzi, panie Maćku?
10: Do Żabki. Prawie zapomniałem o dniu matki.
9: No, ładne kwiatki.
10: Właśnie, kwiatki. I dwa bilety do kina. Takie do kwiatków dodatki.
11: Pamiętaj o dniu matki i o tym, że w Żabce przy zakupie bukietu kwiatów za 27,99 z aplikacją możesz odebrać dwa bilety do multikina za 12 zł każdy. Szczegóły w regulaminie. Żabka. Uwolnij swój czas.

0: przykład lodówka Bosch 186 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499 zł. Teraz za 2099. Promocja tylko do jutra. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie.
2: To jest Radio Gra.
3: Yeah!

Ogno Fischer w Radiu Gra. Jutro dzień mamy, przypominam, jutro wielki koncert Nie ma jak u mamy. Miejscówka to Kujawsko-Pomorska Arena Toruń. Okazja, żeby zobaczyć takich wykonawców jak Wiki Gabor, jak Piotr Kupicha, Alicja Szemplińska, Michał Wiśniewski, Halinka Młynkowa i jeszcze wielu, wielu innych. Kto nie zmieści się w hali, ten będzie mógł koncert obejrzeć podczas telewizyjnej transmisji. Dzień mamy to bardzo dobra okazja na wielki koncert. U nas teraz Andy Dust i Zakaria.

0: Dreszcze to nam raczej dzisiaj nie grożą. Za chwilę szczegóły prognozy pogody, potem gramy dalej, potem Bonnie Tyler.
1: Reklama.
2: Jeśli lubisz przedmioty ścisłe, interesujesz się wojskiem i obronnością kraju, a zdobytą wiedzę chcesz przekuć w innowacyjne rozwiązania, aplikuj do Wojskowej Akademii Technicznej. Nowoczesna baza naukowa, liczne koła i organizacje studenckie, otwarte obiekty sportowe na terenie kampusu. Dla studentów wojskowych uposażenie 6,5 tysiąca złotych miesięcznie, bezpłatne zakwaterowanie i wyżywienie. Aplikuj teraz na studia wojskowe lub cywilne. www.wat.edu.pl.
3: Ale petarda! Już 30 maja parking przed Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy zamieni się w tętniącą energią przestrzeń eksperymentów. Od 11 czeka na Was jubileuszowa 10. edycja naukowej petardy. Rodzinnego pikniku pełnego niezwykłych atrakcji dla małych i dużych odkrywców. Wśród nich strefy nauki, zdrowia, bezpieczeństwa i zabawy. Wstęp wolny! Projekty dofinansowane ze środków budżetu państwa przyznanych przez ministra nauki w ramach programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki 2.
4: Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Szukasz nowego mieszkania w zielonej okolicy? Ruszamy z czwartym etapem sprzedaży osiedla parkowego. Nowoczesne mieszkania z możliwością zakupu bez wkładu własnego już od 7000 zł za metr kwadratowy. Ogrzewanie podłogowe, fotowoltaika dla części wspólnych, winda, miejsca postojowe w hali i na zewnątrz. I cisza tuż przy lesie i parku z wygodnym dojazdem do miasta. Sprawdź szczegóły na osiedleparkowe.net. Osiedle Parkowe poleca Biuro Nieruchomości Proactum.
6: Kain. Centrum tonerów i atramentów. Postaw na jakość, wydajność i doświadczenie. Kain. Polna 115A. Kontakt 502-493-772. Tonery, na które cię stać.
7: Dla tych, które pokazują nam, czym jest miłość. Dla wszystkich mam. To, co najlepsze. Znajdź w Lidlu wyjątkowy prezent z okazji Dnia Mamy. Już dziś. Bukiet 11 róż, cena przed obniżką 9,99. Teraz tylko 6,99 przy zakupie dwóch. Raffaello 150 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. Ptasie mleczko Weber 340 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Zawsze wiedziałam, że chcę pracować z ludźmi, pomagać im czuć się lepiej, ale też robić to profesjonalnie. Dlatego wybrałam kosmetologię na Uniwersytecie WSB Merito. Tu uczę się diagnozy skóry przy użyciu nowoczesnych technologii, pracy z klientem i prowadzenia swojego biznesu. Dzięki ciekawym case studies i warsztatom klinicznym poznaję tę branżę od praktycznej strony.
10: Studiuj kosmetologię. Zapisz się do 26 maja i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
11: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
12: Reklamie. To naprawdę bardzo pozytywne informacje pogodowe, jeżeli chodzi o początek nowego tygodnia w Toruniu, bo dzisiaj może być nawet do 26 stopni. Na niebie przewaga słońca, niewielka ilość chmur i brak opadów. Jutro już może przelotnie popadać, ale nadal będzie bardzo ciepło pogodowo, podobnie jak dzisiaj.
13: To jest Radio Gra.

0: był kiedyś spory hit, pamiętacie? All About Money, Maya, tak nazywa się wykonawczyni tej piosenki. A pamiętacie piosenkę? Na pewno pamiętacie ze słowami: a ja wolę moją mamę. Wykonawczyni tej piosenki, która jutro na pewno zabrzmi wiele razy, dzisiaj ma urodziny. Majka Jeżowska wśród dzisiejszych jubilatek. O urodzinach oczywiście więcej po 12. Za chwilę południe, za chwilę najnowszy raport i prognoza pogody.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Już jest nowa gazetka Torimpex. Teraz tort Dakłas Mikro 200 gramów cukiernia FF 11,99 sztuka. Kawa rozpuszczalna 175 gramów MK Cafe 22,99 opakowanie. Lody rurka 2 rodzaje 100 ml Nordis 2,99 sztuka. Szczegóły w sklepach i na torimpex.pl.
2: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
4: Milwaukee Tour ponownie w Toruniu. Przyjdź, przetestuj, zobacz nowości. Sklep Metalowiec, oficjalny dystrybutor Milwaukee w Toruniu, zaprasza na profesjonalne prezentacje elektronarzędzi, akcesoriów i narzędzi ręcznych oraz porady najlepszych specjalistów Milwaukee. Konkursy, upominki i limitowane oferty dostępne tylko podczas Milwaukee Tour. 27 maja od 10 do 15 przed sklepem Metalowiec przy Mazowieckiej 5268 naprzeciwko Urzędu Skarbowego. www.metalowiectoruń.pl.
5: Jeśli posiadasz orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego dla Twojego dziecka, zapisz je do bezpłatnego przedszkola terapeutycznego Alfa. To tutaj, w przyjaznej i bezpiecznej atmosferze, pod opieką wykwalifikowanej kadry, Twoje dziecko rozwinie skrzydła. Małe grupy, różnorodność zajęć i dużo uśmiechu. Przedszkole terapeutyczne Alfa. Toruń Kociewska 22.
6: Takich ofert w Kia Autopol w tym roku jeszcze nie było. Nowe, niższe ceny katalogowe na modele Sportage i X-Seat. Dodatkowo kredyt 0% w opcji 50/50 albo leasing już od 100%. Mało? Specjalne rabaty dla firm, wybranych grup zawodowych oraz wyjątkowa oferta lojalnościowa dla właścicieli Kia. Wciąż mało? Pakiet ubezpieczeń w cenie samochodu dla modeli X-Seat i Stonic. Wszystko dostępne od ręki. Kia Autopol Toruń, ulica Żółkiewskiego 32.
7: Znowu lecicie?
8: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
7: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
8: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
9: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
10: Ośrodek Chopinowski w Szafarni zaprasza na 33. Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny imienia Fryderyka Chopina dla dzieci i młodzieży w dniach 27-31 maja. Konkurs otworzy recital Leonardo Colafelice w Golubiu Dobrzyniu. Przesłuchania od czwartku do soboty. Koncert plenerowy laureatów 31 maja o 12. Szczegóły www.szafarnia.art.pl. Wydarzenie dofinansowano z budżetu samorządu województwa kujawsko-pomorskiego. Dofinansowano ze środków ministra kultury i dziedzictwa narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.
11: Grupa TRB Transbruk Barczyńscy, producent kostki brukowej oraz dystrybutor marki Bebek, zaprasza do największego w regionie ogrodu wystawowego kostki brukowej i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie bloki betonowe typu Lego, suche betony oraz stabilizacje. Zapraszamy do naszego ogrodu wystawowego w Toruniu przy Poznańskiej 294 oraz do Centrum Brukarskiego Pigrza przy Wojewódzkiej 3A. Więcej pod numerem 606 404 370 i na transbruk.pl.
12: Uwaga! W Pepco z okazji Dnia Dziecka super promocja! 2 plus 1 gratis na zabawki. Już teraz kupując 3 zabawki zapłacisz tylko za 2. Skorzystaj jeszcze dziś. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny. Po reklamie.
0: Wszystkie najważniejsze wiadomości, i te lokalne, i krajowe, i światowe, teraz w najnowszym raporcie. Dodamy też prognozę pogody.
13: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na raport w południe. Policjanci i prokuratorzy wyjaśniają przyczyny i okoliczności śmiertelnego wypadku, do którego doszło wczoraj na drodze krajowej nr 10 w Głogowie pod Toruniem. W niedzielę po południu zderzyły się tam dwa samochody. Śledczy przekazują, że 39-letni kierujący Peugeotem z nieustalonych przyczyn zderzył się z jadącą z naprzeciwka Skodą. Zginęła 40-letnia kobieta. Do szpitala trafiło 7 osób, w tym dzieci w wieku 3, 5, 10 lat oraz dwoje nastolatków. Kierujący pojazdami byli trzeźwi, dodają policjanci z Torunia. Apelujemy o ostrożność. Dzisiaj o poranku do wypadku doszło z kolei na drodze krajowej nr 15 w naszym regionie. Na trasie między Kowalewem Pomorskim a Brodnicą zderzyły się dwa auta. Po odbiciu się jeden z samochodów uderzył w osobę stojącą w zatoce przystankowej. Jedna osoba została ranna.
14: Słuchacie wiadomości Radia Gra.
13: Jak zadbać o najmłodszych w mieście? Jak zatrzymać w Toruniu studentów? Jak powinna wyglądać Iskra, czyli nowa kulturalna przestrzeń na bydgoskim przedmieściu? To wszystko pytania, które padają w ramach konsultacji społecznych w Toruniu. Dla miasta prowadzi je Fundacja Stabilo, która wspólnie z torunianami zastanowi się m.in. jak zadbać o tzw. pruski mur.
15: Program ochrony budownictwa szachulcowego w gminie miasta Toruń. Mamy taki dokument, pogłębioną analizę, która była przygotowywana w zespole, które zajmuje się specjalistycznie właśnie ochroną dziedzictwa kulturowego w Toruniu, więc mamy taką radę przy prezydencie i ta rada wypracowała pewien dokument, o którym będziemy rozmawiali i będziemy się zastanawiali, jak sfinansować wszelkiego rodzaju działania dotyczące ochrony tego budownictwa szachulcowego, pruskiego muru.
13: Mówił Łukasz Broniszewski z Fundacji Stabilo. Dodajmy, że cały czas trwają także konsultacje dotyczące przyszłości parku przy placu Rapackiego w okolicach pomnika marszałka Józefa Piłsudskiego. W najbliższą sobotę odbędzie się tam spacer urzędników z mieszkańcami. Start o 10.
14: Kultura w Radiu Gra.
13: W niedzielę skończyły się zdjęcia do nowego filmu Krzysztofa Zanussiego. Obraz pod tytułem Całopalenie podejmuje temat odpowiedzialności społecznej i moralnej człowieka, egzystencji oraz ludzkiej godności. Film powstał w Toruniu, gdzie miasto jest nie tylko tłem, a miejscem akcji. W Całopaleniu zagrał Ksawery Szlenkier.
16: Mój bohater ma na imię Paweł i jest takim przedstawicielem właśnie pokolenia 30-kilkulatków, którzy w zasadzie poukładali sobie życie, ale czy mogą powiedzieć, że są naprawdę szczęśliwi? To on właśnie, to jest to, czego ten mój bohater próbuje dotknąć. Gdzie jest sens jego życia? Co na niego jeszcze czeka?
13: Mówił podczas spotkania w Toruniu aktor Ksawery Szlenkier. Dodajmy, że realizację filmu wsparł Regionalny Fundusz Filmowy Kujawy i Pomorze. Teraz w raporcie informacje z kraju. Co szósty Polak nie wie, co zrobić w przypadku kradzieży numeru PESEL. Tak wynika z najnowszego raportu portalu chrońpesel.pl. W przypadku najmłodszej grupy badanych, poniżej 25 lat, prawie połowa nie wiedziałaby, co zrobić. Numer PESEL można zastrzec na trzy sposoby. W aplikacji mObywatel, na stronie internetowej gov.pl lub osobiście w urzędzie. Dzięki temu nikt nie weźmie na nas pożyczki.
17: Zastrzeżenie nie uchroni nas przed wszystkim.
18: Nie chroni nas, jeśli przestępcy zakupią na nasze nazwisko drogi sprzęt z odroczonym terminem płatności, wypożyczą luksusowy samochód czy wynajmą mieszkanie.
17: Bartłomiej Drost z portalu chrońpesel.pl tłumaczy, że chodzi również o praktyczną ostrożność, nie udostępniać PESEL-u bez powodu, nie przesyłać w komunikatorach, chronić też dowód osobisty w jego fizycznej formie.
13: Mówił Igor Skrzypek.
19: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy Mrok, oferujący markizy, rolety i moskitiery przy szosie chełmińskiej 92.
13: Nawet 25 stopni pokażą dzisiaj termometry w Toruniu. Parasole nam się nie przydadzą, nie będzie padać. Na niebie dużo słońca, wieje umiarkowany wiatr. Warunki biometeo w Grodzie Kopernika będą dzisiaj raczej korzystne. Jutro ma być w mieście równie ciepło, choć niewykluczone, że w drugiej części wtorku trochę popada.
19: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy Mrok, oferujący markizy, rolety i moskitiery przy szosie chełmińskiej 92.
0: Dzisiaj, 25 maja, mamy m.in. Światowy Dzień Piłki Nożnej, a także Dzień Królewny. No ale przede wszystkim pamiętamy o solenizantach. Dzisiaj imieniny obchodzą Magda oraz Grzegorz. Wszystkiego najlepszego. Radio Gra, Mariusz Pucyło. Dzień dobry po 12. A na dobry początek, Kaigo, Khalid, Griffin w utworze Save My Love.

muzyka w Radiu Gra pasuje do pogody. Dario G i Sunshine to już 25 dzień maja. Kto ma dzisiaj urodziny? Między innymi Majka Jeżowska. Polska piosenkarka kończy dzisiaj ile? 66 lat.

0: Majka Jeżowska ma 66. urodziny, a okrągłą 50. świętuje Lauryn Hill, znana m.in. z grupy Fugees. Lauryn Hill 50, a Kamil Sto kończy dzisiaj 39 lat. To teraz o charakterze dziś urodzonych. Nastawienie człowieka urodzonego tego dnia jest tak pozytywne i sympatyczne, że nikogo nie powinien dziwić fakt, iż stale ma on wokół siebie rzesze życzliwych mu ludzi, czytamy w horoskopie. Jest bardzo towarzyski i gościnny, jego dom stoi otworem dla przyjaciół i nie tylko. Ma nietypowe zainteresowania, które wyróżniają go z tłumu, jeżeli chodzi o wady. Jego słabością jest zmienność. Choć dla innych to być może jest zaleta. Pozdrowienia dla wszystkich, którzy dzisiaj mają urodziny, a za chwilę Bruno Mars i Rose.
1: Reklama. A co tam w Carrefourze?
2: Słodki dzień dziecka. Słodycze marki Kinder w promocji 2 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Nie dotyczy produktów chłodzonych i mrożonych. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
3: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: ZUS, podatki, czynsz, konto.
7: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
6: Ty nie?
7: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
6: Płacą ci? Dużo?
7: 4000 się uzbierało.
6: No żartujesz.
8: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł, w tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. Października 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i-konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
9: Dzieciaki zaskakują cię swoją wyobraźnią? To ty zaskoczysz!

0: dziecka to Allegro.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład kapsułki do prania Ariel 38 prań w nowej cenie regularnej 49,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 69,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych.

0: stronie internetowej.
1: Lidl, to się opłaca.
0: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
2: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli Twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
3: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
4: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
5: Mama była smutna i zmęczona.

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowit.
2: Gdzie pan tak pędzi, panie Maćku?
3: Do Żabki. Prawie zapomniałem o dniu matki.
2: No, ładne kwiatki.
3: Właśnie, kwiatki. I dwa bilety do kina. Takie do kwiatków dodatki.
4: Pamiętaj o dniu matki i o tym, że w Żabce przy zakupie bukietu kwiatów za 27,99 z aplikacją możesz odebrać dwa bilety do multikina za 12 zł każdy. Szczegóły w regulaminie. Żabka. Uwolnij swój czas.
5: Po reklamie.
6: To jest Radio Gra.

0: zagrał tyle hitów, a nawet nie grał na żadnym instrumencie. No geniusz, po prostu geniusz. Avicii, Hey Brother w Radiu Gra. Było już o utrudnieniach drogowych w Toruniu, to teraz coś z naszych okolic. Rozpoczęła się przebudowa odcinka drogi pomiędzy Tylicami a Zakrzewkiem, to w gminie Łysomice. Inwestycja obejmuje pracę na ponad 3,5 km trasy, a kluczowym założeniem jest poszerzenie jezdni do 6 metrów. Do tego jeszcze przebudowa skrzyżowań w Tylicach i Zakrzewku, budowa zatoki oraz peronów autobusowych, wykonanie nowych zjazdów i poboczy, a także budowa wyniesionego przejścia dla pieszych, jak czytamy, z aktywnym solarnym oznakowaniem. Dużo roboty, to nie ma się co dziwić, że prace mają potrwać aż kilka miesięcy.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: 25 dzień maja, za miesiąc to będzie przedostatni dzień szkoły. Tak jest, od wakacji dzieli nas już tylko miesiąc. A pogoda powolutku też robi się wakacyjna. Szczegóły tego, co czeka nas dzisiaj, już za moment. Potem The Weeknd, In Your Eyes.
1: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
2: VeloBank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velo. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? VeloBank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
3: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki, tańsze koszyki.
4: Teraz w koszykach Auchan polskie truskawki 500 gramów w supercenie, tylko 8,99 za opakowanie.
3: Sprawdź to sam, dzięki dał.
4: A na dzień mamy bukiet tulipanów 7 sztuk, drugi 50% taniej, tylko 11,24 za bukiet przy zakupie dwóch. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 14,99. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
5: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na dzień mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2+1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji dzień mamy z aplikacją. Empik.
6: Hej, co u Ciebie?
7: Zapisałem się do TebEdukacja.
6: O, fajnie. Mają dużo super kierunków. Co wybrałeś?
7: Szkołę medyczną. Jedną z najlepszych.
6: Tyle lat nauki. Wytrzymasz?
7: W TebEdukacja? Tam zawód medyczny zdobywasz szybko, a potem masz ciekawą, pewną pracę.
6: Też bym tak chciała.
7: Sprawdź kierunki medyczne i wiele innych na stronie teb.pl lub w najbliższej placówce. Toruń, Lelewela 33.
6: TebEdukacja. Uczymy w Twoim kierunku.
8: Castorama.
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
8: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Jak dobrze znam moją mamę, wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super niskiej cenie na Allegro.
11: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro.
12: Jeśli posiadasz orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego dla Twojego dziecka, zapisz je do bezpłatnego przedszkola terapeutycznego Alfa. To tutaj, w przyjaznej i bezpiecznej atmosferze, pod opieką wykwalifikowanej kadry, Twoje dziecko rozwinie skrzydła. Małe grupy, różnorodność zajęć i dużo uśmiechu. Przedszkole terapeutyczne Alfa. Toruń Kociewska 22.
13: Ach, kochanie, tak gorąco i te nieznośne komary. Kupmy markizę i moskitierę,
14: Mrok! I wszystko jasne. Zamówimy markizę i moskitier. Firma Mrok to 40 lat doświadczenia w montażu markiz, żaluzji drewnianych, rolet i moskitier. Mrok, Toruń, Szosa Chełmińska 92.
15: Mrok, znajdź swój cień w słoneczny dzień.
16: Po reklamie.
17: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu samochodów używanych Bednarscy w Łysomicach koło Torunia.
18: Nawet 25 stopni pokażą dzisiaj termometry w Toruniu. Parasole nam się nie przydadzą, nie będzie padać. Na niebie dużo słońca, wieje umiarkowany wiatr. Warunki biometeo w Grodzie Kopernika będą dzisiaj raczej korzystne. Jutro ma być w mieście równie ciepło, choć niewykluczone, że w drugiej części wtorku trochę popada.
17: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu samochodów używanych Bednarscy w Łysomicach koło Torunia.
19: Słuchasz

Hity pełne energii w Radiu Gra to Offenbach i Overdrive. A ja przypomnę, że z okazji jutrzejszego dnia mamy na naszej stronie gra.fm znajdziecie konkurs z nagrodami. Do zdobycia są kwiaty. Można potem je mamie sprezentować. My słyszymy się właśnie jutro po 9:00. Mariusz Pucyło, cześć.

0: Radio Gra. Hity pełne energii.
1: Reklama. Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
2: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
1: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
2: Litorsal Senior?
1: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
3: Zdrowit. Teatr imienia Wilhelma Chorzycy zaprasza na 30. Międzynarodowy Festiwal Teatralny Kontakt od 29 maja do 5 czerwca. Kontakt to przegląd najciekawszych wydarzeń teatralnych, spotkania z twórcami oraz imprezy towarzyszące. Więcej informacji teatr.torun.pl. Partnerzy festiwalu: Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Gmina Miasta Toruń oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wydarzenie objęte honorowym patronatem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotra Całbeckiego. Bądźmy w kontakcie.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa megapaka. Tylko 15,99 za 1 kg. Aż 38% taniej. A kawa Dallmayr Classic ziarnista i mielona. Jedynie 29,99 za 500 gramów. Netto. Patent na tanie zakupy.
5: Kto zwalcza ból?
6: Voltaren!
5: Kto?
6: Voltaren! Voltaren!
7: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
9: A cappuccino też za 7?
10: Też.
9: A flat white?
10: Też.
9: A
10: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafé kosztuje tylko 7 zł.

0: Markula, Ciapur, Blecki i Eni.
1: A ty, gdzie będziesz w sobotę 30 maja? Też w Galerii Kopernikus? No to przygotuj się na najlepszą imprezę w mieście. Śpiewaj i tańcz ze znanymi TikTokerami.
0: Nagrywaj rolki i rób selfiaczki z gwiazdami sieci.
1: Bierz udział w odjechanych konkursach i wygrywaj nagrody. Pamiętaj, 30 maja to twój TikShow taki, że wow! Galeria Kopernikus. To o nas!
2: Kochana mamo, dziękuję, że zawsze mogłam na ciebie liczyć.
3: Mamo, co ja bym bez ciebie zrobił?
2: Jesteś najlepszą mamą na świecie.
4: A wy? Prosto z serca. Co chcielibyście powiedzieć swojej mamie na antenie Radia Gra? Wejdźcie na stronę Gra FM, podzielcie się swoimi uczuciami i wygrajcie atrakcyjne upominki na Dzień Mamy.
5: Sponsorem konkursu Kochana Mamo jest właściciel kwiaciarni Monflora w Centrum Handlowo-Rozrywkowym Toruń Plaza i Centrum Handlowym Nowe Bielawy.
6: Teraz w Play telewizor Samsung QLED Q7F2 55 cali aż 50% taniej w pakiecie światłowodu i telewizji z HBO Max na rok w prezencie. Najniższa cena z 30 dni to 2199 zł, teraz 1099, bo w Play płacisz mniej.
5: Play.
7: Tak się robi Dzień Mamy. To jej należy się korona.
8: A już od poniedziałku w Kauflandzie bukiet 13 pięknych róż, różne kolory, tylko 5,99. A pyszne praliny Lindt. Kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Po reklamie.
10: To poniedziałek, 25 maja. Czas na raport Radia Gra o 13.
11: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na popołudniowy raport. Kolejne zmiany w ruchu drogowym i komunikacji miejskiej w rejonie ronda honorowych dawców krwi w Toruniu. Ma to związek z modernizacją torowiska tramwajowego na ulicy Konstytucji 3 maja. W sobotę przywrócono przejazd wschodnią stroną ronda, ale już dzisiaj wprowadzono kolejne korekty.
12: Teraz zamykana jest zachodnia strona ronda. Przejazd przez rondo od Ligi Polskiej w kierunku Kaszczorka oraz Konstytucji 3 maja jest niedostępny. Dla kierowców jadących Konstytucji 3 maja od strony olimpijskiej obowiązuje zakaz skrętu w lewo w kierunku Kaszczorka. Objazd poprowadzono Konstytucji 3 maja z zawracaniem na wysokości krzyżówki z Wyszyńskiego.
11: Z nami nasza reporterka Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska. Kasiu, zmiany dotyczą także nocnych kursów komunikacji miejskiej.
12: Tak, autobus N91 wyłącznie w kursie wykonywanym przez Kaszczorek pojedzie objazdem przez Wyszyńskiego i Konstytucji 3 maja do Ligi Polskiej, zatrzymując się na przystanku Wyszyńskiego. Przystanek Witosa dla tej linii zostaje zawieszony.
13: Słuchacie wiadomości Radia Gra.
11: Gdzie w Toruniu potrzebne są stojaki rowerowe? To pytanie drogowcy zadają cyklistom i proszą o pomoc w wytypowaniu punktów, gdzie mogłyby stanąć stojaki. Każda propozycja będzie szczegółowo przeanalizowana, a jeśli spełni wymagania formalne i techniczne, wskazana lokalizacja będzie uwzględniona w planie montażu, przekonuje NZD. Od 2009 roku w ramach takiej akcji zamontowano już 1800 stojaków w punktach wskazanych przez Torunian. Barwny korowód studentów, dziesiątki plenerowych imprez i duże koncerty pod gołym niebem na Bielanach w Toruniu. Za nami Piernikalia, czyli Juwenalia Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Na scenie publiczność rozgrzewał m.in. zespół Enej, który bardzo ciepło wspomina każdy pobyt w naszym mieście.
14: Zawsze, gdy wracamy jakimiś wspomnieniami do danego miasta, to łączymy to z koncertami, a faktycznie w Toruniu zagraliśmy ich pewnie już nawet kilkanaście, od jakichś dużych telewizyjnych po super juwenaliowe. Nawet wspominaliśmy i nie doliczyliśmy się, który to był rok, gdy graliśmy u was juwenalia z zespołem Tabu. Kilkakrotny koncert w klubie Odnowa, nawet ostatnio jakoś związany z trasą, więc zawsze dobre i miłe wspomnienie, jeśli chodzi o spotkanie z publicznością, a szczególnie studencką.
11: Galerię zdjęć z tegorocznych piernikaliów w Toruniu publikujemy na Gra FM. Warto zajrzeć na naszą stronę internetową, bo na niej Toruń ponownie wybiera swoich muzycznych faworytów. Radio Gra, Miasto Toruń oraz Toruńska Agenda Kulturalna jak co roku o tej porze zapraszają do udziału w plebiscycie Toruńskie Gwiazdy. Ruszyło głosowanie na artystów i projekty związane z naszym miastem. Muzycy z Torunia czekają na wasze głosy w kategoriach Nadzieja, Płyta Roku oraz Wykonawca. Głosowanie potrwa do północy 7 czerwca. Ogłoszenie wyników nastąpi 26 czerwca podczas koncertu toruńskich gwiazd w Fosie Zamkowej. Teraz informacje z kraju. Sprzedaż detaliczna nadal rośnie, ale zdecydowanie wolniej niż jeszcze miesiąc temu. W kwietniu był to skok o 1,3%. Miesiąc wcześniej mieliśmy wzrost prawie o 9%, informuje GUS.
15: Zaczęliśmy się obawiać skutków wojny na Bliskim Wschodzie i podwyższonej inflacji, ale ważną rolę w tym odczycie odegrały święta wielkanocne. W tym roku wypadły na samym początku miesiąca, a rok temu pod koniec, więc znaczną część zakupów zrobiliśmy jeszcze w marcu. Spadła na przykład sprzedaż żywności. Jednocześnie Polacy więcej wydali na kosmetyki, meble i sprzęt elektroniczny. To oznacza, że jeszcze nie przeszliśmy w tryb zaciskania pasa.
11: Tłumaczył Igor Skrzypek. Przypominający lato wiosenny dzień w Toruniu. 25 stopni to temperaturowe maksimum na dzisiaj. Na niebie dużo słońca, warunki biometeo w Grodzie Kopernika są dzisiaj korzystne. Parasole na razie nam się nie przydadzą, nie powinno padać. Jeżeli pokropi w mieście, to dopiero jutro po południu.
10: Uf, jak gorąco, będzie jeszcze goręcej, bo przed nami mnóstwo świetnej muzyki, wspomnienia wyjątkowego piernikaliowego weekendu, ale i ważne zapowiedzi. Mariusz Składanowski, dzień dobry, kłaniam się nisko, będę z wami do 18. A no dobry początek, dwa słoneczne hity w radiu, gra Roy Orbison, You Got It, a później Milki, Just The Way You Are.

0: reklama.
1: Wiem, Barbara, smartfon z dużym ekranem.
0: Albo taki telewizor, co Netflix odbiera, dla seriali.
1: A może ekspres do kawy, automatyczny
0: taki. Tak, i patrz, wszystko to w Media Expert teraz taniej, na dzień mamy mają.
1: I właśnie sobie przypomniałem, że mama to lubi kawkę do serialu wypić.
0: No.
2: Dzień mamy w Media Expert.

0: Ola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo i wyraziście. Spróbuj placków, przekąsek i wielu, wielu innych, bo to tydzień w stylu latino. Już dziś wszystkie placki tortilla El Tequito, drugi tańszy produkt, 50% taniej. I wszystkie sosy marki El Tequito i Latin American Style, drugi tańszy produkt, 50% taniej.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Castorama!
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
2: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy. Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
5: Uwaga! W Pepco z okazji Dnia Dziecka super promocja! 2 plus 1 gratis na zabawki. Już teraz kupując 3 zabawki zapłacisz tylko za 2. Skorzystaj jeszcze dziś. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
6: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
7: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
6: Jest 7 miejsc.
7: I rower, i mój kocyk. No i buba.
8: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
9: Gdzie pan tak pędzi, panie Maćku?
10: Do Żabki. Prawie zapomniałem o Dniu Matki.
9: No, ładne kwiatki.
10: Właśnie, kwiatki. I 2 bilety do kina. Takie do kwiatków dodatki.
11: Pamiętaj o Dniu Matki i o tym, że w Żabce przy zakupie bukietu kwiatów za 27,99 z aplikacją możesz odebrać 2 bilety do multikina za 12 zł każdy. Szczegóły w regulaminie. Żabka. Uwolnij swój czas.
12: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
13: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
14: Mama była smutna i zmęczona.

0: Sponsorem konkursu Kochana Mamo jest właściciel kwiaciarni Monflora w Centrum Handlowo-Rozrywkowym Toruń Plaza i Centrum Handlowym Nowe Bielawy.
1: Już jutro ten wyjątkowy dzień, Dzień Mamy. Dla każdego mama jest jedyna, niepowtarzalna, wyjątkowa, ale każdy z nas w inny sposób może wyrazić tę miłość i wdzięczność. Postarajmy się, żeby to święto było naprawdę absolutnie unikalne. Wejdźcie na stronę www.gra.fm i tam uzupełnijcie. Kochana mamo, chciałbym bądź chciałabym ci powiedzieć i tu już niech serce wam podpowie co, a my do tych waszych życzeń, pozdrowień i podziękowań za najlepsze wypowiedzi dołożymy jeszcze przepiękny bukiet kwiatów. No to do dzieła. Dziś po 15:00 kolejne piękne słowa popłyną do naszych mam.
0: Sponsorem konkursu Kochana Mamo jest właściciel kwiaciarni Monflora w Centrum Handlowo-Rozrywkowym Toruń Plaza i Centrum Handlowym Nowe Bielawy.

0: słynne Call Me Maybe w Radio Gra. Brawo dla naszych laskarzy Pomorzeni na Toruń. W meczu o pierwsze miejsce Euro Hockey Club Challenge nasi laskarze pokonali Hot Sticks aż 12-2. No, jeśli chodzi o sam wynik, to byliśmy jednak mało gościnni, ale w pozostałych aspektach wszystko było perfekt. W Radio Gra do 14, między innymi Backstreet Boys, a później Felix Jan.
1: Reklama. Eleganckie albo codzienne, kolorowe lub jednolite, ostatni krzyk mody lub ponadczasowe. Największy wybór tkanin odzieżowych i do domu znajdziesz w Werze. Oferujemy duży wybór gatunków i kolorów. Wera. Tkaniny, firany, szycie. Toruń, Sobieskiego 22 przy Garbatym Mostku. Zapraszamy.
2: W sobotę 30 maja Muzeum Etnograficzne w Toruniu opanują przedszkolaki. 42. Dziecięcy Przegląd Folkloru Wiejskiego na Wysokiej Górze to pełne radości, kolorów i muzyki doroczne święto najmłodszych. Zapraszamy całymi rodzinami od 10 do 14, a o 18 wpadnijcie do Muzeum Etnograficznego na koncert interaktywny Sen, Jawa, Zabawa. Magiczną podróż przez muzykę, wspomnienia i dziecięcą wyobraźnię. Bilety na koncert dostępne w kasie i online. Szczegóły na etnomuzeum.pl. Dofinansowano ze środków gminy miasta Toruń.
3: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
4: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
3: Latium?
4: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psilimaryna chroni wątrobę.
3: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
4: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
5: Zdrowid. Gdy jest za gorąco lub za zimno, wybierz IceWind. Jesteśmy największym w regionie dostawcą instalacji klimatyzacyjnych, wentylacyjnych i pomp ciepła. Gwarantujemy krótkie terminy montażu i szeroki wybór markowych urządzeń. Odwiedź największy showroom urządzeń klimatyzacyjnych w Toruniu przy ulicy Świdnickiej 11. Nie kupuj klimatyzacji w ciemno. Przetestuj modele i wybierz najlepszy dla siebie. Zaufaj specjalistom. Zaufaj IceWind. Zadzwoń 570 035 770.
6: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
7: Szukasz nowego mieszkania w zielonej okolicy? Ruszamy z czwartym etapem sprzedaży osiedla parkowego. Nowoczesne mieszkania z możliwością zakupu bez wkładu własnego już od 7000 zł za metr kwadratowy. Ogrzewanie podłogowe, fotowoltaika dla części wspólnych, winda, miejsca postojowe w hali i na zewnątrz. I cisza tuż przy lesie i parku z wygodnym dojazdem do miasta. Sprawdź szczegóły na osiedleparkowe.net. Osiedle Parkowe poleca Biuro Nieruchomości Proactum.
8: Game over. O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry, bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
9: Blik. Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i galosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
10: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
11: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert, na przykład w poniedziałek wszystkie artykuły marki Sealan, kup jeden z Kaufland Kart Extra, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie artykuły marki Sealan, kup jeden z Kaufland Kart Extra, drugi tańszy gratis. 4 na osobę. Kaufland.
12: Po reklamie.
13: To przypominający lato wiosenny dzień w Toruniu. 25 stopni to temperaturowe maksimum na dzisiaj. Na niebie dużo słońca. Warunki biometeo w Grodzie Kopernika są dzisiaj korzystne. Parasole na razie nam się nie przydadzą, nie powinno padać. Jeżeli pokropi w mieście, to dopiero jutro po południu.
14: Everybody, yeah.
2: To jest Radio Gra.

0: Pussy Catch, Heaven and Hell w Radiogram. Dla kogo niebo, dla kogo piekło, tak w kontekście minionego weekendu. Krakowianie na przykład odwołali swojego prezydenta, a u naszych sąsiadów w Ciechocinku zabrakło niewiele. Tak, rewolucji pod tężniami nie będzie. Jarosław Jucewicz zostaje na stanowisku burmistrza uzdrowiska. Wczorajsze referendum w sprawie jego odwołania okazało się nieważne. Zdecydowana większość, bo aż 96% głosujących, chciała odejścia włodarza, ale zabrakło frekwencji. Precyzyjnie zaledwie 28 głosów, by wynik stał się wiążący. Powiedzenie, że każdy głos się liczy w Ciechocinku, nabrało naprawdę mocnego znaczenia.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama. Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do wtorku pieczarki 500 gramów 4,99 za opakowanie, a do tego tylko z aplikacją Biedronka borówki amerykańskie 300 gramów 8,99 za opakowanie. Limit łączny w okresie promocji, jedno opakowanie na konto Moja Biedronka. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
3: Codziennie niskie ceny.
4: Ale petarda! Już 30 maja parking przed Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy zamieni się w tętniącą energią przestrzeń eksperymentów. Od 11 czeka na Was jubileuszowa 10. edycja naukowej petardy. Rodzinnego pikniku pełnego niezwykłych atrakcji dla małych i dużych odkrywców. Wśród nich strefy nauki, zdrowia, bezpieczeństwa i zabawy. Wstęp wolny! Projekty dofinansowane ze środków budżetu państwa przyznanych przez ministra nauki w ramach programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki 2.
5: Grupa TRB, Transbruk Barczyńscy, producent kostki brukowej oraz dystrybutor marki Bebek, zaprasza do największego w regionie ogrodu wystawowego kostki brukowej i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie bloki betonowe typu Lego, suche betony oraz stabilizacje. Zapraszamy do naszego ogrodu wystawowego w Toruniu przy Poznańskiej 294 oraz do Centrum Brukarskiego Pigrza przy Wojewódzkiej 3A. Więcej pod numerem 606 404 370 i na transbruk.pl.
6: Jak zakupy nie tylko na Allegro.

0: Ubezpieczenia na życie Vienna Life. Najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
2: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
1: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
3: Zadbaj o swoją przyszłość. Postaw na zawód z misją. TEB Edukacja w Toruniu przy ulicy Lelewela 33 zaprasza na kierunki medyczne. Technik elektroradiolog. Nowoczesna diagnostyka. Technik farmaceutyczny. Wiedza, która ratuje zdrowie. Opiekun medyczny. Realna pomoc drugiemu człowiekowi. Praktyczna nauka, doświadczeni wykładowcy, nowoczesne pracownie. TEB Edukacja, Toruń, Lelewela 33. TEB Edukacja. Szkoła, która daje pewny zawód.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa megapaka. Tylko 15,99 za 1 kg. Aż 38% taniej. A kawa Dallmayr Classic ziarnista i mielona. Jedynie 29,99 za 500 gramów. Netto. Patent na tanie zakupy.
5: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
6: Po reklamie.
7: To poniedziałek, 25 maja, słuchacie Radia Gra. Przed nami raport o 14:00.
8: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na raport. W związku z utrzymującymi się wysokimi temperaturami oraz długotrwałą suszą na terenie ośrodka szkolenia poligonowego w Toruniu obowiązuje całkowity zakaz wstępu. Wojsko apeluje o bezwzględne przestrzeganie tego zakazu. Przypomina o ogromnym zagrożeniu pożarowym oraz ryzyku związanym z niewybuchami. Poligon w Toruniu to nie jest miejsce rekreacji, czytamy w komunikacie od wojska. Zakaz wstępu obejmuje nie tylko pieszych, ale także rowerzystów, kładowców i inne osoby poruszające się poza drogami publicznymi. Szczególnie niepokojące są przypadki nieletnich, którzy bez opieki zapuszczają się na teren ośrodka. Przypomnijmy, że w poprzedni piątek na poligonie w Toruniu wybuchł pożar trawy. Ogień bardzo szybko rozprzestrzenił się na powierzchni 10 hektarów. W akcji gaśniczej uczestniczyło 20 zastępów straży pożarnej, 2 samoloty gaśnicze oraz śmigłowiec.
9: Słuchacie wiadomości Radia Gra.
8: Zaglądamy na ulicę Kościuszki w Toruniu, gdzie trwają prace związane z remontem torowiska tramwajowego. Modernizacja obejmuje 1200 metrów toru pojedynczego. Budowana jest nowa sieć trakcyjna. MZK wymienia wiaty przystankowe oraz inwestuje w zielone przystanki.
10: Na samym przejeździe na przykład Batorego, jeżeli chodzi o Kościuszki, mamy wykonane torowisko w płytach prefabrykowanych. Jest to element, który przyjeżdża, jest to płyta kanałowa, do której jest wkładana szyna, szyna rowkowa. Jest to później oblewane właśnie taką specjalną żywicą, żeby też te raz, że utwierdzić, czy dwa, żeby te wibracje w jakiś tam sposób przenieść.
8: Mówił nam Paweł Gosz, kierownik budowy z firmy Trakcja. A dzisiaj w naszych serwisach rozmawiamy także z Łukaszem Broniszewskim z Fundacji Stabilo. To ona przeprowadza dla magistratu konsultacje społeczne. Dotyczą one nie tylko dróg czy inwestycji, ale także ochrony muru pruskiego, terenów zielonych, programów dla najmłodszych czy studentów. Mieszkańcy z urzędnikami wkrótce przeanalizują również projekt Iskry.
11: Jest cały pomysł aranżacji tej dzielnicy kreatywnej, którą zrobił główny architekt miasta, więc z jednej części będzie sala koncertowa, z drugiej hala targowa, część gastronomiczna, ale przede wszystkim to ma być miejsce dla ludzi młodych, dla osób z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika i dla mieszkańców Torunia. To jest szeroki proces. W tej chwili realizowana jest ankieta, do której znajdziecie na stronach Urzędu Miasta Torunia to miejsce i zachęcamy, żeby wypełnić ankietę i wypowiedzieć się na temat tego, jak taka ta zajezdnia ma wyglądać, ale również to jest cały obszar w osi ulicy Sienkiewicza.
8: Jakie konsultacje cały czas trwają? Na przykład w sobotę o 10:00 odbędzie się spacer z mieszkańcami dotyczący przyszłości parku przy Placu Rapackiego w okolicach pomnika marszałka Józefa Piłsudskiego. Szczegółów szukajcie na naszej stronie internetowej gra.fm.
9: Wiadomości ogólnopolskie.
8: 18 fałszywych alarmów alarmów z całej Polski bada Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości. Wytypowane od 11 maja zdarzenia mogą mieć tych samych sprawców. Mowa o fałszywych wezwaniach do mieszkań należących do ludzi związanych z obecną opozycją parlamentarną.
6: Najwięcej dotyczyło ładunków wybuchowych, a także prób samobójczych. Oprócz tego dwa razy fikcyjnie zawiadomiono o pożarach. Wykorzystywano do tego internetowe komunikatory, telefony, a także aplikacje alarmowe. Jak usłyszałem, obecnie nie ma dominującej wersji. Może być to zorganizowana akcja mająca na celu destabilizację. Mogą za tym stać obce służby, ale także możemy mieć do czynienia z głupią zabawą i działaniami naśladowców.
8: Mówił Krzysztof Zasada. -25 stopni na termometrach w najcieplejszym momencie dnia, dużo słońca na niebie, umiarkowany wiatr. Tak w skrócie prezentuje się prognoza pogody na poniedziałkowe popołudnie w Toruniu. Warunki biometeo w mieście są dzisiaj raczej korzystne, parasole nam się nie przydadzą, nie będzie dzisiaj padać.
7: W pogodzie wszystko gra, u nas za chwilę kolejne hity, Bledka, Europe i chociażby Morris. W tej godzinie także powrócimy do minionych piernikaliów. Będą też ciekawe zapowiedzi tego wyjątkowego tygodnia.

0: Po hiszpańsku Asere He w Radio Gra to oczywiście formacja Las Ketchup, za to toruńskie Piernikalia tym razem zamieniły się w grecki Olimp, ale na scenie królowały jak najbardziej polskie zespoły i wykonawcy. A na kogo wy najbardziej czekaliście? Jak podobał wam się tegoroczny line-up?
1: Całkiem fajny.
2: Bardzo fajnie, super. Jesteśmy pierwszy raz, mi się bardzo podoba.
3: Na kogo najbardziej czekasz?
2: Na Zalię. A jutro może na Margaret?
4: Na Brodkę.
5: Na Jakiego?
6: Na Żabsona jutro.
7: Na Żabsona i Jakiego?
8: Jest moim zdaniem fajny line-up, jest ciekawy, różnorodnie. Jeżeli chodzi o taką, czekamy, to kolega czeka na Dariusza. Ja bym powiedział, kogo czekam, ale nie wiem, jak się nazywa Andrzej.
3: Okay.
8: Czyli na nocnego kochanka.
9: No ja to głównie właśnie dla mojego chłopaka, też nocny kochanek i tak dalej, ale też Brodka, no parę piosenek znam od każdego w sumie.
10: Line-up juwenaliowy w tym roku w Toruniu jest niesamowity.

0: Niesamowity moim zdaniem.
1: Mam nadzieję, że studenci się wyszaleli, a teraz już pozostaje przygotowywać się do sesji.
2: Reklama.
3: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
4: Znowu lecicie?
5: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
4: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
5: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
6: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
7: Gdzie pan tak pędzi, panie Maćku?
8: Do Żabki. Prawie zapomniałem o dniu matki.
7: No, ładne kwiatki.
8: Właśnie, kwiatki. I 2 bilety do kina. Takie do kwiatków dodatki.
9: Pamiętaj o dniu matki i o tym, że w Żabce przy zakupie bukietu kwiatów za 27,99 z aplikacją możesz odebrać 2 bilety do multikina za 12 zł każdy. Szczegóły w regulaminie. Żabka. Uwolnij swój czas.
10: Odśwież ogród fantastycznymi ofertami z Jysk. Już teraz rabat do 50% na wybrane artykuły ogrodowe. Oferta ważna od 20 maja do 7 czerwca. Jysk.
11: Scandinavian Sleeping and Living.
12: Muszę kupić auto, znaleźć ubezpieczenie, pamiętać o serwisie, wymianie opon.
13: Możesz mieć auto w abonamencie Oto Moto Lease. Wybierasz samochód, masz stałą miesięczną ratę, a w niej pakiety. Serwis, opony, OCAC i assistance.
12: I to gdzie?
13: Oto Moto Lease. Auto w abonamencie. To tu.
14: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olliot to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olliot to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
15: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Szeroka oferta piłkarska, w tym bramka Kipsta Classic z 5-letnią gwarancją w rozmiarze M. Teraz w promocji z aplikacją za 269,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z 30 dni 319,99.
16: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład mleko UHT 3,2% Pilos 1 litr w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,29. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie.
2: Słuchasz Radia Gra.

serwisie Radiogra poleca potwierdzenie tego, że ten tydzień przebiega pod znakiem święta naszych mam, a jego końcówka już pod znakiem zbliżającego się Dnia Dziecka. I tak dzisiaj o 17:00 w Mediatece w Młynach wspólne chwile w rytmie słów to warsztaty dla mamy i córki. A już jutro w Arenie Toruń wyjątkowy koncert Nie ma jak u mamy, na który niestety nie ma już zaproszeń, te rozeszły się jak ciepłe bułeczki, no ale nie ma się co dziwić, skoro wystąpią i Rafał Brzozowski, dodaj Wiki Gabor, i Gromi, i Pektus, i Alicja Szemplińska prosto z Eurowizji. Będzie naprawdę wyjątkowo. Początek o 20:00 będzie to wszystko można zobaczyć później także w telewizji. Także jutro w Dniu Mamy, i to od samego rana o godzinie 10:00, inauguracja 10. Ogólnopolskiego Przeglądu Dyplomów i Egzaminów Muzycznych Przygrywka. Przesłuchanie konkursowe w odnowie, a w programie mnóstwo doskonałej muzyki, na przykład dla fanów zespołu Kult czy Nika Cave'a. Poleca Radiogram.

0: Elektryczne gitary, killer. No on też jest killerem i po prostu zmiata konkurencję. Toruń za jego sprawą wczoraj stał się centrum polskiego internetu, bo to u nas Łatwogank, o którym mówię, zakończył zbieranie 12 milionów złotych na leczenie chorego Maxa, a w drodze do Gdańska zebrał jeszcze kolejne miliony, aby pomóc kolejnym potrzebującym. A krótki filmik z wizyty na jednej ze stacji benzynowych w Toruniu Łatwoganga możecie zobaczyć na naszym radiowym Facebooku. A do 15 na naszej antenie m.in. Bonfunk MCs i ATB.
1: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Stresujesz się decyzją o studiach?
4: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
3: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
4: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
5: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 26 maja i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
6: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
7: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
8: Widaron.
7: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
8: Widaron.
7: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
8: Widaron.
7: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
8: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
9: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
10: Jak zakupy nie te...

0: 0%. Jak tak, to Allegro.
1: W sobotę 30 maja Muzeum Etnograficzne w Toruniu opanują przedszkolaki. 42. Dziecięcy Przegląd Folkloru Wiejskiego na Wysokiej Górze to pełne radości, kolorów i muzyki doroczne święto najmłodszych. Zapraszamy całymi rodzinami od 10 do 14, a o 18 wpadnijcie do Muzeum Etnograficznego na koncert interaktywny Sen, Jawa, Zabawa. Magiczną podróż przez muzykę, wspomnienia i dziecięcą wyobraźnię. Bilety na koncert dostępne w kasie i online. Szczegóły na etnomuzeum.pl. Dofinansowano ze środków gminy miasta Toruń.
2: Odkryj motoryzacyjne miejsce na mapie Torunia. W salonie Cupra i Seat czas na zmianę. Poznaj nowego Seata Arona, miejskiego SUV-a, który narzuca tempo. Nowoczesne technologie masz teraz w zasięgu ręki. Już od 85 300 zł lub 346 zł netto miesięcznie w leasingu jak abonament. Szukasz emocji? Wybierz Cupra Formentor już od 510 zł netto miesięcznie. Odbierz swoje auto dostępne od ręki. Skocz za kierownicę podczas jazdy testowej w salonie przy szosie Lubickiej 17.
3: Art Medica od 10 lat troszczy się o Wasze uśmiechy i o najbardziej potrzebujących. Podczas gali charytatywnej z okazji 10-lecia Art Medica powstał obraz stworzony przez toruńskiego artystę Edgara Jerzego Pila. Wspólnie z Fundacją Promocji Zdrowia i Sztuki Skrzydła zostanie on przekazany na licytację wspierającą dzieci z niepełnosprawnościami oraz ich rodziny. Dziękujemy wszystkim, którzy byli częścią tego wyjątkowego wydarzenia. Więcej informacji o jubileuszu i licytacji na artmedica-torun.pl.
4: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz. Po reklamie.
5: 25 stopni na termometrach w najcieplejszym momencie dnia, dużo słońca na niebie, umiarkowany wiatr. Tak w skrócie prezentuje się prognoza pogody na poniedziałkowe popołudnie w Toruniu. Warunki biometeo w mieście są dzisiaj raczej korzystne, parasole nam się nie przydadzą, nie będzie dzisiaj padać.
6: To jest Radio Gra.

ATB Don't Stop w Radio Gra, choć żużlowcy press grupy deweloperskiej Toruń w PGE Ekstralidze w ten weekend odpoczywali, to nie znaczy, że nie było emocji. W zaległym meczu wczoraj Stal Gorzów wygrała 46-44 po pasjonującym meczu z Orlen Oil Motorem Lublin i to zwycięstwo sprawia, że gorzowianie, nasz najbliższy niedzielny przeciwnik, może myśleć o włączeniu się do walki o play-offy. Tabela wygląda tak. Bayer System GKM Grudziądz jest liderem, ma 9 punktów. Na drugim miejscu zdobyczą 8 punktów Lublin, na trzecim Wrocław też 8 punktów. My na czwartym też z 8 dużymi punktami. Gorzów punkt mniej. No, można powiedzieć, że to niezwykle ciekawy i wyrównany sezon. Poza Częstochową, która zerowym dorobkiem znajduje się na ostatnim miejscu. No i tam to już chyba nawet modlitwy na Jasnej Górze niewiele pomogą.

0: Radio Gra. Hity pełne energii.
1: Reklama.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa megapaka. Tylko 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. A kawa Dallmayr Classic ziarnista i mielona jedynie 29,99 za 500 gramów. Netto. Patent na tanie zakupy.
3: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
4: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
3: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
4: Litorsal Senior?
3: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
5: Zdrowit.
6: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
7: Kup spokojnie i jedź dalej. Polskie rowery elektryczne EcoBike. Już od 3,5 tysiąca złotych z 2-letnią gwarancją i serwisem na miejscu. Toruń, ulica Żwirowa 8.
8: Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Media 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
10: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki, tańsze koszyki.
11: Teraz w koszykach Auchan polskie truskawki 500 gramów w supercenie, tylko 8,99 za opakowanie.
10: Sprawdź to sam, dzięki dał.
11: A na dzień mamy bukiet tulipanów 7 sztuk, drugi 50% taniej, tylko 11,24 za bukiet przy zakupie dwóch. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 14,99. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
12: Męski styl w najlepszej wersji? Tylko w salonie e-garnitur Toruń. Oferujemy największy wybór garniturów, marynarek, spodni, koszul, obuwia na każdą okazję, we wszystkich rozmiarach i bogatej kolorystyce. Perfekcyjne kroje, starannie wyselekcjonowaną modę wizytową i casualową. U nas ubierzemy Cię kompleksowo i w atrakcyjnej cenie. Nasza profesjonalna obsługa chętnie doradzi i pomoże wybrać najlepszą stylizację dla Ciebie. Zapraszamy salon e-garnitur Toruń. Ulica Polna 148.
13: Takich ofert w Kia Autopol w tym roku jeszcze nie było. Nowe, niższe ceny katalogowe na modele Sportage i X-Seat. Dodatkowo kredyt 0% w opcji 50/50 albo leasing już od 100%. Mało? Specjalne rabaty dla firm, wybranych grup zawodowych oraz wyjątkowa oferta lojalnościowa dla właścicieli Kia. Wciąż mało? Pakiet ubezpieczeń w cenie samochodu dla modeli X-Seat i Stonic. Wszystko dostępne od ręki. Kia Autopol Toruń, ulica Żółkiewskiego 32.
14: Kain. Centrum Tonerów i Atramentów. Kain. Polna 115A. 502-493-772. Kain.pl. My jakości nie obiecujemy. My ją mamy. Kontakt. 502-493-772.
15: Po reklamie.
16: Jest 15, słuchacie Radia Gra. Przed nami najświeższy raport z Torunia, kraju, świata i aren sportowych.
17: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na raport. Trwa budowa trasy S10, która połączy Toruń i Bydgoszcz. Tymczasem w naszym mieście trzeba już poważnie myśleć o drogach dojazdowych do Eski. Do końca tego roku mają potrwać prace projektowe dotyczące skrzyżowania ulic Andersa i Drzymały. Tam powstanie nowa sygnalizacja. Andersa będzie rozbudowana na odcinku od skrzyżowania z Drzymały w kierunku Poznańskiej. Tam będą dwie jezdnie po dwa pasy ruchu. Wybudowana zostanie również ulica Stamirowskiego, która połączy skrzyżowanie Andersa-Drzymały z nowym węzłem S10 Toruń-Podgórz, wyliczają drogowcy.
18: Dzieje się na drogach.
17: Zostajemy na Lewobrzeżu. Trwa przebudowa gazociągu w okolicach Halera w Toruniu. Drogowcy informują, że ze względu na prace podziemne kierowców czekają niewielkie utrudnienia w ruchu. Uważajcie szczególnie w okolicach skrzyżowań z Błękitną, Zieloną, Złotą, Białą oraz Idzikowskiego. Ruch pojazdów ma być utrzymany w obu kierunkach. Prace powinny skończyć się w lipcu.
0: Słuchacie wiadomości Radia Gra.
17: Jutro startuje jubileuszowa przygrywka, czyli 10. edycja ogólnopolskiego przeglądu studenckich spektakli muzycznych. Toruń będzie miejscem spotkania studentów, pedagogów, twórców oraz miłośników teatru muzycznego. 15 najciekawszych spektakli zobaczycie w Odnowie.
1: Przygrywka to festiwal skierowany przede wszystkim do studentów szkół, wyższych szkół artystycznych z całej Polski. Prezentujemy na nich spektakle dyplomowe i egzaminacyjne z właściwie wszystkich uczelni w całym kraju. Studenci, dla studentów to jest taki bardzo ważny moment, w którym oni tak naprawdę po raz pierwszy mogą się zaprezentować szerokiej publiczności. Zazwyczaj większość z nich to jest właśnie już taki ostatni krok na tej etapie edukacji i wejście w tą prawdziwą karierę aktorską.
17: Mówiła Katarzyna Jasińska, specjalistka do spraw promocji i marketingu w Teatrze Muzycznym w Toruniu. Festiwal Przygrywka startuje jutro, potrwa do 30 maja. Za nami finał 10. Międzynarodowego Konkursu Plastycznego Z moich stron fantazje. W sali Wielkiej Dworu Artusa w Toruniu pojawili się młodzi artyści z Polski i Litwy.
5: Z tego, co ja widzę, słuchacze nie mogą tego zobaczyć, ale no z tego, co widzę po tych pracach, to ten poziom naprawdę wysoki.
15: Poziom jest naprawdę wysoki, zważywszy na to, że nie wszystkie dzieci wykonują swoje prace w szkole. Jak wiemy, w Polsce w 8 klasie nie uczy się już plastyki, ale Litwa ma szkoły plastyczne, których im bardzo zazdrościmy, bo tam będąc 6-latkiem można ukończyć w wieku 19 lat szkołę plastyczną. Ma wysoki poziom. 7-latki rozpoczynają, 19-latki kończą ten konkurs. Techniki, pastele olejne, akryle, akwarele bardzo dobrze prowadzone, a to trudna technika, techniki mieszane, ekoliny i jeszcze takie eksperymentalne typu z grafito, wydrapywanki.
17: Z Agnieszką Oberlan-Stefańską, nauczycielką plastyki w Domu Harcerza w Toruniu, rozmawiał nasz reporter Artur Stochla.
0: Wiadomości ogólnopolskie.
17: Ponad 1500 uwag wpłynęło do Ministerstwa Zdrowia w sprawie projektu nowej ustawy, która ma zmienić kształcenie położnych. Zgodnie z nowym prawem, aby zostać położną, zamiast 3-letnich studiów wystarczyłyby te trwające jedynie 18 miesięcy. Wcześniej obowiązkowo trzeba byłoby uzyskać jednak dyplom z pielęgniarstwa. Czego dotyczą uwagi?
18: Tego, że studia dla położnych powinny trwać dłużej niż zakłada projekt. Przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Krystyna Ptok podkreśla, że zmiany powinny pójść w kierunku utrzymania wysokiego poziomu, a z drugiej strony zachęcenia kandydatów do tego zawodu. Krytyczne stanowisko dotyczące nowej ustawy wczoraj wydało Towarzystwo Ginekologów i Położników, a konsultacje w sprawie tego projektu potrwają do połowy czerwca.
17: Mówił Michał Dobrołowicz.
19: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak. Królowej Jadwigi 20.
17: Zapraszam na raport sportowy, a w nim żużel. U naszego zawodnika stwierdzono złamanie 6 żeber, przebicie płuca, złamanie łopatki. Informuje klub z Ostrowa, pisząc o kontuzji Taja Wofindena. Brytyjczyk w 10. wyścigu meczu 2. Ekstraligi z Rowem Rybnik spadł wczoraj z motocykla po tym, jak wybuchł silnik w jego maszynie. Zmieniamy temat. GKM Grudziądz ciągle liderem tabeli PGE Ekstraligi. Wczoraj odjechano zaległy mecz, teraz wszystkie drużyny mają po 6 spotkań i to GKM zdobył najwięcej punktów, 9. W czołówce niesamowicie ciasno. Na drugim miejscu aż 3 drużyny z dorobkiem 8 oczek, w tym na 4. miejscu Press Toruń. Na drugim Motor Lublin, który wczoraj przegrał na wyjeździe ze Stalą Gorzów. 46-44. Takim wynikiem zakończył się ten niedzielny, wspomniany zaległy mecz między Stalą a Motorem. To było naprawdę zacięte spotkanie. W zwycięskiej ekipie najskuteczniejszy był ex-anioł Jack Holder. Zdobył 13 punktów, 6 ważnych punktów, w tym aż 3 z bonusami. To dorobek torunianina Pawła Przedpełskiego.
19: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak. Królowej Jadwigi 20.
20: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai Tucson.
21: Sponsorem prognozy pogody jest firma Fart Produkt, producent bram garażowych i rolet. fartprodukt.pl.
17: Parasole możecie zostawić dzisiaj w domu, nie będzie padać, bo nie ma z czego. Na toruńskim niebie bardzo dużo słońca. Termometry pokazały 25 stopni Celsjusza i cieplej już dzisiaj raczej nie będzie, choć nieco cieplej może być we wtorek. Wieje umiarkowany wiatr, warunki biometeo w Grodzie Kopernika są dzisiaj raczej korzystne.
20: Muzyka. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai Tucson.
21: Sponsorem prognozy pogody jest firma Fart Produkt, producent bram garażowych i rolet. Fartprodukt.pl.
16: No nie taki ten poniedziałek straszny, jak nam się wydawało już po 15 i widać wolne popołudnie. A w tej godzinie naszego programu przypomnimy wam o konkursie na Dzień Mamy, ale odwiedzi nasze studio także Artur Stochla.

0: Hit pełny energii w radiu gra Eddie Watt, I Love My People. On też jest pełen energii, choć szalał przez całe piernikalia. Artur Stochla jest już ze swoim felietonem.
1: Zgodnie z teorią względności, czas i przestrzeń nie są sztywnymi, absolutnymi wartościami. Od razu widać, że ta teoria jest bliska sercu kierowcom toruńskiej komunikacji miejskiej. Ja rozumiem, że trwają remonty i modernizacje linii, ale tramwaje to nie wszystko, a w naszym mieście od dawna nic nie funkcjonuje jak powinno. Co innego pokazuje rozkład jazdy na przystanku, co innego prompter wyświetlający czas przyjazdu, jeszcze co innego pokazują aplikacje, a na to wszystko i tak o innej godzinie przyjeżdża tramwaj.

0: albo autobus. Chociaż podobno komunikacja miejska to pikuś w porównaniu z piłkarzami. Jednak zdaniem trenerów najczęstszym usprawiedliwieniem jest fakt, że stoją w korkach. Pozdrawiam serdecznie i z fartem.
1: Reklama. Uwaga! Skupujemy złoto i srebro. Płacimy najwyższe ceny. U nas również bardzo korzystnie wymienisz starą biżuterię na nowe wyroby. Jubiler Karkosik. Ulica Chełmińska 2 na Starówce i Centrum Handlowe Galeria Kopernikus.
2: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
3: Castorama!
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
3: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy. Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Twoja sąsiadka poleca nowości w stopklatce. W niedzielę najnowszy sezon Hudsona i Rexa i nowy show z pieskami Top Dog. A w tygodniu perypetie górskiego lekarza z Alp. Do zobaczenia w telewizji Stopklatka.
6: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
7: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
6: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Dynamic Motors. Lubicz Dolny, ulica Toruńska 64.
8: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to! Media Expert, taniej masz.
9: Dzień dobry, co ma Pan sprawdzonego do malowania płotu?
10: Widaron.
9: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
10: Widaron.
9: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
10: Widaron.
9: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
10: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
11: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
12: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że twoje ciało nadal nie nadąża za tobą? Nadchodzi moment, w którym twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
13: Uwaga! W Pepco z okazji Dnia Dziecka super promocja! 2 plus 1 gratis na zabawki. Już teraz kupując 3 zabawki zapłacisz tylko za 2. Skorzystaj jeszcze dziś. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
14: Gdzie pan tak pędzi, panie Maćku?
15: Do Żabki. Prawie zapomniałem o Dniu Matki.
14: No, ładne kwiatki.
15: Właśnie, kwiatki. I 2 bilety do kina. Takie do kwiatków dodatki.
16: Pamiętaj o Dniu Matki i o tym, że w Żabce przy zakupie bukietu kwiatów za 27,99 z aplikacją możesz odebrać 2 bilety do multikina za 12 zł każdy. Szczegóły w regulaminie. Żabka. Uwolnij swój czas.
17: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
18: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
19: Mama była smutna i zmęczona.

0: Sponsorem konkursu Kochana Mamo jest właściciel kwiaciarni Monflora w Centrum Handlowo-Rozrywkowym Toruń Plaza i Centrum Handlowym Nowe Bielawy.
1: Halo? Cześć Marto, Mariusz Składanowski, Radio Gra, dzwonię w sprawie konkursu Kochana Mamo. Tak pięknie napisałaś swojej mamie wiersz w zasadzie. Pozwolisz, że zacytuję jego fragment?
2: Dziękuję.
1: Kochana Mamo napisałaś, chciałabym ci powiedzieć kilka słów podzięce i ten skromny wiersz złożyć na twe ręce. Moja droga mamo, chciałabym ci podziękować za to, że dzięki tobie w moim sercu zawsze jest lato, że znosisz moje humory, jak prawdziwa superbohaterka, odganiasz koszmary i zmory. I tak pięknie dalej piszesz, a kończysz to. Kocham cię, mamo, z całego serducha. Niech dnia dzisiejszego będziesz uśmiechnięta od ucha do ucha. Tego uśmiechu mamie życzymy. Jaka jest twoja mama? Tak jakbyś już miała powiedzieć teraz nam, bo mam nadzieję, że mama to usłyszy, ale jeszcze jakbyś ją opisała?
2: Moja mama jest przecudowną osobą. Jest przekochana. Jest bardzo ciepłą osobą. Bardzo troszczy się o innych. Jest po prostu najlepsze na świecie.
1: Cudownie. A ty będziesz mogła jutro już pewnie w całości ten wiersz jej zaprezentować, a do tego dołożyć piękny bukiet kwiatów, który wygrywasz od naszego sponsora. Teraz jeszcze możesz tak bezpośrednio mamie przekazać na dzień przed jej świętem coś tak prosto od serca.
2: Mamusi, jeśli tego słuchasz, nie wiem czy słuchasz, mam nadzieję, że tak. Kocham cię ogromnie i dziękuję, że jesteś ze mną każdego dnia i mam nadzieję, że twój dzień będzie totalnie ekstremalnie wyjątkowy, bo na zasługujesz.
0: Sponsorem konkursu Kochana Mamo jest właściciel kwiaciarni Monflora w Centrum Handlowo-Rozrywkowym Toruń Plaza i Centrum Handlowym Nowe Bielawy.
3: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Margaret w Radio Gra Cool Me Down. Margaret wystąpiła także w sobotę na toruńskich piernikaliach i nie kryła zarówno tuż po koncercie na scenie, jak i naszemu reporterowi, że ten toruński koncert był dla niej bardzo ważny.
1: Drodzy, tu Margaret. Chciałabym wam bardzo podziękować za dzisiejszy wykon. Koncert był dla mnie ogromną nagrodą i będę o tym pamiętać. Bardzo wam dziękuję, naprawdę, bo tak po prostu po ludzku naprawdę miałam... Ciężki to był czas dla mnie i dzisiejszy... Dzisiejszy koncert, tak niespodziewanie, nie spodziewałam się, że naprawdę tak ta toruńska publiczność mi odda. Bardzo dziękuję. Bardzo.
0: No cóż, Margaret, my już tacy jesteśmy. Zapraszamy częściej. A do 16 w Radiu Gra m.in. Ace of Base i Lambery.
2: Reklama.
3: Już jest nowa gazetka Torimpex. Teraz tort Dakłas Mikro 200 gramów cukiernia FF 11,99 sztuka. Kawa rozpuszczalna 175 gramów MK Cafe 22,99 opakowanie. Lody rurka 2 rodzaje 100 ml Nordis 2,99 sztuka. Szczegóły w sklepach i na torimpex.pl.
4: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
5: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
6: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Dynamic Motors. Lubicz Dolny, ulica Toruńska 64.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
8: Barbara, kupiłem taniej!
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
10: Kain. Centrum tonerów i atramentów. Postaw na jakość, wydajność i doświadczenie. Kain. Polna 115A. Kontakt 502-493-772. Tonery, na które cię stać.
11: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie napój jogurtowy Actimel 12 buteleczek 14,99 z Kaufland Card Extra. A woda źródlana Żywiec Zdrój 1,5 litra 8,59 za sześciopak przy zakupie dwóch. 4 sześciopaki na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: Ośrodek Chopinowski w Szaferni zaprasza na 33. Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny imienia Fryderyka Chopina dla dzieci i młodzieży w dniach 27-31 maja. Konkurs otworzy recitale Leonardo Colafelice w Golubiu Dobrzyniu. Przesłuchania od czwartku do soboty. Koncert plenerowy laureatów 31 maja o 12. Szczegóły www.szafernia.art.pl. Wydarzenie dofinansowano z budżetu samorządu województwa kujawsko-pomorskiego. Dofinansowano ze środków ministra kultury i dziedzictwa narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.
13: Wszystko brzmi lepiej w harmonii. Dwa głosy współgrają
14: ze sobą.
13: Przekazują z lekkością
14: trudne wiadomości,
13: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
14: betonowy mur.
13: Lub mamo, zwolniłam się z pracy, by
14: zostać influencerką.
13: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix
14: Harmonizer.
15: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
16: Lidl. To się opłaca.

0: przykład lodówka Bosch 186 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499 zł. Teraz za 2099. Promocja tylko do jutra. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie.
2: Parasole możecie zostawić dzisiaj w domu. Nie będzie padać, bo nie ma z czego. Na toruńskim niebie bardzo dużo słońca. Termometry pokazały 25 stopni Celsjusza i cieplej już dzisiaj raczej nie będzie, choć nieco cieplej może być we wtorek. Wieje umiarkowany wiatr, warunki biometeo w Grodzie Kopernika są dzisiaj raczej korzystne.
0: Słuchasz Radia Gra.

Ava Max, Salt w Radio Gra. Tak, tu też będzie bez słodzenia. Dziś o 17.30 w CKU przy placu Świętej Katarzyny. Ostatnie z 5 spotkań prezydenta Torunia z mieszkańcami i radami okręgów. Jednym z tematów ma być tak zwane nowe centrum Torunia. A już za chwilę raport Radia Gra o 16.00.

0: Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
1: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
0: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
2: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
3: ale petarda! Już 30 maja parking przed Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy zamieni się w tętniącą energią przestrzeń eksperymentów. Od 11 czeka na Was jubileuszowa 10. edycja naukowej petardy. Rodzinnego pikniku pełnego niezwykłych atrakcji dla małych i dużych odkrywców. Wśród nich strefy nauki, zdrowia, bezpieczeństwa i zabawy. Wstęp wolny! Projekty dofinansowane ze środków budżetu państwa przyznanych przez ministra nauki w ramach programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki 2.
4: Kraftowy kebab, Adana kebab. Wyjątkowo smaczne dania w nowej restauracji w Toruniu. Z pieca i z patelni.

0: oraz inne specjały, których grzech nie spróbować. Wszystko pyszne, a na deser dla dzieci zabawa w bawiarni. Kraftowy kebab z pieca i z patelni. Toruń, Suleckiego 2.
1: Męski styl w najlepszej wersji? Tylko w salonie e-garnitur Toruń. Oferujemy największy wybór garniturów, marynarek, spodni, koszul, obuwia na każdą okazję, we wszystkich rozmiarach i bogatej kolorystyce. Perfekcyjne kroje, starannie wyselekcjonowaną modę wizytową i casualową. U nas ubierzemy Cię kompleksowo i w atrakcyjnej cenie. Nasza profesjonalna obsługa chętnie doradzi i pomoże wybrać najlepszą stylizację dla Ciebie. Zapraszamy salon e-garnitur Toruń. Ulica Polna 148.
2: Jeśli posiadasz orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego dla Twojego dziecka, zapisz je do bezpłatnego przedszkola terapeutycznego Alfa. To tutaj, w przyjaznej i bezpiecznej atmosferze, pod opieką wykwalifikowanej kadry, Twoje dziecko rozwinie skrzydła. Małe grupy, różnorodność zajęć i dużo uśmiechu. Przedszkole terapeutyczne Alfa. Toruń, Kociewska 22.
3: Wow! Oni będą na Tik Show! Sebastian Kowalczyk, Ula Smarkula, Ciapur, Blecki i Eni.
4: A ty, gdzie będziesz w sobotę 30 maja? Też w Galerii Kopernikus? No to przygotuj się na najlepszą imprezę w mieście. Śpiewaj i tańcz ze znanymi TikTokerami.
3: Nagrywaj rolki i rób selfiaczki z gwiazdami sieci.
4: Bierz udział w odjechanych konkursach i wygrywaj nagrody. Pamiętaj, 30 maja to twój Tik Show taki, że wow! Galeria Kopernikus, to o nas!
5: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
6: Gdzie pan tak pędzi, panie Maćku?
7: Do Żabki. Prawie zapomniałem o dniu matki.
6: No, ładne kwiatki.
7: Właśnie, kwiatki. I dwa bilety do kina. Takie do kwiatków dodatki.
8: Pamiętaj o dniu matki i o tym, że w Żabce przy zakupie bukietu kwiatów za 27,99 z aplikacją możesz odebrać dwa bilety do multikina za 12 zł każdy. Szczegóły w regulaminie. Żabka. Uwolnij swój czas.
9: Po reklamie.
10: 16 na zegarach. O tym, co w Toruniu, w kraju i na świecie w najświeższym raporcie Radia Gra.
11: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na raport. Jak powinna wyglądać Iskra, czyli nowa kulturalna przestrzeń w zajezdni na bydgoskim Przedmieściu? Jak dbać o Pruski Mur? Jak zmienić ulicę Piastowską czy park w okolicach Placu Rapackiego? To wszystko pytania, które padają lub wkrótce padną w ramach toruńskich konsultacji społecznych. Dla miasta przeprowadza je Fundacja Stabilo. Ona, wspólnie z mieszkańcami i magistratem, chce także przeanalizować, co zrobić, by zatrzymać młodych w Toruniu.
12: Chodzi o to, żebyśmy myśleli o Toruniu jako ośrodku akademickim, ale z drugiej strony też o tym, żeby ci ludzie, którzy skończą studia, będą absolwentami, zostali w naszym mieście, żeby to tutaj pracowali i żeby tutaj mieli rodziny, korzystali ze szkół, przedszkoli i tak dalej, i tak dalej. Jest to taki pomysł, żeby w sposób konkretny znaleźć rozwiązania, jak rozmawiać z tymi osobami młodymi.
11: Mówił Łukasz Broniszewski z Fundacji Stabilo.
13: Słuchacie wiadomości Radia Gra.
11: Prawie 10 tysięcy złotych kosztował nowy rowerowy parking, który powstał na terenie dworca kolejowego Toruń Główny od strony ulicy Podgórskiej. O takie miejsce apelowali społecznicy z Rady Okręgu Stawki. Pojawiły się więc stojaki dla 16 jednośladów, informuje MZD i jednocześnie apeluje do mieszkańców. Trwa akcja typowania punktów, w których mogłyby pojawić się nowe stojaki. Drogowcy czekają na Wasze zgłoszenia. Od 2009 roku w ramach takich konsultacji udało się ustawić 1800 stojaków w punktach najbardziej przyjaznych cyklistom z miasta.
13: Kultura w Radiu Gra.
11: Wczoraj skończyły się zdjęcia do nowego filmu Krzysztofa Zanussiego pod tytułem Całopalenie. Planem zdjęciowym był Toruń, okolice Starówki czy tereny nad Wisłą. Całopalenie podejmuje temat odpowiedzialności społecznej i moralnej człowieka, egzystencji oraz ludzkiej godności. Ekipa filmowa bardzo chwaliła sobie panujący w naszym mieście klimat.
14: Dobra wola, którą tu spotykamy, kultura, z którą się spotkaliśmy, taka ludzka po prostu, bardzo nas wszystkich ujęła i bardzo za to dziękujemy. O filmie nie chcę mówić, bo nigdy nie wiadomo, co z niego wyjdzie. Nie chcę robić sobie żadnych obietnic. To jest zawsze jakaś gra, która kończy się niespodziewanie, ale na razie kończymy film z przekonaniem, żeście nam bardzo pomogli i że dzięki Wam ten film może jest możliwy.
11: Mówił podczas ostatnich dni zdjęciowych reżyser Krzysztof Zanussi. Dziesiątki plenerowych imprez, barwny korowód studentów, duże koncerty pod gołym niebem na Bielanach. Za nami Piernikalia, czyli Juwenalia Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Na scenie publiczność rozgrzewała m.in. Brodka.
9: Z moim basistą mi się to Toruń kojarzy, z Bartkiem, który stąd pochodzi, więc zawsze słyszałam o Toruniu jako o miejscu wielkich sentymentów, ważnych, znaczących chwil w czyimś życiu.
11: Z Brodką rozmawiał nasz reporter Patryk Stec, a galerię zdjęć z tegorocznych piernikaliów w Toruniu publikujemy na portalu Gra FM. Teraz informacje z kraju. Lekarze odnotowują coraz więcej przypadków ukąszeń przez kleszcze. Rosnąca liczba pacjentów to efekt tego, że jest coraz cieplej. Jak się zabezpieczać?
15: Przede wszystkim stosujmy repelenty, czyli substancje, które nakładamy bezpośrednio na skórę i które mają za zadanie uchronić nas przed ukąszeniem kleszczy czy komarów. Jeżeli wybieramy się w tereny bardzo mocno zalesione, ale też trawiaste, to nie są tylko i wyłącznie lasy. Pamiętajmy też o stosowaniu odpowiedniej odzieży, czyli to może być odzież z dłuższym rękawem.
11: Radziła dr Małgorzata Warszawska-Socha.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoryzowanego salonu i serwisu KGM Pai Sang-yong w Toruniu przy szosie bydgoskiej 52.
11: Dużo słońca na toruńskim niebie i dzisiaj tak już pozostanie. 25 stopni pokazały termometry w Toruniu. We wtorek może być jeszcze cieplej, ale jutro może też pokropić. Na poniedziałek synoptycy nie przewidują już jednak deszczu. Wieje umiarkowany wiatr, warunki biometeo są dzisiaj raczej korzystne, mimo ciśnienia na nieco podwyższonym poziomie.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoryzowanego salonu i serwisu KGM Pai Sang-yong w Toruniu przy szosie bydgoskiej 52.
10: O, ciężkie mogą być powroty do domu po pracy. Sporo się dzieje na toruńskich drogach, na wysokości Radia Gra, ale także w rejonie ronda honorowych dawców krwi. Do tych drogowych tematów powrócimy w tej godzinie.

0: papierowych dawców krwi od ulicy Ligi Polskiej w kierunku Kaszczorka i z ulicy Konstytucji 3 Maja został zamknięty. Dla pojazdów jadących ulicą Konstytucji 3 Maja od strony Olimpijskiej obowiązuje zakaz skrętu w lewo w kierunku Kaszczorka. Objazd poprowadzony ulicą Konstytucji 3 Maja z zawracaniem na wysokości skrzyżowania z ulicą Wyszyńskiego. Dziś rozpoczęły się także prace podziemne przy ulicy Halera. Tu działania dotyczące przebudowy gazociągu, a gazowników spotkamy przede wszystkim w okolicy skrzyżowań z ulicami Błękitną, Zieloną, Złotą, Białą i Idzikowskiego. Bądźcie ostrożni. Ruch co prawda utrzymany w obu kierunkach, ale czasowo mogą pojawiać się utrudnienia i zwężenia jezdni. Prace w tym miejscu potrwają do lipca.
1: Reklama.
2: Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Kup spokojnie i jedź dalej. Polskie rowery elektryczne EcoBike. Już od 3,5 tysiąca złotych z dwuletnią gwarancją i serwisem na miejscu. Toruń, ulica Żwirowa 8.
4: Wszystko brzmi lepiej
5: w harmonii.
4: Dwa głosy współgrają
5: ze sobą.
4: Przekazują z lekkością
5: trudne wiadomości,
4: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
5: betonowy mur.
4: Lub mamo, zwolniłam się z pracy, by
5: zostać influencerką.
4: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix.
5: Harmonizer.
6: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór klocków w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.

0: Słuchacie Vienna Life. Najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: Art Medica od 10 lat troszczy się o Wasze uśmiechy i o najbardziej potrzebujących. Podczas gali charytatywnej z okazji dziesięciolecia Art Medica powstał obraz stworzony przez toruńskiego artystę Edgara Jerzego Pila. Wspólnie z Fundacją Promocji Zdrowia i Sztuki Skrzydła zostanie on przekazany na licytację wspierającą dzieci z niepełnosprawnościami oraz ich rodziny. Dziękujemy wszystkim, którzy byli częścią tego wyjątkowego wydarzenia. Więcej informacji o jubileuszu i licytacji na artmedica-torun.pl.
2: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
3: Widaron.
2: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
3: Widaron.
2: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
3: Widaron.
2: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
3: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
0: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
4: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
5: Gdzie pan tak pędzi, panie Maćku?
6: Do Żabki. Prawie zapomniałem o dniu matki.
5: No, ładne kwiatki.
6: Właśnie, kwiatki. I dwa bilety do kina. Takie do kwiatków dodatki.
7: Pamiętaj o dniu matki i o tym, że w Żabce przy zakupie bukietu kwiatów za 27,99 z aplikacją możesz odebrać dwa bilety do multikina za 12 zł każdy. Szczegóły w regulaminie. Żabka. Uwolnij swój czas.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulaminie promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie.
2: To jest Radio Gra.

0: Rihanna w Radio Gra Only Girl in the World. Drogowy sprawdzian cierpliwości dla wszystkich kierowców na skrzyżowaniu wschodniej i Marii Skłodowskiej Curie oraz na wiadukcie Kościuszki. Prawdziwy paraliż. Ruszył remont torowiska, które do 3 czerwca niestety mocno skomplikuje życie wszystkich toruńskich kierowców. Cierpliwości. A teraz czas na serwis Radio Gra Poleca. W serwisie Radio Gra Poleca przypominamy, że po tygodniowej przerwie na tor wrócą żużlowcy prez grupy deweloperskiej Toruń. W niedzielę o 17:00 starcie ze Stalą Gorzów, ale warto być przy Moto Arenie wcześniej, bo już od 14:00 rozpoczną się tam atrakcje związane z Dniem Dziecka. Zresztą pod znakiem właśnie świętowania i dziecięcej zabawy przebiegać będzie cały nadchodzący weekend. Przypominamy chociażby, że w sobotę, nie dość, że drzwi otwarte Radia Gra, to będziemy także na wyjątkowej naukowej petardzie. To 10. edycja tego wyjątkowego wydarzenia organizowanego przez Młyn Wiedzy. To mnóstwo stref nauki, zdrowia, bezpieczeństwa, zabawy, fajne konkursy, atrakcje i między innymi spacer przez Jelito 3D. Tego naprawdę nie można przegapić.
1: Poleca Radio Gra. Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Grzegorz Chyży, kochanie, to ja w Radio Gra. Pech nie opuszcza Taja Wuffindena po wczorajszym wypadku trzykrotnego mistrza świata. Bilans jest naprawdę przerażający. 6 złamanych żeber, przebite płuco i pęknięta łopatka. A najbardziej kuriozalnie brzmi przy tym decyzja lekarza zawodów, który tuż po karambolu uznał Brytyjczyka za zdolnego do dalszej jazdy. Ja rozumiem, że żużlowcy to twardziele, ale bez przesady. Taja, szybkiego powrotu do zdrowia, a do 17 w Radio Gra. Między innymi Savage.
1: Reklama.
2: Jeśli lubisz przedmioty ścisłe, interesujesz się wojskiem i obronnością kraju, a zdobytą wiedzę chcesz przekuć w innowacyjne rozwiązania, aplikuj do Wojskowej Akademii Technicznej. Nowoczesna baza naukowa, liczne koła i organizacje studenckie, otwarte obiekty sportowe na terenie kampusu. Dla studentów wojskowych uposażenie 6,5 tysiąca złotych miesięcznie, bezpłatne zakwaterowanie i wyżywienie. Aplikuj teraz na studia wojskowe lub cywilne. www.wat.edu.pl.
3: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
4: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
5: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Dynamic Motors. Lubicz Dolny, ulica Toruńska 64.
6: Eleganckie albo codzienne, kolorowe lub jednolite, ostatni krzyk mody lub ponadczasowe. Największy wybór tkanin odzieżowych i do domu znajdziesz w Werze. Oferujemy duży wybór gatunków i kolorów. Wera. Tkaniny, firany, szycie. Toruń, Sobieskiego 22 przy Garbatym Mostku. Zapraszamy.
7: Kochana, ale masz wypieki.
8: Przed tobą nic się nie ukryje. Właśnie wracam z randki.
7: Chodziło mi o te wypieki.
8: To z Piekusia. Znowu mają super promocje. Takie promocje, że dostaniesz wypieków. Teraz dwa rolsy cynamonowe za 9 zł i tort truskawkowy 700 gramów za 39 zł. Zapraszamy.
9: Znowu lecicie?
10: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
9: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
10: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
11: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
12: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
13: Tato, a jeśli wybiorę zły kierunek?
14: Nie musisz mieć dzisiaj wszystkich odpowiedzi. Najważniejsze, żebyś szedł swoją drogą. Ja zawsze będę obok i pomogę ci rozwiać te wątpliwości.
15: Uniwersytet WSB Merito wspiera rodziców maturzystów. Wejdź na merito.pl, posłuchaj podcastów i dowiedz się, jak mądrze pomagać swojemu dziecku, wspierać decyzje o studiach i zadbać o waszą relację. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
16: Po reklamie.
17: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu samochodów używanych Bednarscy w Łysomicach koło Torunia.
18: Dużo słońca na toruńskim niebie i dzisiaj tak już pozostanie. 25 stopni pokazały termometry w Toruniu. We wtorek może być jeszcze cieplej, ale jutro może też pokropić. Na poniedziałek synoptycy nie przewidują już jednak deszczu. Wieje umiarkowany wiatr, warunki biometeo są dzisiaj raczej korzystne, mimo ciśnienia na nieco podwyższonym poziomie.
17: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu samochodów używanych Bednarscy w Łysomicach koło Torunia.
19: Słuchasz Radia Gra.

Dennis Lloyd, Mad World w Radiu Gra. Na chwilę cofnijmy się jeszcze do weekendu. Sobotni wieczór w Toruniu należał bowiem do miłośników ośmiu kółek. Setki rolkarzy, bo o nich mowa, w każdym wieku opanowały główne arterie miasta podczas kolejnej edycji Night Skatingu. Gagarina, Szosa Chełmińska, Polna, Bema. Kolorowy, momentami głośny, ale po prostu radosny korowód udowodnił, że choć Toruń od wieków kojarzy się z obrotami ciał niebieskich, to coraz częściej mam wrażenie, że wieczorową porą najlepiej kręci się jednak na rolkach.

0: Hity pełne energii.
1: Reklama.
2: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
1: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
2: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Dynamic Motors. Lubicz Dolny, ulica Toruńska 64.
3: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: A cappuccino też za 7?
7: Też.
6: A flat white?
7: Też.
6: A...
7: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafé kosztuje tylko 7 zł.

0: podstawowego, kostki brukowej i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie bloki betonowe typu Lego, suche betony oraz stabilizacje. Zapraszamy do naszego ogrodu wystawowego w Toruniu przy Poznańskiej 294 oraz do Centrum Brukarskiego Pigrza przy Wojewódzkiej 3A. Więcej pod numerem 606 404 370 i na transbruk.pl.
1: Tylko z My Media Markt. Kupujesz i zyskujesz. Teraz za każde wydane 500 zł w Media Markt otrzymasz kupon o wartości 50 zł na zakupy w Decathlon. Tylko do 27 maja. Więcej w regulaminie. Media Markt.
2: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2 plus 1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
3: W sobotę 30 maja Muzeum Etnograficzne w Toruniu opanują przedszkolaki. 42. Dziecięcy Przegląd Folkloru Wiejskiego na Wysokiej Górze to pełne radości, kolorów i muzyki doroczne święto najmłodszych. Zapraszamy całymi rodzinami od 10 do 14, a o 18 wpadnijcie do Muzeum Etnograficznego na koncert interaktywny Sen, Jawa, Zabawa. Magiczną podróż przez muzykę, wspomnienia i dziecięcą wyobraźnię. Bilety na koncert dostępne w kasie i online. Szczegóły na etnomuzeum.pl. Dofinansowano ze środków gminy miasta Toruń.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu mięsne specjały. Polędwiczka z piersi polskiego kurczaka. 400 gramów. Tylko 7,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Alyttos. Grecka oliwa z oliwek extra virgin. 500 ml. Teraz tylko 2,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni. 29,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
6: Co ty taki zakręcony?
7: Ech, ten świat jest jak labirynt. Serio, łatwo się zgubić.
6: Szukasz właściwego kierunku? Sprawdź szkołę policjalną TEB Edukacja. Praktyczny zawód możesz tam zdobyć nawet w ciągu roku.
7: Co? Tak szybko?
6: Pewnie! Ja już się zapisałam. To jak? Idziesz?
7: Czekaj!
6: Nie ma na co czekać. Sprawdź ofertę na teb.pl.
7: Toruń, Lelewela 33.
6: TEB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
8: Po reklamie.
9: Poniedziałek 25 maja, jest 17 w Radiu Gra. Zapraszamy na kolejny raport.
10: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na raport. W związku z utrzymującymi się wysokimi temperaturami oraz długotrwałą suszą na terenie ośrodka szkolenia poligonowego w Toruniu obowiązuje całkowity zakaz wstępu. Wojsko apeluje o bezwzględne przestrzeganie zakazu i przypomina o ogromnym zagrożeniu pożarowym oraz ryzyku związanym z niewybuchami. Poligon w Toruniu to nie jest miejsce rekreacji, czytamy w komunikacie od wojska. Zakaz wstępu obejmuje nie tylko pieszych, ale także rowerzystów, kładowców oraz inne osoby poruszające się poza drogami publicznymi. Przypomnijmy, że w poprzedni piątek na poligonie w Toruniu wybuchł pożar trawy. Ogień bardzo szybko rozprzestrzenił się na powierzchni 20 hektarów. W akcji gaśniczej uczestniczyło 20 zastępów straży.
11: Dzieje się na drogach.
10: Zastajemy na Lewobrzeżu. Trwa budowa trasy S10, która wkrótce połączy Toruń i Bydgoszcz. W naszym mieście trzeba poważnie myśleć o drogach dojazdowych, które połączą miasto z trasą szybkiego ruchu. Do końca tego roku mają potrwać prace projektowe dotyczące skrzyżowania Andersa i Drzymały. Tam powstanie nowa sygnalizacja. Andersa będzie rozbudowana na odcinku od skrzyżowania z Drzymały w kierunku Poznańskiej. Tam będą dwie jezdnie po dwa pasy ruchu. Wybudowana ma być również ulica Stamirowskiego, która połączy skrzyżowanie Andersa-Drzymały z nowym węzłem S10 Toruń-Podgórz.
11: Słuchacie wiadomości Radia Gra.
10: Dzisiaj w naszych serwisach rozmawiamy z Łukaszem Broniszewskim z Fundacji Stabilo, która prowadzi dla miasta konsultacje społeczne. Urzędnicy chcą poznać zdanie mieszkańców, na przykład dotyczące Iskry, dzielnicy kreatywnej na bydgoskim przedmieściu.
12: Przede wszystkim sercem tego miejsca ma być zajezdnia tramwajowa, zabytkowa. I koncepcja wygląda w ten sposób, żeby po pierwsze zrealizować w niej takie miejsce otwarte dla rzemieślników, dla młodzieży, żeby to było miejsce, gdzie można realizować koncerty, zjeść coś, pójść na kawę, spędzić miło czas i trzeba omówić z mieszkańcami rodzicami różnego rodzaju tematy dotyczące tego, w jaki sposób to ma powstać.
10: Ankieta dotycząca Iskry jest dostępna na stronie Urzędu Miasta. Za nami finał konkursu plastycznego Z moich stron – fantazje. W sali Wielkiej Dworu Artusa w Toruniu pojawili się młodzi artyści z Polski i Litwy, ich opiekunowie oraz delegacja z partnerskiego miasta Torunia – Kowna.
13: Można było przysłać dosłownie wszystko, ale oczywiście komisja patrzyła na kompozycję, na dobór perspektywy do wieku, patrzyła na umiejętność posługiwania się techniką, no i te opowieści. Opowieści, które zawierają te obrazy, to są fantazje jako marzenia, fantazje jako podróże w świat wyobraźni, fantazje jako cytaty z różnych lektur, z różnych filmów, bajek i fantazje jako forma. Są tutaj obrazy, które na przykład można oglądać dookoła. Z każdej strony wyglądają dobrze, bo artysta tworzył, obracając swój obraz.
10: Mówiła Agnieszka Oberland-Stefańska, nauczycielka plastyki w Domu Harcerza w Toruniu.
11: Wiadomości ogólnopolskie.
10: Na przejeździe kolejowym w Garbatce w powiecie obornickim w Wielkopolsce pociąg osobowy zderzył się dzisiaj z samochodem ciężarowym. W wyniku uderzenia ciężarówka stanęła w ogniu. Pożar objął również pobliską trawę. Pociągiem relacji Rogoźno-Poznań podróżowało kilkanaście osób. Jedna osoba poniosła śmierć na miejscu, informuje Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu. To kierowca ciężarówki. Poszkodowanych zostało 17 osób. Pasażerowie nie mają jednak poważnych obrażeń.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundaia Tucson.
15: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy Mrok, oferujący markizy, rolety i moskitiery przy szosie Chełmińskiej 92.
10: To spokojne, słoneczne popołudnie w Toruniu. Wieczorem na niebie też raczej nie zobaczymy większej ilości chmur. Nie będzie padać. Termometry pokazały dzisiaj w ciągu dnia 25 stopni, a w nocy będzie tak 12-13 kresek. We wtorek ponownie 25, może nawet 26. Warunki biometeo w Grodzie Kopernika są dzisiaj korzystne.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundaia Tucson.
15: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy Mrok, oferujący markizy, rolety i moskitiery przy szosie Chełmińskiej 92.
9: Dziś Grzegorza i Magdy. Jeszcze raz wszystkiego dobrego od Radia Gra. Pozdrawiamy także tych wszystkich, którzy już po pracy, w drodze do domu, a może jeszcze na niezbędne zakupy. Oby miejsce na parkingu już na was czekało. A przed nami Enrique Iglesias.

0: Backstreet Boys, Quit Playing Games with My Heart, odrobina wspomnienia. My wspominamy już minione piernikalia, tak jest, ale myślę, że na długo. Utkwiły w naszej pamięci, nie tylko naszej, ale także artystów. Już cytowaliśmy Margaret, dla której ten koncert w Toruniu był wyjątkowy, bo postawił ją mentalnie na nogi. A jeśli chodzi o sam Toruń, to ma z nim sporo wspomnień, bo jak się okazuje, no jest prawie stąd.
1: Ja mam trochę rodzinę w Kujawsko-Pomorskim. Moja rodzina jest ze Strzelna, więc ja tutaj bardzo często bywałam jako dzieciak i zawsze Toruń bardzo lubiłam. Przyjeżdżałam na różnego rodzaju festiwale piosenki dziecięcej, również tutaj w okolicach, więc jest ten region mi bardzo bliski, bo po prostu też często spędzałam czas jako dzieciak z moją rodziną, więc dużo mam takich wspomnień właśnie rodzinnych.
0: Margaret, wracaj więc do nas jak najczęściej. A po przerwie w radiu gra duet Wiktor Dyduła i Kasia Siemkiewicz.
2: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert.

0: super niskich cenach.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
3: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
2: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Dynamic Motors. Lubicz Dolny, ulica Toruńska 64.
4: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
5: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
6: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
7: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Szukasz nowego mieszkania w zielonej okolicy? Ruszamy z czwartym etapem sprzedaży osiedla parkowego. Nowoczesne mieszkania z możliwością zakupu bez wkładu własnego już od 7000 zł za metr kwadratowy. Ogrzewanie podłogowe, fotowoltaika dla części wspólnych, winda, miejsca postojowe w hali i na zewnątrz. I cisza tuż przy lesie i parku z wygodnym dojazdem do miasta. Sprawdź szczegóły na osiedleparkowe.net. Osiedle Parkowe poleca Biuro Nieruchomości Proactum.
10: Ale petarda! Już 30 maja parking przed Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy zamieni się w tętniącą energią przestrzeń eksperymentów. Od 11 czeka na Was jubileuszowa 10. edycja naukowej petardy. Rodzinnego pikniku pełnego niezwykłych atrakcji dla małych i dużych odkrywców. Wśród nich strefy nauki, zdrowia, bezpieczeństwa i zabawy. Wstęp wolny! Projekty dofinansowane ze środków budżetu państwa przyznanych przez ministra nauki w ramach programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki 2.
11: Twoja sąsiadka poleca nowości w Stop Klatce. W niedzielę najnowszy sezon Hudsona i Rexa i nowy show z pieskami Top Dog. A w tygodniu perypetie górskiego lekarza z Alp. Do zobaczenia w telewizji Stop Klatka.
12: Art Medica od 10 lat troszczy się o Wasze uśmiechy i o najbardziej potrzebujących. Podczas gali charytatywnej z okazji 10-lecia Art Medica powstał obraz stworzony przez toruńskiego artystę Edgara Jerzego Pila. Wspólnie z Fundacją Promocji Zdrowia i Sztuki Skrzydła zostanie on przekazany na licytację wspierającą dzieci z niepełnosprawnościami oraz ich rodziny. Dziękujemy wszystkim, którzy byli częścią tego wyjątkowego wydarzenia. Więcej informacji o jubileuszu i licytacji na artmedica-torun.pl.
13: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
14: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
15: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
14: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
15: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
14: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
16: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
17: Po reklamie.
18: To jest Radio Grad.

0: Perfectus. Jeden moment. Jak to zleciało? Szlak toruńskich aniołków, który wystartował zaledwie rok temu, zyskał już 13 patrona. Nowa figurka z brązu stanęła przy fontannie Kosmopolis. Tym razem ufundowała ją kancelaria prawnicza, dlatego nieprzypadkowo aniołek tak wymownie spogląda w stronę słynnej harmonijki, czyli dawnej kuźni toruńskich prawników. Za projektem tej rzeźby stoi Małgorzata Więcławska-Furyk, autorka kultowego już osiołka z rynku staromiejskiego. 13 aniołek. Nie, wcale nie pechowy. To kolejny dowód na to, że w Toruniu nawet paragrafy potrafią dostać anielskich skrzydeł. A my też, mam nadzieję, anielsko wam zagramy. Do 18 chociażby Wham i Karol G.
1: Reklama.
2: Wiem, Barbara, smartfon z dużym ekranem.
1: Albo taki telewizor, co Netflix odbiera, dla seriali.
2: A może ekspres do kawy, automatyczny taki.
1: O, tak, i patrz, wszystko to w Media Expert teraz taniej, na dzień mamy mają.
2: O, i właśnie sobie przypomniałem, że mama to lubi kawkę do serialu wypić.
1: No.
3: Dzień mamy w Media Expert.

0: Moda Jayku Autostyl w Toruniu, ulica Gdańska 4 i na stronę www.autostylomodajayku.pl. Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Już jest nowa gazetka Torimpex. Teraz tort Dakłas Mikro 200 gramów cukiernia FF 11,99 sztuka. Kawa rozpuszczalna 175 gramów MK Cafe 22,99 opakowanie. Lody rurka 2 rodzaje 100 ml Nordis 2,99 sztuka. Szczegóły w sklepach i na torimpex.pl.
4: Takich ofert w Kia Autopol w tym roku jeszcze nie było. Nowe, niższe ceny katalogowe na modele Sportage i X-Seat. Dodatkowo kredyt 0% w opcji 50/50 albo leasing już od 100%. Mało? Specjalne rabaty dla firm, wybranych grup zawodowych oraz wyjątkowa oferta lojalnościowa dla właścicieli Kia. Wciąż mało? Pakiet ubezpieczeń w cenie samochodu dla modeli X-Seat i Stonic. Wszystko dostępne od ręki. Kia Autopol Toruń, ulica Żółkiewskiego 32.
5: Wow! Oni będą na Tik Show! Sebastian Kowalczyk, Ula Smarkula, Ciapur, Blecki i Eni.
6: A ty, gdzie będziesz w sobotę 30 maja? Też w Galerii Kopernikus? No to przygotuj się na najlepszą imprezę w mieście. Śpiewaj i tańcz ze znanymi TikTokerami.
5: Nagrywaj rolki i rób selfiaczki z gwiazdami sieci.
6: Bierz udział w odjechanych konkursach i wygrywaj nagrody. Pamiętaj, 30 maja to twój Tik Show taki, że wow! Galeria Kopernikus, to o nas!
7: Och, kochanie, tak gorąco i te nieznośne komary. Kupmy markizę i moskitiery,
8: Mrok! I wszystko jasne. Zamówimy markizę i moskitiery. Firma Mrok to 40 lat doświadczenia w montażu markiz, żaluzji drewnianych, rolet i moskitier. Mrok, Toruń, Szosa Chełmińska 92.
9: Mrok, znajdź swój cień w słoneczny dzień.
10: Uwaga! W Pepco z okazji Dnia Dziecka super promocja. 2 plus 1 gratis na zabawki. Już teraz kupując 3 zabawki zapłacisz tylko za 2. Skorzystaj jeszcze dziś. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
11: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
12: Po reklamie.
13: To spokojne, słoneczne popołudnie w Toruniu. Wieczorem na niebie też raczej nie zobaczymy większej ilości chmur. Nie będzie padać. Termometry pokazały dzisiaj w ciągu dnia 25 stopni, a w nocy będzie tak 12-13 kresek. We wtorek ponownie 25, może nawet 26. Warunki biometeo w Grodzie Kopernika są dzisiaj korzystne.

0: Robin Schulz, All We Got. To wszystko z mojej strony na dziś. Usłyszymy się jutro i to przypomnę, będzie Dzień Mamy. Nie zapomnijcie. Do usłyszenia. Za chwilę kolejny raport w Radiu Gra, później po godzinach.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
1: Milwaukee Tour ponownie w Toruniu. Przyjdź, przetestuj, zobacz nowości. Sklep Metalowiec, oficjalny dystrybutor Milwaukee w Toruniu, zaprasza na profesjonalne prezentacje elektronarzędzi, akcesoriów i narzędzi ręcznych oraz porady najlepszych specjalistów Milwaukee. Konkursy, upominki i limitowane oferty dostępne tylko podczas Milwaukee Tour. 27 maja od 10 do 15 przed sklepem Metalowiec przy Mazowieckiej 5268 naprzeciwko Urzędu Skarbowego. www.metalowiectoruń.pl.
3: Jeśli lubisz przedmioty ścisłe, interesujesz się wojskiem i obronnością kraju, a zdobytą wiedzę chcesz przekuć w innowacyjne rozwiązania, aplikuj do Wojskowej Akademii Technicznej. Nowoczesna baza naukowa, liczne koła i organizacje studenckie, otwarte obiekty sportowe na terenie kampusu. Dla studentów wojskowych uposażenie 6,5 tysiąca złotych miesięcznie, bezpłatne zakwaterowanie i wyżywienie. Aplikuj teraz na studia wojskowe lub cywilne. www.wat.edu.pl.
4: Jak dobrze znam moją mamę. Wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam, co jej podarować.
5: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór dermokosmetyków do twarzy idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
6: Kraftowy kebab, Adana Kebab. Wyjątkowo smaczne dania w nowej restauracji w Toruniu. Z pieca i z patelni.

0: oraz inne specjały, których grzech nie spróbować. Wszystko pyszne, a na deser dla dzieci zabawa w bawialni. Kraftowy kebab z pieca i z patelni. Toruń, Suleckiego 2.
1: Gdy jest za gorąco lub za zimno, wybierz iSwitch. Jesteśmy największym w regionie dostawcą instalacji klimatyzacyjnych, wentylacyjnych i pomp ciepła. Gwarantujemy krótkie terminy montażu i szeroki wybór markowych urządzeń. Odwiedź największy showroom urządzeń klimatyzacyjnych w Toruniu przy ulicy Świdnickiej 11. Nie kupuj klimatyzacji w ciemno. Przetestuj modele i wybierz najlepszy dla siebie. Zaufaj specjalistom. Zaufaj iSwitch. Zadzwoń 570 035 770.
2: Ośrodek Chopinowski w Szaferni zaprasza na 33. Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny imienia Fryderyka Chopina dla dzieci i młodzieży w dniach 27-31 maja. Konkurs otworzy recitale Leonardo Colafelice w Golubiu Dobrzyniu. Przesłuchania od czwartku do soboty. Koncert plenerowy laureatów 31 maja o 12. Szczegóły www.szafernia.art.pl. Wydarzenie dofinansowano z budżetu samorządu województwa kujawsko-pomorskiego. Dofinansowano ze środków ministra kultury i dziedzictwa narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.
3: Dla ciebie gramy soczyste kawałki, ale też klasyki.
4: I urodzinowe hity cenowe. Takie jak kawa rozpuszczalna Jacobs Cronat Gold 200 gramów w supercenie 24,95.
3: Sprawdź to sam, czyli gaut kusi ceną każdy dział.
4: Czy łopatka wieprzowa bez kości marki Auchan tylko 7,89 za kilogram. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuje, to kupuje. Także online.
5: Po reklamie.
6: Jest 18, to jest Radio Gra. Sprawdzamy najnowsze wiadomości.
7: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na popołudniowy raport. Policjanci i prokuratorzy wyjaśniają przyczyny i okoliczności śmiertelnego wypadku, do którego doszło wczoraj na drodze krajowej numer 10 w Głogowie pod Toruniem. W niedzielę po południu zderzyły się tam dwa samochody. Śledczy przekazują, że 39-letni kierujący Peugeotem z nieustalonych przyczyn zderzył się z jadącą z naprzeciwka Skodą. Zginęła 40-letnia kobieta. Do szpitala trafiło 7 osób, w tym dzieci w

0: wieku 3, 5, 10 lat oraz dwoje nastolatków. Kierujący pojazdami byli trzeźwi, dodają policjanci z Torunia. Apelujemy o ostrożność. Dzisiaj o poranku do wypadku doszło z kolei na drodze krajowej numer 15 w naszym regionie. Na trasie między Kowalewem Pomorskim a Brodnicą zdarzyły się dwa auta. Po odbiciu się jeden z samochodów uderzył w osobę stojącą w zatoce przystankowej. Jedna osoba została ranna.
1: Słuchacie wiadomości Radia Gra.
0: Kolejne zmiany w ruchu drogowym i komunikacji miejskiej w rejonie Ronda Honorowych Dawców Krwi w Toruniu. Ma to związek z modernizacją torowiska tramwajowego na ulicy Konstytucji 3 Maja. W sobotę przywrócono przejazd wschodnią stroną ronda, ale już dzisiaj wprowadzono kolejne korekty.
2: Teraz zamykana jest zachodnia strona ronda. Przejazd przez rondo od Ligi Polskiej w kierunku Kaszczorka oraz Konstytucji 3 Maja jest niedostępny. Dla kierowców jadących Konstytucji 3 Maja od strony olimpijskiej obowiązuje zakaz skrętu w lewo w kierunku Kaszczorka. Objazd poprowadzono Konstytucji 3 Maja z zawracaniem na wysokości krzyżówki z Wyszyńskiego.
0: Z nami nasza reporterka Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska. Kasiu, zmiany dotyczą także nocnych kursów komunikacji miejskiej.
2: Tak, autobus N91 wyłącznie w kursie wykonywanym przez Kaszczorek pojedzie objazdem przez Wyszyńskiego i Konstytucji 3 Maja do Ligi Polskiej, zatrzymując się na przystanku Wyszyńskiego. Przystanek Witosa dla tej linii zostaje zawieszony.
0: Trwa przebudowa gazociągu w okolicach Halera w Toruniu. Drogowcy informują, że ze względu na prace podziemne kierowców czekają niewielkie utrudnienia w ruchu. Uważajcie szczególnie w okolicach skrzyżowań z Błękitną, Zieloną, Złotą, Białą oraz Idzikowskiego. Ruch pojazdów ma być utrzymany w obu kierunkach. Prace powinny skończyć się w lipcu.
1: Kultura w Radiu Gra.
0: Barwny korowód studentów, dziesiątki plenerowych imprez i duże koncerty pod gołym niebem na Bielanach w Toruniu. Za nami Piernikalia, czyli Juwenalia Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Na scenie publiczność rozgrzewał m.in. zespół Enej, który bardzo ciepło wspomina każdy pobyt w naszym mieście.
3: Zawsze, gdy wracamy jakimiś wspomnieniami do danego miasta, to łączymy to z koncertami, a faktycznie w Toruniu zagraliśmy ich pewnie już nawet kilkanaście, od jakichś dużych telewizyjnych po super juwenaliowe. Nawet wspominaliśmy i nie doliczyliśmy się, który to był rok, gdy graliśmy u was Juwenalia z Hejem, z zespołem Tabu. Kilkakrotny koncert w klubie Odnowa, nawet ostatni jakoś związany z trasą, więc zawsze dobre i miłe wspomnienie, jeśli chodzi o spotkanie z publicznością, a szczególnie studencką.
0: Galerię zdjęć z tegorocznych piernikaliów w Toruniu publikujemy na Gra FM. Stopni pokażą dzisiaj w nocy termometry w Toruniu. Parasole na razie nam się nie przydadzą, nie powinno padać. Pokropić może dopiero we wtorek po południu albo wieczorem. Jutro może być także cieplej niż dzisiaj. Termometry pokażą nawet 27 stopni Celsjusza.
4: Hej, cześć, witam was, jak przyjemnie, no w końcu do radia w shortach, jak tam u was dzisiaj też dzień, w sandałach. Przemek Grabowski po godzinach, wasze ulubione hity, klasyki i nowości, no i teraz ten głos Alex Warren, jego Fever Dream.

Czeka, już niedługo, już w czerwcu startuje amerykański mundial. No i Katy Perry, która śpiewała tu przed chwilą swoje Last Friday Night, będzie miała także swoje kilka minut, bo zaśpiewa na początku mundialu w Stanach Zjednoczonych. Ciekawe, czy Donald będzie obecny na trybunach. Podejrzewam, że tak. No niestety akurat w trakcie tego mundialu nie będziemy śpiewać Polska Gola, ale może następnym razem. John Parr teraz w drodze do domu z nami. Czas na klasyki w Radiu Gra. Saint Elmo's Fire.

Pamiętacie jeszcze, jak śpiewa Ewa Farna przed chwilą w Radiu Gra. Dzisiaj mamy wiele ciekawych świąt. Jest Dzień Ręcznika, Dzień Weterana, także Stemplarza, wiadomo, Dzień Futbolu, tak więc może jakaś piłka dzisiaj wieczorem, ale także Dzień Królewny. No to zagramy może coś dla każdej królewny, która słucha o tej porze Radia Gra. Czego słuchają królewny? No na pewno także Calvina Harrisa i Depeche Mode. To przed wami.

To także takie klasyki Depeche Mode, Enjoy the Silence. A ja sprawdzam, kto słucha i czeka na piosenkę na urodziny. Słucha Kasia, którą pozdrawia ukochany mąż Sławek. Kasiu, żeby każdy kolejny dzień sprawiał ci wiele przyjemności i uśmiechu, żebyś otaczała się ludźmi szczerymi, kochającymi. No i żebyśmy mogli spędzać jak najwięcej beztroskiego czasu razem wszyscy z dzieciakami. Wiadomo, ten czas jest po prostu bezcenny, tak jak życzenia w radiu gra. Kasia, wszystkiego najlepszego i dla ciebie nasza słoneczna nowość. Shakira, wiem, że lubisz. I Burna Boy w numerze Daj, Daj.

0: Jest nowości na nowy sezon, to sezon, tak śpiewał Dawid Podsiadło. A co tam w świecie internetu? Słuchajcie, są wiadomości ze świata TikToka, tam mnóstwo dziwnych rzeczy czasami się dzieje. Na przykład Amerykanie odkryli kompot. Naprawdę, TikToka zalała fala filmów z ludźmi, którzy zachwycają się truskawkami gotowanymi w wodzie, wyjadają je pałeczkami i wierzą, że poprawiają wygląd cery. No, Ameryka, wiadomo, no to nasze babcie to już dawno były TikTokerki, a nie tam jakieś dzisiejsze influencerki. Babcia to dopiero była influencerka.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2597 zł. Teraz za jedyne 2297 z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
5: Gdy jest za gorąco lub za zimno, wybierz iSwims. Jesteśmy największym w regionie dostawcą instalacji klimatyzacyjnych, wentylacyjnych i pomp ciepła. Gwarantujemy krótkie terminy montażu i szeroki wybór markowych urządzeń. Odwiedź największy showroom urządzeń klimatyzacyjnych w Toruniu przy ulicy Świdnickiej 11. Nie kupuj klimatyzacji w ciemno. Przetestuj modele i wybierz najlepszy dla siebie. Zaufaj specjalistom. Zaufaj iSwims. Zadzwoń 570 035 770.
6: Teatr imienia Wilhelma Chorzycy zaprasza na 30. Międzynarodowy Festiwal Teatralny Kontakt od 29 maja do 5 czerwca. Kontakt to przegląd najciekawszych wydarzeń teatralnych, spotkania z twórcami oraz imprezy towarzyszące. Więcej informacji teatr.torun.pl. Partnerzy festiwalu: Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Gmina Miasta Toruń oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wydarzenie objęte honorowym patronatem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotra Całbeckiego. Bądźmy w kontakcie.
7: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli Twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
8: Wiosna, nareszcie. Już czuję przypływ motywacji do działania.
9: To działamy. Remont, ogród i zapas opału.
8: Plan ambitny, ale to będzie dużo jeżdżenia.
9: No co ty, wystarczy jedno miejsce. Młyniec Skład Budowlany.
8: I mają to wszystko?
9: Tak jest. Do tego w super cenach.
8: To na co czekamy?
9: Młyniec Skład Budowlany.
8: Młyniec pierwszy, Polna 4.
10: A co tam w Carrefourze?
11: Odlotowy Dzień Dziecka. Klocki Lego z linii Creator, Botanicals, City, Speed Champions i Disney aż 20% taniej. Z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
10: Po reklamie.
12: 12-13 stopni pokażą dzisiaj w nocy termometry w Toruniu. Parasole na razie nam się nie przydadzą, nie powinno padać. Pokropić może dopiero we wtorek po południu albo wieczorem. Jutro może być także cieplej niż dzisiaj. Termometry pokażą nawet 27 stopni Celsjusza.
13: Słuchasz Radia Gra.

0: Niektóre hity chyba prawie się nie starzeją. Tak słodko zaśpiewała Ann Lee. Próbowała później przebić ten hit. Nie udało się. To był ten pierwszy, największy Two Times. Zostańcie z nami. Wróci tu Chris DeBark, Robbie Williams, Scatman John. Będzie trochę klasyki po godzinach.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to! Media Expert, tani
4: masz. Zawsze wiedziałam, że chcę pracować z ludźmi. Pomagać im czuć się lepiej, ale też robić to profesjonalnie. Dlatego wybrałam kosmetologię na Uniwersytecie WSB Merito. Tu uczę się diagnozy skóry przy użyciu nowoczesnych technologii, pracy z klientem i prowadzenia swojego biznesu. Dzięki ciekawym case studies i warsztatom klinicznym poznaję tę branżę od praktycznej strony.
5: Studiuj kosmetologię. Zapisz się do 26 maja i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
6: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
7: Twoja sąsiadka poleca nowości w stopklatce. W niedzielę najnowszy sezon Hudsona i Rexa i nowy show z pieskami Top Dog. A w tygodniu perypetie górskiego lekarza z Alp. Do zobaczenia w telewizji Stopklatka.
8: Kochana mamo, dziękuję, że zawsze mogłam na ciebie liczyć.
9: Mamo, co ja bym bez ciebie zrobił?
8: Jesteś najlepszą mamą na świecie.
10: A wy? Prosto z serca. Co chcielibyście powiedzieć swojej mamie na antenie Radia Gra? Wejdźcie na stronę Gra FM, podzielcie się swoimi uczuciami i wygrajcie atrakcyjne upominki na Dzień Mamy.
11: Sponsorem konkursu Kochana Mamo jest właściciel kwiaciarni Monflora w Centrum Handlowo-Rozrywkowym Toruń Plaza i Centrum Handlowym Nowe Bielawy.
12: Dla tych, które pokazują nam, czym jest miłość. Dla wszystkich mam. To, co najlepsze. Znajdź w Lidlu wyjątkowy prezent z okazji Dnia Mamy. Już dziś. Bukiet 11 róż. Cena przed obniżką 9,99. Teraz tylko 6,99 przy zakupie dwóch. Raffaello 150 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Ptasie mleczko Weber 340 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis.
13: Lidl. To się opłaca.

0: przykład lodówka Bosch 186 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499 zł. Teraz za 2099. Promocja tylko do jutra. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie.
2: Daleko

Robbie Williams rzucił rękawice. Słuchajcie, powiedział, że nie będzie już się starał o miano supergwiazdy i nie będzie starał się o hity popularne w USA, gdzie sobie zamieszkał na jakiś czas. Po prostu przestało mu zależeć, ale przecież u nas w Europie wciąż go kochamy i z przyjemnością wracamy do jego muzyki. Robbie, pozdrawiamy przed chwilą w wielkim hicie Supreme. Przemek Grabowski, witajcie po 19. Nasze spotkania w pięknym maju po godzinach to także klasyki. No to teraz przypomnimy sobie, jak to robił Scatman, jego słynne Skiba Babo Biba Biba. No, nikt tak nie potrafił jak on. Skabarabadu, pindu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu,

W Radiu gra klasyk pełen energii Our House od grupy Madness. Co tam jeszcze w świecie internetu? No jest już po aferze. Może widzieliście zdjęcia. Kierowca wjechał sobie na morskie oko. Okazało się, że to ukraiński influencer wjechał na nasze morskie oko. No i dostał już bardzo szybko 5-letni zakaz wjazdu do Polski i strefy krajów Schengen. Już nieważne skąd przyjechał. Ważne, że influencer. Wiadomo, influencer to stan umysłu. Zostańcie z Radiem Gra. Za chwilę nie influencerka. Lady Gaga zaśpiewa swoje. Czeka Abrakadabra.

0: Where's the Love, ekipa Black Eyed Peas. Myślę, że ten zespół Will.i.am'a może pozazdrościć amerykańskich i w ogóle światowych sukcesów zespołowi BTS. K-pop rządzi, teraz także w Las Vegas. Oni tam wystartowali swoje kilkudniowe koncerty. Może ktoś jeszcze zdąży, jeżeli macie bogatego wujka. Szacuje się, że będzie się tam bawić ponad 250 tysięcy fanów w trakcie występów BTS w Las Vegas. Ćwierć miliona, absolutny rekord. Teraz DJ, który też bije rekordy u siebie w domu w Brazylii, w Sylwestra zgromadził ostatnio nawet ponad milion klubowiczów. W wakacje wróci do Polski i macie go w Radiu Gra. To Alok i jego nowość Dive Into Me.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Nareszcie to nowe tegoroczne męskie granie. Wiadomo, tradycja musi być, tak więc jest już nowy hymn. Będzie trasa, będą koncerty. Może warto się zastanowić, jak nie męskie granie, to może co innego, bo potwierdzono, że chodzenie na koncerty generalnie uszczęśliwia i przedłuża nam życie. Potwierdzają to badania. No jak człowiek pójdzie, pobawi się, będzie mieć gęsią skórkę, piękne wspomnienia, to od razu poprawia się samopoczucie. Za chwilę też, bo z naszego gramofonu kolejny winylowy klasyk czeka Alphaville w słynnym Big in Japan.
2: Reklama.
3: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
4: My, pracownicy Agaty, gościmy dziś znanego psychologa mebli.
5: Meble kuchenne Kubik, z uwagi na to, że wpasowują się nawet w najtrudniejsze wnętrza, są uważane za układne, bezkonfliktowe i spolegliwe.
4: To dobre cechy charakteru.
5: Raczej konstrukcji wewnętrznej.
6: A teraz, kupując w Agacie meble kuchenne Kubik pod wymiar, otrzymasz wow! Zwrot VAT! Tak! Zwrot VAT na kartę podarunkową. Zyskaj aż do 2000 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Milwaukee Tour ponownie w Toruniu. Przyjdź, przetestuj, zobacz nowości. Sklep Metalowiec, oficjalny dystrybutor Milwaukee w Toruniu, zaprasza na profesjonalne prezentacje elektronarzędzi, akcesoriów i narzędzi ręcznych oraz porady najlepszych specjalistów Milwaukee. Konkursy, upominki i limitowane oferty dostępne tylko podczas Milwaukee Tour. 27 maja od 10 do 15 przed sklepem Metalowiec przy Mazowieckiej 5268 naprzeciwko Urzędu Skarbowego. www.metalowiectoruń.pl.
9: Dla ciebie gramy soczyste kawałki, ale też klasyki.
10: I urodzinowe hity cenowe. Takie jak kawa rozpuszczalna Jacobs Cronat Gold 200 gramów w supercenie 24,95.
9: Sprawdź to sam, czekaj na odkusi ceną każdy dział.
10: Czy łopatka wieprzowa bez kości marki Auchan tylko 7,89 za kilogram. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuje, to kupuje. Także online.
11: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
12: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
11: Kto? No wiadomo. Ci panowie z Media Expert.
13: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
14: Znowu lecicie?
15: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
14: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
15: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
16: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
17: Po reklamie.
18: To jest Radio Gra.

0: tak dobrze po godzinach. Mrozu przed chwilą, wcześniej Presental, Joe, Marky Mark, niezapomniane United. Obiecuję, że jutro też będą Eurodance'y, klasyki, najważniejsze nowości. Na ten piękny maj korzystajcie z pogody. Życzę wam miłego wieczoru, udanego wtorku, smacznej kawusi. Pamiętajcie, że najlepiej budzi was oczywiście Radio Gra, ale jakby co, to my też słyszymy się po południu. Przemek Grybowski, zapraszam jutro we wtorek od 18. Cześć!
1: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Lego kostki brukowej i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie bloki betonowe typu Lego, suche betony oraz stabilizacje. Zapraszamy do naszego ogrodu wystawowego w Toruniu przy Poznańskiej 294 oraz do Centrum Brukarskiego Pigrza przy Wojewódzkiej 3A. Więcej pod numerem 606 404 370 i na transbruk.pl.
1: Stresujesz się decyzją o studiach?
2: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
1: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
2: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
3: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 26 maja i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
4: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
5: Marian, a gdzie mogę kupić
6: Na mediaexpert.pl.
5: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
6: Na mediaexpert.pl.
5: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
6: Barbara, na mediaexpert.pl.

0: najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: Milwaukee Tour ponownie w Toruniu. Przyjdź, przetestuj, zobacz nowości. Sklep Metalowiec, oficjalny dystrybutor Milwaukee w Toruniu, zaprasza na profesjonalne prezentacje elektronarzędzi, akcesoriów i narzędzi ręcznych oraz porady najlepszych specjalistów Milwaukee. Konkursy, upominki i limitowane oferty dostępne tylko podczas Milwaukee Tour. 27 maja od 10 do 15 przed sklepem Metalowiec przy Mazowieckiej 5268 naprzeciwko Urzędu Skarbowego. www.metalowiectoruń.pl.
2: Po reklamie.

0: Artur Stochla, dobry wieczór. Zapraszam na magazyn reporterów Radia Gra. Zaczynamy od ulicy Kościuszki, gdzie wciąż trwają prace związane z wymianą torowiska. Przypomnijmy, że w ramach inwestycji modernizacja obejmuje około 1200 metrów pojedynczego toru w technologii zielonego torowiska, budowę nowej sieci trakcyjnej, a także wymianę wiat przystankowych i powstanie zielonych przystanków. Prace są prowadzone etapami, osobno dla każdego toru, by ograniczyć utrudnienia. Spotkałem się z Pawłem Goszem, kierownikiem budowy z firmy Trakcja, by sprawdzić, na jakim etapie trwa obecnie inwestycja.
1: W tej chwili najpilniejszą robotą to jest wykonanie peronów tramwajowych, żeby do końca miesiąca tramwaj, który będzie szedł na po drugim torowisku, znaczy po tym nowym torowisku wykonanym w tej chwili, by miał tą infrastrukturę przystankową umożliwiającą wygodne i bezpieczne korzystanie z tegoż transportu. No i drugie torowisko, drugi tor. Z uwagi na zimę mamy opóźnienie na Kościuszki około tam 50 kilku dni i staramy się, że tak powiem, zrobić wszystko, żeby to opóźnienie w jakiś sposób ograniczyć, aczkolwiek będzie inwestycja na Kościuszki oddana w terminie późniejszym niż pierwotny termin umowny.
2: Czy jakieś przeszkody po drodze były napotkane i też co może być taką przeszkodą?
1: Przeszkody zawsze jakieś są, jakieś niezinwentaryzowana infrastruktura, o której nie wiemy, o której w sumie nikt nie wie, no bo nie ma tego na mapach. Pamiętajmy, że jesteśmy w Toruniu. Dodatkowo na samej Kościuszki były jakieś tam fundamenty stare, pozostałe, bo gdzieś tam historycznie też interesowaliśmy się tym tematem, nie ukrywam, z podwykonawcami, jak wyglądała zabudowa starożytna w tamtym miejscu i właśnie tamte budynki, że było też niżej w tamtym miejscu, ten cały teren się tam podniósł. Dodatkowo moi współpracownicy, którzy tutaj są z Torunia, mówili, że to osiedle nazywa się Mokre i ja doskonale się zorientuję dlaczego.

0: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
1: Konsultacje społeczne w naszym mieście nabierają rozpędu i chociaż ciężko powiedzieć, czy mieszkańców zainteresowanych konsultacjami przybywa, ale na pewno przybywa tematów poddawanych konsultacjom. Jakie czekają nas w najbliższym czasie, opowie nam Łukasz Broniszewski z Fundacji Stabilo.
2: O Iskrze. Iskrze jako takiej dzielnicy kreatywnej, która ma się pojawić na bydgoskim przedmieściu. Przede wszystkim sercem tego miejsca ma być zajezdnia tramwajowa, zabytkowa. Jest cały pomysł aranżacji tej dzielnicy kreatywnej, którą zrobił główny architekt miasta, więc z jednej części będzie sala koncertowa, z drugiej hala targowa, część gastronomiczna, ale przede wszystkim to ma być miejsce dla ludzi młodych, dla osób z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika i dla mieszkańców Torunia. To jest szeroki proces. W tej chwili realizowana jest ankieta, do której znajdziecie na stronach Urzędu Miasta Torunia to miejsce i zachęcamy, żeby wypełnić ankietę i wypowiedzieć się na temat tego, jak taka ta zajezdnia ma wyglądać, ale również to jest cały obszar w osi ulicy Sienkiewicza. Kolejnymi konsultacjami, które są istotne, to miasto dla młodych, plan działania na rzecz podniesienia atrakcyjności Torunia dla młodych mieszkańców. To jeden z pomysłów, które zgłosiła Rada Okręgu nr 13, czyli Bydgoskie Przedmieście. Chodzi o to, żebyśmy myśleli o Toruniu jako ośrodku akademickim, ale z drugiej strony też o tym, żeby ci ludzie, którzy skończą studia, będą absolwentami, zostali w naszym mieście, żeby to tutaj pracowali i żeby tutaj mieli rodziny, korzystali ze szkół, przedszkoli i tak dalej, i tak dalej. Jest to taki pomysł, żeby w sposób konkretny znaleźć rozwiązania, jak

0: Muszę kupić auto, znaleźć ubezpieczenie, pamiętać o serwisie, wymianie opon, przechowywaniu opon.
1: Nie musisz.
0: Jak to nie muszę?
1: Możesz to mieć w abonamencie w Oto Moto Lease.
0: Oto Moto Lease?
1: Wybierasz samochód, masz stałą miesięczną ratę, a w niej pakiety. Serwis, opony, OC, AC i assistance.
0: Czyli niczym się nie martwię, ale auto będę miał jakie chcę?
1: Tak, możesz wybierać spośród wielu różnych modeli.
0: I to gdzie?
1: To tu. Oto Moto Lease.
2: Oto Moto Lease. Auto w abonamencie. To tu. Wszystko brzmi lepiej
3: w harmonii.
2: Dwa głosy współgrają
3: ze sobą,
2: przekazują z lekkością
3: trudne wiadomości,
2: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
3: betonowy mur.
2: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
3: zostać influencerką.
2: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix
3: Harmonizer.
4: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
5: Play. Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać. Tak jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max. Bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
6: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu. Na filu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
8: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
9: Mama była smutna i zmęczona.
10: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
11: Zdrowid.
12: Po reklamie.
11: To jest Radio Gra.

0: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
1: Po przerwie kontynuujemy temat konsultacji społecznych, których w naszym mieście nie brakuje. Czym są konsultacje? Najprościej rzecz ujmując, toruński magistrat pyta o opinię mieszkańców miasta w kwestiach kluczowych dla rozwoju miasta, jak na przykład inwestycje drogowe czy pomysły na to, co zrobić, by młodzi zostali w Toruniu.
2: Temat dotyczący dzieci i młodzieży, który będzie realizowany z UNICEF-em, czyli diagnoza sytuacji dzieci i młodzieży w Toruniu i plan działania na rzecz dzieci i młodzieży, czyli zajmujemy się najmłodszymi i zajmujemy się studentami po to, żeby miasto było otwarte dla ludzi młodych, ponieważ mamy, jak w całym kraju, problemy demograficzne, czyli społeczeństwo się starzeje, coraz mniej dzieci się rodzi w naszym kraju, a większość osób już za chwilę w naszym pięknym mieście to będą osoby, które są w wieku senioralnym. Także tak to będzie wyglądało.
1: Fundacja Stabilo zamierza również zapytać mieszkańców naszego miasta o przyszłość zabytków, takich jak chociażby tak zwane pruskie mury.
2: Program dotyczący pruskiego muru, tak? Czyli program ochrony budownictwa szachulcowego w gminie miasta Toruń. Mamy taki dokument, pogłębioną analizę, która była przygotowywana w zespole, które zajmuje się specjalistycznie właśnie ochroną dziedzictwa kulturowego w Toruniu, więc mamy taką radę przy prezydencie i ta rada wypracowała pewien dokument, o którym będziemy rozmawiali i będziemy się zastanawiali, jak sfinansować wszelkiego rodzaju działania dotyczące ochrony tego budownictwa szachulcowego, pruskiego muru.
1: Mówił Łukasz Broniszewski, prezes Fundacji Stabilo.

0: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
1: Za nami piernikalia. Studenci bawili się pod sceną przy ulubionych hitach i brali udział w innych licznych atrakcjach. Jedną z nich był tradycyjny pochód, czyli przemarsz przez miasto w strojach nawiązujących do tegorocznego motywu, czyli mitologii starożytnej Grecji. Tuż przed pochodem wyłoniono króla i królową piernikaliów, czyli najlepiej przebraną parę.
2: Ja nazywam się Ola.
3: Jestem Hubert.
4: Opowiedzcie o swoich strojach.
2: Ja jestem grecką boginią łowów i ten strój trochę był zainspirowany z gry Hades 2.
3: Ja jestem panem, tak? Greckim bogiem od natury. Lubię robić rzeczy, tworzyć takie jakieś te, a to jest właśnie dobre pole do zrobienia czegoś właśnie widowiskowego, powiedzmy.
2: No tutaj dużo mi kolega pomagał w robieniu stroju, ale właśnie myślę, że to pomysł i trochę czasu trzeba po prostu poświęcić na szukanie stroju i robienie dodatków.
4: Jak się czujecie z tytułem królowej i króla piernikaliów?
2: Fajnie.
3: No bardzo dobrze, no.
1: Poza wyłonieniem króla i królowej piernikaliów nie brakło studentek i studentów, którzy nie ulegli postępującej modzie nieprzebierania się w juwenalia i zgodnie z juwenaliową tradycją przebrali się. A za kogo, to najlepiej posłuchajmy.
5: Tak, jestem ubrany na biało, w taką ala suknię, taką można powiedzieć rzymsko-grecką, z przewiniętym takim czerwonym pasem z klamrą ze słońcem oraz mam wianek z bluszczu oraz z kiści winogron.
6: Jestem po prostu klasycznym greckim człowiekiem z starożytnej Grecji. Do mojego stroju w zasadzie użyłem prześcieradła, jakiegoś starego paska znalezionego w szafie. To w sumie tyle. To wystarczyło, żeby wyszedł jakiś dobry strój z tego.
7: Ja mam sukienkę z lumpa, pasek od mojej młodszej siostry, bransoletki od mojej młodszej siostry i wieniec laurowy.
4: Jak wam się podoba motyw przewodni?
8: A bardzo się podoba. Jest taki uniwersalny, bo można faktycznie założyć prześcieradło. Jestem, tak się śmieję, taką nowoczesną boginią trochę, ze smartwatchem.
1: Ze studentkami i studentami rozmawiała nasza reporterka Katarzyna Grochowalska Brzoskowska.
9: Reklama.
10: Chcecie wygrywać więcej?
11: Tak!
10: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
11: Ale to kręci!
10: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
12: Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
13: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
12: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
14: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.
15: Bo w Media Expert taniej masz.
16: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór zabawek dla niemowląt w super cenach. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
17: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
18: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
17: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
18: Litorsal Senior?
17: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
19: Zdrowit.
20: Kochana mamo, dziękuję, że zawsze mogłam na ciebie liczyć.
21: Mamo, co ja bym bez ciebie zrobił?
20: Jesteś najlepszą mamą na świecie.
19: A wy? Prosto z serca. Co chcielibyście powiedzieć swojej mamie na antenie Radia Gra? Wejdźcie na stronę Gra FM, podzielcie się swoimi uczuciami i wygrajcie atrakcyjne upominki na Dzień Mamy.
22: Sponsorem konkursu Kochana Mamo jest właściciel kwiaciarni Monflora w Centrum Handlowo-Rozrywkowym Toruń Plaza i Centrum Handlowym Nowe Bielawy.
23: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
24: Po reklamie.
0: Słuchasz Radia Gra.

0: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
1: W piątek w sali Wielkiej Dworu Artusa odbył się finał 10. Międzynarodowego Konkursu Plastycznego Z Moich Stron Fantazje. W wydarzeniu uczestniczyli młodzi artyści z Polski i Litwy, ich opiekunowie oraz delegacja z partnerskiego miasta Torunia, czyli Kowna. Podczas gali rozdano nagrody, a emocji nie brakowało. Organizatorzy zgodnie podkreślają, że konkurs integruje młodych ludzi poza granicami.
2: To już 10. edycja. W tym roku jest to Z Moich Stron Fantazje, także temat, myślę, chodliwy, bardzo szeroki, bardzo można ekspresyjnie tutaj się wypowiedzieć. W tym roku otrzymaliśmy bardzo dużą ilość prac, bo 1045 prac ze 100 ośrodków, w tym z województwa kujawsko-pomorskiego 870 prac, 78 ośrodków, z Litwy, z Kowna 88 prac z 13 ośrodków, a z Wileńszczyzny, z Litwy 87 prac z 9 ośrodków. Także jury tegoroczne miało trudny wybór, 1045 prac.
1: Mówiła Renata Buzdrowska, dyrektorka ogniska pracy pozaszkolnej Dom Harcerza w Toruniu. Prac nadesłano naprawdę dużo. A jakimi technikami zostały wykonane?
3: Z tego, co ja widzę, słuchacze nie mogą tego zobaczyć, ale no z tego, co widzę po tych pracach, to ten poziom naprawdę wysoki.
4: Poziom jest naprawdę wysoki, zważywszy na to, że nie wszystkie dzieci wykonują swoje prace w szkole. Jak wiemy, w Polsce w 8 klasie nie uczy się już plastyki, ale Litwa ma szkoły plastyczne, których im bardzo zazdrościmy, bo tam będąc 6-latkiem można ukończyć w wieku 19 lat szkołę plastyczną. Ma wysoki poziom. 7-latki rozpoczynają, 19-latki kończą ten konkurs. Techniki, pastele olejne, akryle, akwarele bardzo dobrze prowadzone, a to trudna technika.
1: Mówiła Agnieszka Oberland-Stefańska, nauczycielka plastyki i teatru w Domu Harcerza.

0: Reklama.
1: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
0: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
1: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
0: Ach, ci panowie z Media Expert.
1: Prawda?
2: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl/Service Select.

0: Ubezpieczenia na życie Vienna Life. Najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: Chcecie wygrywać więcej?
2: Tak!
1: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
2: Ale to kręci!
1: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Jaki prezent ucieszy moją mamę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam. A jej ulubioną kawę znalazłam na Allegro.
4: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór kaw i herbat idealnych na prezent.
5: Jak tak, to Allegro.
6: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
7: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
6: Latium?
7: Tak. Bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
6: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
7: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
8: Zdrowid.
9: Po reklamie.
10: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na magazyn reporterów Radia Gra. Sprawdźmy, czym zajmowaliśmy się w poniedziałek.
11: Podsumowanie informacji z naszych wiadomości.
10: W związku z utrzymującymi się wysokimi temperaturami oraz długotrwałą suszą na terenie ośrodka szkolenia poligonowego w Toruniu obowiązuje całkowity zakaz wstępu. Wojsko apeluje o bezwzględne przestrzeganie tego zakazu. Przypomina o ogromnym zagrożeniu pożarowym oraz ryzyku związanym z niewybuchami. Poligon w Toruniu to nie jest miejsce rekreacji. Czytamy w komunikacie od wojska. Zakaz wstępu obejmuje nie tylko pieszych, ale także rowerzystów, kładowców i inne osoby poruszające się poza drogami publicznymi. Szczególnie niepokojące są przypadki nieletnich, którzy bez opieki zapuszczają się na teren ośrodka. Przypomnijmy, że w poprzedni piątek na poligonie w Toruniu wybuchł pożar trawy. Ogień bardzo szybko rozprzestrzenił się na powierzchni 10 hektarów. W akcji gaśniczej uczestniczyło 20 zastępów straży pożarnej, 2 samoloty gaśnicze oraz śmigłowiec.
11: Podsumowanie informacji z naszych wiadomości.
10: Jak zadbać o najmłodszych w mieście? Jak zatrzymać w Toruniu studentów? Jak powinna wyglądać Iskra, czyli nowa kulturalna przestrzeń na bydgoskim przedmieściu? To wszystko pytania, które padają w ramach konsultacji społecznych w Toruniu. Dla miasta prowadzi je Fundacja Stabilo, która wspólnie z torunianami zastanowi się m.in. jak zadbać o tzw. pruski mur.
12: Program ochrony budownictwa szachulcowego w gminie miasta Toruń. Mamy taki dokument, pogłębioną analizę, która była przygotowywana w zespole, które zajmuje się specjalistycznie właśnie ochroną dziedzictwa kulturowego w Toruniu, więc mamy taką radę przy prezydencie i ta rada wypracowała pewien dokument, o którym będziemy rozmawiali i będziemy się zastanawiali, jak sfinansować wszelkiego rodzaju działania dotyczące ochrony tego budownictwa szachulcowego, pruskiego muru.
10: Miasto chce także poznać zdanie mieszkańców dotyczące Iskry.
12: O Iskrze. Iskrze jako takiej dzielnicy kreatywnej, która ma się pojawić na bydgoskim przedmieściu. Przede wszystkim sercem tego miejsca ma być zajezdnia tramwajowa, zabytkowa. I koncepcja wygląda w ten sposób, żeby po pierwsze zrealizować w niej takie miejsce otwarte dla rzemieślników, dla młodzieży, żeby to było miejsce, gdzie można realizować koncerty, zjeść coś, pójść na kawę, spędzić miło czas i trzeba omówić z mieszkańcami różnego rodzaju tematy dotyczące tego, w jaki sposób to ma powstać. Jest cały pomysł aranżacji tej dzielnicy kreatywnej, którą zrobił główny architekt miasta, więc z jednej części będzie sala koncertowa, z drugiej hala targowa, część gastronomiczna, ale przede wszystkim to ma być miejsce dla ludzi młodych, dla osób z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika i dla mieszkańców Torunia. To jest szeroki proces. W tej chwili realizowana jest ankieta, do której znajdziecie na stronach Urzędu Miasta Torunia to miejsce i zachęcamy, żeby wypełnić ankietę i wypowiedzieć się na temat tego, jak taka ta zajezdnia ma wyglądać, ale również to jest cały obszar w osi ulicy Sienkiewicza.
10: Co zrobić, żeby młodzi nie wyjeżdżali z Torunia? To kolejne pytanie, które pada w naszych konsultacjach społecznych.
12: Plan działania na rzecz podniesienia atrakcyjności Solidarności Torunia dla młodych mieszkańców. To jeden z pomysłów, które zgłosiła Rada Okręgu nr 13, czyli Bydgoskie Przedmieście. Chodzi o to, żebyśmy myśleli o Toruniu jako ośrodku akademickim, ale z drugiej strony też o tym, żeby ci ludzie, którzy skończą studia, będą absolwentami, zostali w naszym mieście, żeby to tutaj pracowali i żeby tutaj mieli rodziny, korzystali ze szkół, przedszkoli i tak dalej, i tak dalej. Jest to taki pomysł, żeby w sposób konkretny znaleźć rozwiązania, jak rozmawiać z tymi osobami młodymi.
10: Mówił Łukasz Broniszewski z Fundacji Stabilo. Dodajmy, że cały czas trwają także konsultacje dotyczące przyszłości parku przy placu Rapackiego w okolicach pomnika marszałka Józefa Piłsudskiego. W najbliższą sobotę odbędzie się tam spacer urzędników z mieszkańcami. Start o 10:00.
11: Podsumowanie informacji z naszych wiadomości.
10: W niedzielę skończyły się zdjęcia do nowego filmu Krzysztofa Zanussiego. Obraz pod tytułem Całopalenie podejmuje temat odpowiedzialności społecznej i moralnej człowieka, egzystencji oraz ludzkiej godności. Film powstał w Toruniu, gdzie miasto jest nie tylko tłem, a miejscem akcji. W Całopaleniu zagrał Ksawery Szlenkier.
2: Mój bohater ma na imię Paweł i jest takim przedstawicielem właśnie pokolenia 30-kilkulatków, którzy w zasadzie poukładali sobie życie, ale czy mogą powiedzieć, że są naprawdę szczęśliwi? To właśnie to jest to, czego ten mój bohater próbuje dotknąć. Gdzie jest sens jego życia? Co na niego jeszcze czeka?
10: Mówił podczas spotkania w Toruniu aktor Ksawery Szlenkier. Dodajmy, że realizację filmu wsparł Regionalny Fundusz Filmowy Kujawy i Pomorze.
8: Na pewno to jest film o tym, że jest w nas, ludziach, taka powszechna tęsknota do jakiegoś lepszego świata, do jakiegoś ideału i że my marnujemy te uczucie, rozpraszając się na rzeczy przyziemne, rzeczy materialne, które są bardzo ważne, ale nie wyczerpują całej rzeczywistości. Czyli to coś powinno dotykać metafizyki, ale czy to się sprawdzi, to ja mogę powiedzieć, że się staram, ale nie mogę obiecać.
10: Mówił reżyser Krzysztof Zanussi.
11: Podsumowanie informacji z naszych wiadomości.
10: Gdzie w Toruniu potrzebne są stojaki rowerowe? To pytanie drogowcy zadają cyklistom i proszą o pomoc w wytypowaniu punktów, gdzie mogłyby stanąć stojaki. Każda propozycja będzie szczegółowo przeanalizowana, a jeśli spełni wymagania formalne i techniczne, wskazana lokalizacja będzie uwzględniona w planie montażu, przekonuje NZD. Od 2009 roku w ramach takiej akcji zamontowano już 1800 stojaków w punktach wskazanych przez Torunian.
11: Podsumowanie informacji z naszych wiadomości.
10: Barwny korowód studentów, dziesiątki plenerowych imprez i duże koncerty pod gołym niebem na Bielanach w Toruniu. Za nami Piernikalia, czyli Juwenalia Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Na scenie publiczność rozgrzewał m.in. zespół Enej, który bardzo ciepło wspomina każdy pobyt w naszym mieście.
9: Zawsze, gdy wracamy jakimiś wspomnieniami do danego miasta, to łączymy to z koncertami, a faktycznie w Toruniu zagraliśmy ich pewnie już nawet kilkanaście, od jakichś dużych telewizyjnych po super juwenaliowe. Nawet wspominaliśmy i nie doliczyliśmy się, który to był rok, gdy graliśmy u was juwenalia z zespołem Tabu. Kilkakrotny koncert w klubie Odnowa, nawet ostatni jakoś związany z trasą, więc no, zawsze dobre i miłe wspomnienie, jeśli chodzi o spotkanie z publicznością, a szczególnie studencką.
10: Na toruńskiej scenie pojawiła się także Margaret.
13: Ja mam trochę rodzinę w Kujawsko-Pomorskim. Moja rodzina jest ze Strzelna, więc ja tutaj bardzo często bywałam jako dzieciak i zawsze Toruń bardzo lubiłam. Przyjeżdżałam na różnego rodzaju festiwale piosenki dziecięce i również tutaj w okolicach, więc jest ten region mi bardzo bliski, bo po prostu też często tu spędzałam czas jako dzieciak z moją rodziną, więc dużo mam takich wspomnień właśnie rodzinnych.
10: W ubiegły piątek, jak co roku, ulicami miasta przeszedł barwny juwenaliowy korowód. Wybrano także króla i królową juwenaliów.
14: Ja nazywam się Ola.
15: Jestem Hubert.
14: Opowiedzcie o swoich strojach. Ja jestem grecką boginią łowów i ten strój trochę był zainspirowany z gry Hades 2.
15: Ja jestem panem, tak? Greckim bogiem od natury. Lubię robić rzeczy, tworzyć takie jakieś te, a to jest właśnie dobre pole do zrobienia czegoś właśnie widowiskowego, powiedzmy.
14: No tutaj dużo mi kolega pomaga w robieniu stroju, ale właśnie myślę, że to pomysł i trochę czasu trzeba po prostu poświęcić na szukanie stroju i robieniu dodatków. Jak się czujecie z tytułem królowej króla piernikaliów? Fajnie.
15: No bardzo dobrze. No.
10: królem i królową juwenaliów rozmawiała nasza reporterka Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska. A jak studenci bawili się na koncertach na Bielanach, to sprawdzał nasz reporter Patryk Stec.
16: Cześć, dzień dobry, witam serdecznie. Jak wam się podoba line-up juwenaliów tegoroczny?
17: Całkiem fajny.
18: Bardzo fajnie, super. Jesteśmy pierwszy raz, mi się bardzo podoba.
16: Na kogo najbardziej czekasz?
18: Na Zalię. A jutro może na Margaret?
17: Na Brodkę.
16: Okej, okay, a wam jak się podoba?
19: Moim zdaniem fajny line-up, jest ciekawy, różnorodnie. Jeżeli chodzi o to, kogo czekamy, to kolega czeka na Dariusza. Ja bym powiedział, kogo czekam, ale nie wiem, jak się nazywa Andrzej.
16: Okej.
19: Okay. Czyli na nocnego kochanka.
16: Okej, okay, a ty na kogo czekasz?
20: No ja to głównie właśnie dla mojego chłopaka, też nocny kochanek i tak dalej, ale też Brodka, no parę piosenek znam od każdego w sumie.
21: Line-up juwenaliowy w tym roku w Toruniu jest niesamowity moim zdaniem.
16: Na kogo najbardziej czekasz?
20: Na Jakiego?
22: Na Żabsona jutro.
23: Na Żabsona i Jakiego.
10: Galerię zdjęć z tegorocznych piernikaliów w Toruniu publikujemy na Gra.fm. Warto zajrzeć na naszą stronę internetową, bo na niej Toruń ponownie wybiera swoich muzycznych faworytów. Radio Gra, Miasto Toruń oraz Toruńska Agenda Kulturalna jak co roku o tej porze zapraszają do udziału w plebiscycie Toruńskie Gwiazdy. Ruszyło głosowanie na artystów i projekty związane z naszym miastem. Muzycy z Torunia czekają na wasze głosy w kategoriach Nadzieja, Płyta Roku oraz Wykonawca. Głosowanie potrwa do północy 7 czerwca. Ogłoszenie wyników nastąpi 26 czerwca podczas koncertu Toruńskich Gwiazd w Fosie Zamkowej.

Słuchacie programu A Słyszałeś, że w Toruniu Ludowy Zespół Sportowy Mustang Ostaszewo. Nazwa, która w lokalnym sporcie znaczy naprawdę wiele. Ale czy wiecie, jak daleko sięgają korzenie tej drużyny? Cofnijmy się do czasów, gdy w Ostaszewie życie sportowe dopiero kiełkowało. Był rok 1948, gdy powstał Ludowy Zespół Sportowy Orkan Ostaszewo, założony przez pana Józefa Bączkowskiego. Klub działał wtedy przy państwowym gospodarstwie rolnym, a jego pierwszym zadaniem było nie tylko promowanie piłki nożnej, ale też siatkówki, szachów, lekkoatletyki czy nawet motocrossu. Tak, dobrze słyszycie, na boisku, ale i na torze sportowcy z Ostaszewa pokazywali pazur. Wszystko zaczęło się od rozgrywek w tak zwanej C klasie Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Bydgoszczy. Przez 20 lat Mustangom nie udawało się wskoczyć wyżej, ale determinacja w końcu przyniosła efekty. W 1969 roku piłkarze awansowali do B klasy. W międzyczasie z inicjatywy Pawła Lewandowskiego zmieniono nazwę na LZS Mustang Ostaszewo, co nadało klubowi nową energię i kierunek rozwoju. W latach 90. zespół grał także pod nazwą Batex, jednak historia tego klubu to nie tylko zmiany nazw i reorganizacje. Przez długi czas działał przy PGR-ze aż do 1988 roku, kiedy to stery przejął Urząd Gminy Łysomice. To właśnie wsparcie gminy pozwala klubowi rozwijać się do dziś, a w 2003 roku Mustang stał się oficjalnym Stowarzyszeniem Kultury Fizycznej. Nowy 5-osobowy zarząd pod wodzą prezesa Wacława Trawińskiego oraz 3-osobowa komisja rewizyjna zadbali o porządek i przejrzystość działań klubu. Mustang Ostaszewo to nie tylko piłka nożna seniorów. Obecnie klub skupia około 100 zawodników, a w jego barwach grają także 3 drużyny młodzieżowe. Dzieci i młodzież regularnie uczestniczą w rozgrywkach Kujawsko-Pomorskiego Związku Piłki Nożnej, a także w prestiżowych turniejach jak Międzynarodowy Turniej Piłkarski, Remes Cup, Dobiegniew Cup czy Młodzieżowy Puchar Polski. To właśnie na tych boiskach rodzą się przyszłe gwiazdy. Największy sukces? Bez dwóch zdań. Awans do finału Wojewódzkiego Pucharu Polski w sezonie 2016-2017. Trener Michał Kożuchowski poprowadził swoją ekipę przez prawdziwy maraton, pokonując po drodze takie drużyny jak Pomorzanin Toruń, Chełmnianka Chełmno, Wojownik Wapcz, Polonia Bydgoszcz, lider Włocławek i Unia Janikowo. W finale Mustang musiał uznać wyższość trzecioligowej w Dyświecie, ale sam awans był historycznym osiągnięciem. Przez niemal 70 lat istnienia klubu tylko 3 razy piłkarze Mustanga grali w lidze okręgowej. Awans w sezonie 2012-2013 wywalczony po emocjonującym barażu z zespołem Toru Laskowice był powodem do dumy dla całej społeczności Ostaszewa. Ważnym elementem historii są ludzie, którzy tworzyli i nadal tworzą ten klub. Przez dziesięciolecia trenerami byli często najstarsi zawodnicy lub sam prezes. Dziś jednak licencyjne wymogi sprawiają, że każdy szkoleniowiec musi mieć odpowiednie uprawnienia i stale się doszkalać. To podnosi poziom i zapewnia, że młodzi adepci futbolu rozwijają się pod okiem profesjonalistów. Finanse? Mustang Ostaszewo działa dzięki wsparciu gminy Łysomice, ale także dzięki dotacjom

W boisku spotykają się dawni gracze, wspominając złote czasy i rywalizując z młodszym pokoleniem. Dziś Mustang Ostaszewo to klub z tradycją, ale i z nowoczesnym podejściem do sportu. Zarząd stawia na rozwój, promowanie aktywności fizycznej i wychowywanie dzieci oraz młodzieży w duchu sportowej rywalizacji. To miejsce, gdzie liczy się pasja, zaangażowanie i wspólnota. Nie trzeba być zawodowym piłkarzem, żeby poczuć się częścią tej historii. Wystarczy przyjść na boisko, kibicować, wspierać lokalnych sportowców i przekonać się, że Mustang Ostaszewo to nie tylko klub, to serce sportowego Ostaszewa, które bije mocno już od blisko 78 lat.

słuchacie programu A Słyszałeś, że w Toruniu. Dzisiaj zaglądamy za kulisy jednej z najciekawszych sportowych historii miasta, historii klubu, który przez dziesięciolecia był prawdziwą kuźnią talentów i areną tenisowych emocji. Mowa o KST Energa Manekin Toruń. To opowieść o pasji, wytrwałości i sportowym DNA, które od prawie 80 lat pulsuje w sercu Torunia. Początki tego klubu sięgają roku 1946, kiedy to powstał pod nazwą Klub Sportowy przy EGT, elektrownie, gazownie, tramwaje, choć formalną legalizację działalności uzyskał dopiero 14 kwietnia 1948. To już wtedy w jego strukturach pojawiły się pierwsze sekcje: tenis stołowy, gry zespołowe, lekkoatletyka, szachy oraz sekcja motocyklowa. To były czasy, kiedy sport był nie tylko rywalizacją, ale i sposobem na tworzenie społeczności i budowanie lokalnej dumy. Tenis stołowy, sekcja, która z czasem stała się wizytówką klubu, już w sezonie 1978-79 osiągnęła historyczny sukces, awans do najwyższej klasy rozgrywkowej. W składzie wtedy grali Zdzisław Felski, Roman Kłosowski, Jerzy Puc i Piotr Zieliński. Choć przygoda ta trwała zaledwie jeden sezon, to była zapowiedzią przyszłych sukcesów i sygnałem, że Toruń ma potencjał, by rywalizować z najlepszymi.

Przez kolejne dekady klub nie zwalniał tempa. Wychowankowie zdobywali medale indywidualnych i drużynowych Mistrzostw Polski w różnych kategoriach wiekowych, a zespół Elektryka pod tą nazwą funkcjonował w latach 90. i 2000. Przez 16 sezonów występował w pierwszej lidze Polskiego Związku Tenisa Stołowego. Przez drużynę przewinęli się czołowi zawodnicy, m.in. Piotr Mańkowski, Robert Nadrowski, Daniel Milde, Marcin Marchlewski, Artur Tywoniuk, Adrian Rybak, Patryk Jędrzejewski, Michał Krzyżanowski, Szymon Polaszek, Kamil Zieliński, Remigiusz Breński, bracia Krzysztof i Paweł Piotrowscy, a także zawodnicy zagraniczni jak Zhao Yang i Han Cheng. Sezon 2010-2011 przyniósł trzecie miejsce dla toruńskiej drużyny, a w kolejnym sezonie po wzmocnieniach Krzysztofem Kaczmarkiem i Grzegorzem Adamiakiem oraz obecności młodych medalistów Mistrzostw Europy Juniorów, Jakuba Dyjasa i Konrada Kulpy, klub walczył o wymarzony awans do Superligi. 26 maja 2012 roku po emocjonujących barażach z Edbar Lublin Toruń świętował powrót do elity po 33 latach przerwy. Pierwszy sezon w Superlidze był prawdziwym testem. KST Energa Manekin Toruń utrzymał się w najwyższej klasie rozgrywkowej po serii 6 zwycięstw z rzędu. Sukcesy nie ominęły także drugiej drużyny, która awansowała do pierwszej ligi, a zawodnicy zdobyli aż 3 medale Mistrzostw Europy i 12 medali Mistrzostw Polski w różnych kategoriach wiekowych. Rok później klub wystawiał drużyny w Superlidze, pierwszej, drugiej, trzeciej lidze oraz w młodzieżowych rozgrywkach w kategoriach od seniora do skrzata. W tamtym sezonie zdobyto medal Mistrzostw Świata, medal Mistrzostw Europy oraz 10 medali Mistrzostw Polski. To pokazuje skalę szkolenia i zaangażowania, jakie klub wkłada w rozwój młodych talentów. Sezon 2014-2015 to transfer światowej klasy zawodnika Chen Weixinga. Razem z Konradem Kulpą, Pawłem Chmielem, Marcinem Marchlewskim oraz młodszymi zawodnikami klub mierzył w medal Superligi. Ostatecznie zajął 7 miejsce wśród 12 najlepszych zespołów w kraju, a na koncie znalazło się 9 medali Mistrzostw Polski. W kolejnych latach klub nie ustawał w poszukiwaniu sportowych wzmocnień i nowych wyzwań. W miejsce Chen Weixinga pojawił się 23-letni mistrz Czech Paweł Siruczek. Ekipa, którą stanowili Matsumoto Siruczek, Kulpa, Kotowski, Wenderlich, Piotrowski, Urbanowicz, Kotarski i Makowski, zagrała nie tylko w Superlidze, ale także w Lidze Mistrzów. Tam mimo historycznego zwycięstwa przyszły trudniejsze chwile i pierwszy zespół spadł do pierwszej ligi, zdobywając 6 medali Mistrzostw Polski. W sezonie 2017-2018 klub zmienił nazwę na Energa Klub Tenisa Stołowego Toruń, a drużyna z Konradem Kulpą, Tomaszem Kotowskim, Damianem Wenderliczem oraz grającym trenerem Kazuo Matsumoto pewnie wygrała 18 meczów sezonu zasadniczego i 2 mecze barażowe, wracając po roku przerwy do elity. W czerwcu 2020 roku klub przeniósł się z hali Elektryka do nowoczesnego Olimpijczyka przy ulicy Słowackiego 114, co pozwoliło na jeszcze lepsze warunki treningowe. Sezon 2020-2021 to 7 miejsce w Superlidze i brązowy medal w deblu dla pary Kulpa-Kotowski. W kolejnym sezonie drużyna bazująca na wychowankach awansowała do ćwierćfinału drużynowych Mistrzostw Polski, zdobyła po raz pierwszy drużynowy Puchar Polski, a para Kulpa-Kotowski ponownie sięgnęła po Mistrzostwo Polski w deblu. Niestety sezon 2022-2023 przyniósł spadek z Lotto Superligi, ale już po roku, w sezonie 2023-2024, toruńscy tenisiści stołowi wrócili do elity. Awans wywalczyli Konrad Kulpa, Tomasz Kotowski, Grzegorz Adamiak, Dawid Michna, Kacper Szurlej i Antoni Witkowski, a Dawid Michna został wicemistrzem Polski juniorów. Dziś, w marcu 2026 roku, patrząc na historię klubu, nie sposób nie docenić jego wkładu w rozwój polskiego tenisa stołowego. To nie tylko medale, awanse i sukcesy, ale przede wszystkim setki wychowanków, którzy uczyli się tu sportowej rywalizacji, szacunku i współpracy. KST Energa Manekin Toruń to więcej niż klub. To sportowa rodzina, która od prawie 8 dekad buduje dumę Torunia i inspiruje kolejne pokolenia do sięgania po rakietkę i walki o swoje marzenia.

Słuchacie programu A Słyszałeś, że w Toruniu, dom Kopernika w Toruniu to nie tylko jeden z najważniejszych zabytków miasta, ale również miejsce, które od wieków fascynuje zarówno historyków, jak i miłośników astronomii. To właśnie tutaj, w sercu średniowiecznego Torunia, miał przyjść na świat Mikołaj Kopernik, wybitny uczony, który zrewolucjonizował postrzeganie wszechświata. Choć przez stulecia toczyły się spory o dokładne miejsce narodzin astronoma, dziś dom Kopernika przy ulicy Mikołaja. Kopernika 15 i 17 stanowi symboliczne centrum pamięci o jego życiu i dokonaniach. Historia poszukiwań domu rodzinnego Kopernika sięga początków XVIII wieku. Już w roku 1711 toruński kronikarz Jakub Henryk Zerneckę wskazywał na dom narożny przy ulicy Starotoruńskiej jako miejsce, gdzie mógł mieszkać młody Mikołaj. Z kolei Samuel Luther Garrett, inny badacz dziejów miasta, utrzymywał, że rodzina Koperników zamieszkiwała kamienicę na rogu ulicy Piekary i Starotoruńskiej, która w tamtym czasie nosiła numer 168. Władze pruskie zainteresowane zachowaniem dziedzictwa Kopernika zadeklarowały wsparcie finansowe na remont budynku pod warunkiem przedstawienia jednoznacznych dowodów na jego związek z rodziną Koperników. Choć znalezione dokumenty nie dawały stuprocentowej pewności, kamienica przez kolejne dekady była uznawana za dom Kopernika. Przełom w badaniach nad miejscem narodzin Kopernika nastąpił w roku 1881, kiedy to ówczesny prezydent Torunia odnalazł zeszyt z połowy XV wieku, zawierający spis powinności mieszczan. Na jego podstawie ustalono, że ojciec astronoma mieszkał przy ulicy Świętej Anny, obecnie Mikołaja Kopernika 17. W tamtym czasie budynek był drewniany, co wzbudziło kontrowersje wśród członków Kopernikus Verein, którzy twierdzili, że rodzina Koperników posiadała w Toruniu kilkanaście kamienic. Ostatecznie jednak nowe ustalenia poparł niemiecki historyk Reinhold Heuer, a dom przy ulicy Kopernika 15 stopniowo zyskiwał na znaczeniu jako miejsce związane z narodzinami astronoma. W XX wieku, po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, władze miasta wmurowały w kamienicę przy ulicy Kopernika 15 granitową tablicę pamiątkową. W międzyczasie usunięto niemiecką tablicę z domu na rogu ulicy Piekary i Starotoruńskiej, a sam budynek przestał być utożsamiany z miejscem narodzin Kopernika. W latach 70. XX wieku przeprowadzono generalny remont Starego Miasta, obejmujący również dom Kopernika. Od roku 1973 w odrestaurowanych kamienicach przy ulicy Kopernika 15 i 17 mieści się muzeum poświęcone życiu i dziełu wielkiego astronoma. Dom Kopernika to zespół późnogotyckich kamienic, które zachwycają zarówno swoją architekturą, jak i bogactwem wnętrz. Budynek przy ulicy Kopernika 15 z dekoracyjną elewacją i ozdobnym szczytem powstał na dwóch działkach, a na jego tyłach ulokowano duży magazyn gospodarczy. Odtworzenie średniowiecznego układu wnętrz pozwala zwiedzającym przenieść się w czasie i poczuć atmosferę życia codziennego toruńskich mieszczan od XV do XVIII wieku. W muzeum zgromadzono liczne pamiątki po Koperniku i jego rodzinie, w tym różne wydania dzieła De Revolutionibus Orbium Coelestium. Dzięki gruntownej modernizacji dom Kopernika zyskał nowoczesny charakter, nie tracąc przy tym swojego historycznego ducha. Ekspozycja muzealna łączy najnowsze technologie multimedialne z autentyczną tkanką zabytkowego domu. Zwiedzający mogą korzystać z aplikacji na smartfony, audioprzewodników w trzech językach: polskim, angielskim i niemieckim, oraz audiodeskrypcji. W muzeum dostępne są także hologramy, projekcje wizualne, kino trójwymiarowe i rozszerzona rzeczywistość, które pozwalają jeszcze głębiej zanurzyć się w świat Kopernika. Jedną z największych atrakcji jest możliwość zobaczenia średniowiecznej więźby dachowej, na której prezentowany jest pokaz rozgwieżdżonego nieba. To właśnie tutaj, według legendy, młody Mikołaj po raz pierwszy skierował wzrok ku gwiazdom, rozpoczynając swoją fascynującą podróż po tajemnicach kosmosu. Ekspozycja muzealna nie ogranicza się jedynie do postaci Kopernika. Dzięki licznym obiektom pochodzącym z wykopalisk archeologicznych zwiedzający mogą poznać codzienne życie toruńskich mieszczan. W późnośredniowiecznym domostwie pokazane są zarówno elementy kultury materialnej, jak i zwyczaje, które kształtowały życie społeczności hanzeatyckiego Torunia. Pomimo licznych badań i odkryć, do dziś nie ma stuprocentowej pewności, w której kamienicy urodził się Mikołaj Kopernik. Historyk Krzysztof Mikulski sugeruje, że mogło to być w bardziej reprezentacyjnym budynku przy rynku staromiejskim 36,
6, który niestety został rozebrany w XIX wieku. Dom Kopernika przy ulicy Mikołaja Kopernika 15 i 17 pozostaje najważniejszym miejscem pamięci o wielkim astronomie. Dom Kopernika w Toruniu to nie tylko muzeum, ale przede wszystkim żywy pomnik historii łączący przeszłość z teraźniejszością. To tutaj wśród gotyckich murów i nowoczesnych multimediów można poczuć ducha epoki, w której rodziły się największe idee. To miejsce, które inspiruje, edukuje i zachwyca zarówno pasjonatów nauki, jak i wszystkich, którzy pragną lepiej poznać dziedzictwo jednego z najwybitniejszych Polaków. Dom Kopernika to obowiązkowy punkt na mapie każdego, kto odwiedza Toruń i chce zanurzyć się w fascynującej historii miasta oraz jego najsłynniejszego mieszkańca.

0: reklama.
1: Wiem, Barbara, smartfon z dużym ekranem.
2: Albo taki telewizor, co Netflix odbiera, dla seriali.
1: A może ekspres do kawy, automatyczny.
2: Tak, i patrz, wszystko to w Media Expert teraz taniej, na dzień mamy mają.
1: I właśnie sobie przypomniałem, że mama to lubi kawkę do serialu wypić.
2: No.
3: Dzień mamy w Media Expert. Mamy setki pomysłów na prezent.

0: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
1: Kraftowy kebab, Adana Kebab. Wyjątkowo smaczne dania w nowej restauracji w Toruniu. Z pieca i z

0: inne specjały, których grzech nie spróbować. Wszystko pyszne, a na deser dla dzieci zabawa w bawialni. Kraftowy kebab z pieca i z patelni. Toruń, Suleckiego 2.
1: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
2: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
1: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
2: Litorsal Senior?
1: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
0: Zdrowit.
3: Po reklamie.
4: Radio Gra. Hity pełne energii.

Słuchacie programu A Słyszałeś, że w Toruniu? Poligon Toruński, miejsce, które dla wielu mieszkańców Torunia i okolic to po prostu rozległy, zamknięty teren za szlabanem, gdzie czasem słychać huk armat i nie wolno zbierać grzybów. Mało kto jednak zdaje sobie sprawę, jak fascynująca i bogata jest historia tego miejsca oraz jak ważną rolę odgrywa ono dziś, nie tylko dla polskiej armii, ale i w kontekście międzynarodowym. To właśnie tutaj, na pograniczu miasta i powiatu toruńskiego, rozciąga się obszar o powierzchni blisko 124 km kwadratowych, będący jednym z największych i najstarszych poligonów w kraju. Poligon Toruński położony jest na Kujawach, na wschodnim krańcu Puszczy Bydgoskiej, obejmując fragmenty rozległych wydm wokół Kotliny Toruńskiej. Z północy na południe rozciąga się na prawie 16 km, a ze wschodu na zachód na 13 km. Dawniej tereny te, ze względu na piaszczyste i ubogie gleby, były niemal niezamieszkałe, a do dziś przetrwały tylko nazwy dawnych wsi: Fryzę, Dębiniec, Kuchnia, Pieczenia, Popioły czy Wódek. Wśród wydm i leśnych ostępów, które dziś okupują czołgi i haubice, kryje się jednak znacznie więcej, niż można by się spodziewać. Obecnie poligon służy głównie żołnierzom Centrum Szkolenia Wojsk Rakietowych i Artylerii imienia generała Józefa Bema w Toruniu. To tutaj regularnie odbywają się treningi, ćwiczenia i szkolenia zarówno polskiej armii, jak i wojsk sojuszniczych NATO. Przykład? W lutym 2016 roku na toruńskim poligonie spotkali się polscy i amerykańscy artylerzyści, by wspólnie ćwiczyć zadania ogniowe oraz rozpoznawcze w ramach ćwiczeń Dragon Shock. Z kolei 7 czerwca tego samego roku w ramach manewrów Anaconda 2016 odbyły się tu spektakularne ćwiczenia desantowe wojsk NATO. Takie wydarzenia pokazują, że poligon toruński to dziś nie tylko lokalna ciekawostka, ale także ważny punkt na mapie obronności całej Europy. Historia tego miejsca sięga jednak znacznie dalej niż czasy współczesne. Pierwsze udokumentowane ćwiczenia artyleryjskie w Toruniu miały miejsce już w 1607 roku. Wtedy to armaty ustawione na Menniczym Szańcu, tuż przy ruinach Zamku Krzyżackiego, ostrzeliwały cele ustawione na Kępie Bazarowej. Były to czasy, gdy w ćwiczeniach brali udział puszkarze z Korony, Prus Królewskich, a nawet z Litwy. Wiosną 1659 roku w pobliżu Góry Kątowej hetman Wielki Koronny Jerzy Sebastian Lubomirski zorganizował manewry wojskowe. Podczas tych ćwiczeń artylerią dowodził generał Krzysztof Grodzicki, a cały zespół ćwiczył współpracę z regimentami powracającymi z wyprawy do Danii. Pamiątką po tych wydarzeniach są nazwy wzgórz, takich jak Góra Hetmańska czy Góra Czarnieckiego. Warto wspomnieć o niezwykłej kapliczce z 1765 roku, zwanej Napoleońską, która przez ponad dwa wieki stała przy Trakcie Warszawskim, a z którą wiąże się lokalna legenda o pobycie wojsk francuskich w 1812 roku. Przetrwała wojny i ćwiczenia artyleryjskie, a nawet była miejscem zamieszkania pustelników. W latach 70. XX wieku kapliczka została przeniesiona do Wielkopolskiego Parku Etnograficznego w Dziekanowicach, a jej wystrój trafił do kościoła w Otłoczynie. Na przełomie XIX i XX wieku wraz z rozwojem kolei poligon zyskał nową infrastrukturę. Bocznice z Czerniewic do składów amunicyjnych oraz nieistniejącą już dziś kolej wąskotorową, która pozwalała na sprawny transport sprzętu i amunicji w głąb poligonu. Stacja przeładunkowa mieściła się przy ulicy Podgórskiej w pobliżu fortu kolejowego. Kiedy w styczniu 1920 roku Pomorska Dywizja Strzelców pod dowództwem pułkownika Stanisława Skrzyńskiego wkroczyła do Podgórza, trzy salwy armatnie z toruńskiego poligonu były sygnałem przejęcia władzy przez polską administrację. Wkrótce utworzono tu szkołę strzelań artylerii, a następnie centralny poligon artylerii, który w latach międzywojennych uznawany był za jeden z najnowocześniejszych w Europie. Rozbudowano stanowiska ogniowe, rozwinęła się sieć łączności, a dla bezpieczeństwa cywilów wprowadzono system masztów z kulistymi koszami jako sygnalizację ostrzegawczą. Te maszty można zobaczyć do dziś. Po II wojnie światowej poligon został jeszcze powiększony, a w latach 60. i 70. stał się miejscem pierwszych w Polsce testów broni rakietowej. Odbywały się tu starty pocisków przeciwpancernych i rakiet taktycznych, a w latach 80. przeprowadzono ćwiczenia z wykorzystaniem rakiet z ładunkami kasetowymi. Nie można zapomnieć o roli
poligonu podczas II wojny światowej w 1944 roku. Wehrmacht zaplanował tu aż 4 linie obrony dla twierdzy Thorn, w tym potężny rów przeciwpancerny o długości ponad 14 kilometrów, który do dziś jest widoczny w terenie. Wybudowano także betonowe schrony i stanowiska bojowe, jednak ostatecznie Armia Czerwona ominęła Toruń od południa, a fortyfikacje nie odegrały znaczącej roli. Dziś poligon toruński to miejsce, gdzie tradycja spotyka się z nowoczesnością. Przez ponad 4 wieki zapisał się w historii miasta i regionu, będąc świadkiem przełomowych wydarzeń i areną dla najnowocześniejszych technologii wojskowych. Mimo że zamknięty dla postronnych, pozostaje jednym z najbardziej intrygujących punktów na mapie Torunia. Miejscem, gdzie echo dawnych armat miesza się z hukiem współczesnych ćwiczeń, a historia żyje tuż za rogatkami miasta.

0: mama.
1: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
2: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
1: Latium?
2: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
1: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
2: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
3: Zdrowit.
4: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
5: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxi Gramax daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxi Gramax, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
6: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigramax. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
8: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
7: Kto, no wiadomo.
8: Ci panowie z Media Expert.
9: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
11: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
12: Mama była smutna i zmęczona.
13: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
3: Zdrowit.
14: Po reklamie.

0: mama.
1: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać. Tak jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
2: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max, jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Po reklamie.
4: No jest. Radio gra.

0: Reklama. Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max. Bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
1: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Po reklamie.
2: To jest Radio Gra.